Ma współlokatorkę, we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Lika wtedy wspomina dawne życie, jak

staje. Budzi się w czasie, budzik dzwoni o 6:00. Kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. To widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o 6:00.

two dusty girls from Pennsylvania.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Zobacz, gdzie rzeka zmienia czas. Zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak. Zobacz to wszystko przez pryzmat nas. Nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie, by czekać.

chwilę czułem się inaczej. Przez chwilę czułem, że coś znaczę. Myślałem, że podejdę i zobaczę, ale raczej nie. Ktoś musi podpierać ścianę, zwłaszcza, że uczucie dobrze znane trzyma mnie przy ziemi kolanem. Poleżę chwilę, zanim wstanę.

mnie ciągnie. Przecież tutaj też jest dobrze i choć jeszcze trochę błądzę.

Urodziłeś się królem, pokaż wszystkim koronę kłów. Berło pięści wznieś jak księżyc nad morzem głów. Twój tron nosisz ze sobą ciągle na spodzie. Stupnie szata czyni króla, masz na sobie tylko spojrzeń rój. Niebo jest twoim dachem, orszakiem, ptaki o świcie. Błazne masy dla ciebie, jak ty dla nich, bo żyjesz poza ich pogonią.

już nie wiesz dokąd iść. Słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Daj się ponieść, daj się ponieść. Masz w sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym. Wciąż jest nas zbyt mało, by doprowadzić do zmiany. Lecz każdy z nas ma moc, by zacząć powoli wsączać łzy w serce.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Koniec wakacji! A do tego poniedziałek.
2: Dzień dobry.

dzisiaj. A jeśli chodzi o naszą ekipę, no to Alina Krużyńska za konsoletą realizatorską, Basia Krzyżostaniak odpowiedzialna za serwisy informacyjne i Mikołaj Pokorzyński z wami do 10:00.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu.

0: A ja wam zdradzę, jak będzie wyglądał nasz wspólny czas. Do godziny 10.07.05 to czas na przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna oraz Głos Wielkopolski. 7.30 to czas na serwis komunikacyjny. 5 minut później kalendarium historyczne i muzyczne. 10 minut do godziny 8 to przegląd wydarzeń sportowych. Z kolei 5 minut po 8 to czas na odpakowanie najnowszej, świeżutkiej płyty tygodnia. 8.20 to przynęta kulturalna. 8.30 to wybuch kontrolowany od Jagny Jaśkowiak, tam właśnie dawka chemii w Radio Afera. 9.05 to czas na przegląd wydarzeń z Poznania i okolic z regionu, a 9.30 to przepraszam, bacon, sausage, black pudding, tea toast, czyli The English Breakfast Jamesa Shanahana. I tak spędzimy czas właśnie do godziny 10, oprócz tego co pół godziny nowości na naszej antenie, chociażby taka jak ta, czyli Twój Dawid, Los nie bierze jeńców.
1: Dobra, dobra. U mnie to było tak.

Raporty pogodowe spadły na mój stół, no i zerkam. 16-17 stopni Celsjusza na termometrach w tej chwili. No i dzisiaj będzie tak dosyć faliście, bo o 12.22, a później około 14 trochę spadnie do 20. Wtedy też możliwe delikatne opady deszczu. No i później 23, tak o 17 maksymalnie dzisiaj, jeśli chodzi o temperaturę. Jeśli chodzi o deszcz, no to oprócz tego, że w trakcie dnia może trochę popadać, bliżej południa, ewentualnie popołudnia, to później dopiero w nocy. Także raczej jesteśmy w miarę bezpieczni, ewentualnie ta parasolka w południe może wam się przydać. Ciśnienie atmosferyczne 1006 hektopaskali i takie też się utrzyma przez cały dzień. Wiatr raczej słaby, na pewno do południa. Później w porywach do 36 km na godzinę. No i zachmurzenie. Do tego też te chmury nas nie opuszczą. W ten sposób 6.02, to wtedy słońce wstało, a zajdzie dzisiaj o 19.42.

Uwaga, mamy konkurs dla fanów jazzu. Taki jest koncert Szymona Siwierskiego w sali pod zamkiem w Centrum Kultury Zamek już 4 września o godzinie 20, a wy możecie zgarnąć podwójną wyjściówkę. Także od razu taka randka albo po prostu spotkanie z kolegą, z koleżanką, z siostrą, z bratem i z kimkolwiek tylko chcecie. W czwartek, tak jest, w piątek, przepraszam, 4 września o godzinie 20 wystarczy, że wyślecie SMS pod numer 7148 o treści afera. Podacie swoje imię i nazwisko i odpowiecie na pytanie, jak spędzić ostatni dzień wakacji? Może tak, wraz z uzasadnieniem takie właśnie SMS-y do godziny 10 możecie wysyłać. Koszt jednego to złotówka i 23 grosze. I już z VAT-em.

0: 3 minuty do godziny 7, czas na serwis informacyjny.
1: Wasza Krzyżostaniak, zapraszam. Przed nami ostatni dzień wakacji, a tym samym od dziś wraca zasadniczy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Co to dokładnie oznacza? Mówi Rafał Wąsowicz z Zarządu Transportu Miejskiego.
2: To oznacza częstsze kursy na linii tramwajowej w godzinach szczytu. To będzie co 10 minut, od 6.30 do 9, od 13.30 do 17.30, oczywiście w dni robocze.
1: Od jutra wrócą też dodatkowe kursy dopasowane do godzin nauki uczniów w szkołach.
2: Od 1 września to będzie powrót tak zwanych kursów szkolnych i podobnie będzie także na liniach podmiejskich. Powrót kursów szkolnych na liniach 154, 188 i 198, a także przypomnijmy, że od 1 września wrócą także linie autobusowe numer 123 i 124.
1: Na poznańskich torowiskach ponownie pojawi się również tramwaj numer 19.
3: Radio Afera, pociąg do informacji.
1: Koniec wakacji oznacza również zmiany w rozkładzie kolejowym. Niektóre pociągi nieznacznie zmieniły godziny odjazdów. Dodano też nowe połączenia do Poznania, a inne zniknęły z rozpiski. Zmian jest niemało, a są to m.in. dwa dodatkowe pociągi na trasie z Poznania do Czerwonaka oraz jeden między stolicą Wielkopolski a Zbąszyniem. Wprowadzone będą też nowe połączenia między Poznaniem a Olsztynem oraz między Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim. Zaktualizowany rozkład jazdy będzie obowiązywać do 24 października, a szczegóły znajdziecie na stronach przewoźników. Jak zostać poznańskim taksówkarzem roku? Okazuje się, że dla niektórych, a przynajmniej dla tegorocznego zwycięzcy, wszystko zaczęło się od oglądania serialu Zmiennicy. Pan Michał Sommer nie miał sobie równych ani podczas teoretycznego testu, ani na torze manewrowym i w niedzielne popołudnie na Placu Kolegiackim odebrał główną nagrodę w konkursie, a był to komplet opon oraz 1500 zł. Pan Michał taksówkarzem został, bo marzył o tym od zawsze, a inspiracją była rola Mieczysława Hryniewicza w popularnym polskim serialu. W tegorocznym konkursie jury wyróżniło łącznie 16 taksówkarzy.
3: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Za nami piąta edycja poznańskiego triatlonu Enea Ironman. Zwycięzcą został Duńczyk Emil Holm, który trasę z Kieksza na Stadion Miejski pokonał w mniej niż 4 godziny. Najszybszy z Polaków, Michał Oliwa, finiszował jako piąty. Do zdobycia podium zabrakło mu około minuty. Najszybszym poznaniakiem okazał się zaś Jacek Krawczyk, któremu do rodaka zabrakło prawie 2 minut i ostatecznie dobiegł na metę jako siódmy. I to już wszystko w tym serwisie, a na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 7 wybiła. Zapraszamy, druga kura. Ciekawe, jaki ona serial oglądała.

0: Świetna historia swoją drogą, naprawdę. Ja tak się zastanawiam i sięgam gdzieś pamięcią w dal i wydaje mi się tak, że musiałem oglądać Kochaj albo rzuć i tamtą scenę w radiu i się zakochać w tym klimacie. Nie wiem, czy Basiu, ty masz jakąś taką wspominkę, jakąś serialową, filmową, że zobaczyłaś jakąś rolę w jakimś filmie, serialu i stwierdziłaś, o, to jest to.
1: Ojej, trudne pytanie. Dużo seriali oglądałam, ale czy jakiś jeden moment szczególnie zapadł mi w pamięci, to niekoniecznie, ale pamiętam serial Zmiennicy. Oglądało się.
0: O, Zmiennicy na przykład, no jak najbardziej. Super. My się widzimy za pół godziny w serwisie komunikacyjnym.
1: Tak, dokładnie.
0: Świetnie. My mamy poniedziałek, 31 dzień sierpnia. Bogdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem i Józef. Oni obchodzą imieniny dzisiaj. Dzień blogów, Dzień Solidarności i Wolności oraz Święto Kawalerii Polskiej. A to co po 7:05 to przegląd porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski.

7:05 już prawie na zegarach. Zaczynamy przegląd prasy od Gazety Wyborczej, a tam na jedynce wiadomość o tym, że nie żyje Andrzej Wielowiejski. Wielka strata dla Polski oraz polskiej demokracji. No, on był, należał do najwybitniejszych postaci obozu demokratycznej Polski, służył jako żołnierz AK, był katolickim działaczem, redaktorem miesięcznika Więzi i jednym z liderów Klubu Inteligencji Katolickiej. Był też aktywnym działaczem Solidarności. Blisko współpracował z premierem Tadeuszem Mazowieckim. Był również dzieckiem Ewangelii Stosowanej. Zapamiętam go jako intelektualistę, odważnego i rozumnego. Człowieka, który jest odpowiedzialny i szlachetny. Tak o nim pisze Adam Michnik w Wyborczej. Na jedynce czytam również o Ministerstwie Zdrowia, które szuka oszczędności. Cięcia w lekach dla seniorów. Ministerstwo Zdrowia planuje zmniejszyć listę bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Może zostać skrócona o 1500 pozycji. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda szacowała, że skrócenie listy darmowych leków dla osób właśnie powyżej 65 roku życia przyniesie 1,5 miliarda złotych oszczędności. Listę darmowych leków dla seniorów wprowadził jesienią 2016 roku rząd PiS. Leki, dokładnie 68 czynnych substancji, były za darmo dla osób w wieku 75+. No a z racji tego, że to tylko te substancje, no to jeśli chodzi o same leki, no to było ich ponad 1000 pozycji. No z czasem ta lista była zwiększana. W kampanii wyborczej w 2023 roku powiększono znacznie grupę osób korzystających z bezpłatnych leków, obniżając granicę wieku uprawnionych do właśnie 65 lat z 75. No i ten wydatek budżetu na to z kilkuset milionów kosztował nagle 3,5 miliarda złotych. No właśnie, a do tego przeniesiono też koszt dopłat z budżetu państwa na NFZ, który i tak już wiemy, że leży gdzieś tam w gruzach tak naprawdę. O tym przeczytacie na jedynce w tekście Judyty Watołej. Ja przechodzę do Rzeczpospolitej, tam na jedynce czytam o tamie dla cyberwycieków. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało pakiet 5 zmian w przepisach, które wprowadzą nowe standardy bezpieczeństwa dla podmiotów masowo przetwarzających dokumentację medyczną. No mowa tutaj o tym wycieku z My Doctor, co praktycznie co drugi Polak spotkał się właśnie ze swoim wyciekiem. Mowa tutaj o wyścigu z czasem, jeśli chodzi o te zmiany, ale co pozytywne, to będą alerty w M-Obywatelu. Pacjenci zyskają nie tylko pełną wiedzę o łańcuchu przetwarzania ich danych, ale po każdej wizycie czy wypisanej recepcie mają otrzymywać też alerty w M-Obywatelu i aplikacji mojej IKP, co ma między innymi ułatwić wykrywanie prób wyłudzeń. O tym w gazecie Rzeczpospolita na stronie 17. Oprócz tego, że na jedynce czytam również o nieruchomościach. W części gmin nic się na razie nie pobuduje. Ponad 600 gmin nie ogłosiło dotychczas nawet projektów, planów ogólnych, a od 1 września grozi im paraliż inwestycyjny. Ten tekst Jolanty Szymczyk-Przewoźnej na stronie 11. Jego rozwinięcie możecie czytać. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, wojsko nie mówi całej prawdy o rakiecie. Gdy 30 lipca polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk, nie wszystko zadziałało jak należy, tak ustaliła Rzeczpospolita i tak o tym pisze Maciej Miłosz. Wojsko ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. Prowadzona jest szczegółowa analiza incydentu, odpowiada podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. O tym również w Rzeczpospolitej na jedynce sondaż. Raczej udany start Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Takie pytanie zostało zadane. Jak ocenia pani start inicjatywy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego właśnie? No i 44% respondentów odpowiedziało, że pozytywnie. Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, tutaj czytam o budżecie na rok wyborczy, który ma być bez fiskalnego zwrotu. Budżet na 2027 rok znów opiera się na deficycie powyżej 7% PKB. Założenia są realistyczne, ale ekonomiści ostrzegają, że utrzymywanie tak wysokiego deficytu przy dobrej koniunkturze zaczyna podważać zaufanie inwestorów. W przyszłym roku deficyt budżetowy ma wynieść 282,6 miliarda złotych. To prawie o 11 miliardów złotych więcej niż wynosi tegoroczny limit. A kolejny sondaż, tym razem właśnie w Gazecie Prawnej, w Dzienniku Gazecie Prawnej, to o tym,
czy usunięcie smartfonów ze szkół to świetny pomysł. Większość z nas jest na tak. Największe różnice znajdujemy między pokoleniami, ponieważ jeśli chodzi o grupę powyżej 50 roku życia, to 65% zwolenników jest za tym, żeby szkoły były właśnie bez smartfonów. Jeśli natomiast zajrzymy do tych młodszych respondentów do 24 roku życia, no to tutaj odsetek ten wynosi zaledwie 19%. A jeszcze przeczytamy o tym na jedynce dziennika Gazety Prawnej, że pieniądze z KPO na plany ogólne popłyną do gmin szerokim strumieniem. To również ten temat podobny co w Rzeczpospolitej. Tutaj znajdziecie rozwinięcie na stronie 9. Na koniec prasa lokalna, Głos Wielkopolski. Tam czytam o tym, że prokuratura punktuje dyrektora ZOO. Pracownik szukano na mnie haków. Poznańska prokuratura wypunktowała dyrektora ZOO Poznań po tym, jak oskarżył on pracownika ogrodu o przywłaszczenie mienia. Dochodzenie umorzono, jednak wymiar sprawiedliwości w uzasadnieniu nie pozostawia suchej nitki na dyrektorze Piotrze Przyłuckim. Ujawniony wniosek prokuratora właśnie w Głosie Wielkopolskim został. To na jedynce i na stronie 3. A jeszcze czytam o tym, że komornik znów na osiedlu. Oczywiście mowa tutaj o osiedlu Maltańskim. Tekst Marty Jarmuszczak tutaj znajdziecie na jedynce i na 4. stronie. No i to wszystko. Jeśli chodzi o przegląd porannej prasy, to 7.11 na naszych zegarach.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6.

Blood. Zaglądamy na motosygnały Radia Poznań. Informujemy Was o kolizji na A2 na wysokości Lubonia, dokładnie w kierunku Świecko. Tam korek od strony Krzesin i Warszawy dość spory. Także no pewnie trudno będzie Wam ominąć go, ale informujemy, żeby się tam uważali i zwolnili na pewno, no bo właśnie ten korek się dłuży. Póki co więcej informacji na pewno Basia jeszcze Wam przekaże o 7.30 w serwisie komunikacyjnym. My zaglądamy tymczasem na 7.20 do naszych nowości. Tam Hejma i utwór Skaza. Singiel otwiera nowy rozdział w historii zespołu Hejma i zapowiada album będący oficjalnym soundtrackiem do wyczekiwanej na świecie gry Holstein. A sama ta gra to gra też polskiej produkcji, przygodówka, ale i prezentująca horrorową wersję miejscowości Jeziorne Kolonie, znajdująca się tuż w pobliżu Olsztyna. Tam stare, ale czy dobre lata 90. nie wiem. No i ten utwór również znalazł się w zwiastunie tejże gry. No ja go słuchałem wcześniej, ale tak jak już teraz też słyszycie w głośnikach czy na słuchawkach, fantastycznie buduje klimat. Ja sam się nie mogę doczekać, chyba też sięgnę po samą grę, a wy sięgajcie teraz po Hejmę.

A ja przypominam wam o konkursie 4 września o godzinie 20 w Centrum Kultury Zamek. Odbędzie się koncert Szymona Siwierskiego. On będzie okraszony również oprawą wizualną przez fotografa Wiktora Franco, czyli to jest jeden z najbardziej uznanych współczesnych polskich fotografów. On sam zinterpretował każdy utwór z nowej płyty za pomocą obiektywu. Efekty tej pracy w postaci wystawy fotograficznej będzie można podziwiać na korytarzu zamku przed oraz po zakończeniu koncertu. Jeśli właśnie takimi fanami albo Franco, albo jazzu, albo Szymona Siwierskiego właśnie jesteście, no to zapraszamy. 7148. Pod ten numer możecie wysyłać SMS-y o treści afera. Później podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jak spędzić ostatni dzień wakacji. To wraz z uzasadnieniem. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. To już z VAT-em. Ja czekam do godziny 10:00.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Obecnie temperatura wynosi 13 stopni Celsjusza. Poranek i przedpołudnie będą raczej pochmurne. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Popołudnie ma być jednak słoneczne, a termometry wskażą dziś maksymalnie 24 stopnie. Sprawdzamy sytuację na poznańskich drogach. Zakorkowane są tradycyjnie dojazdy do Ronda Śródka. Koniec wakacji oznacza, że przejeżdżając przez remontowany most Chrobrego również postoicie dłużej. Nie lepiej jest na dojeździe do Ronda Rataje, szczególnie od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i Królowej Jadwigi. Tradycyjnie w cierpliwość trzeba się uzbroić na ulicy Obornickiej, Garbarach oraz w centrum. Na S11 bez utrudnień, A2 też przejezdne, ale jeśli to możliwe, omijajcie węzeł Poznań-Luboń, gdzie około godziny 7 doszło do kolizji. Tworzą się korki od strony Krzesin i Warszawy. Czas na komunikację miejską. Od dziś w transporcie publicznym wrócił zasadniczy rozkład jazdy. To oznacza m.in. częstsze kursy na liniach tramwajowych w godzinach komunikacyjnego szczytu co 10 minut, a od 1 września powrót tzw. kursów szkolnych. Na liniach podmiejskich zasadniczy rozkład jazdy wraca dopiero od jutra. Szczegółowe informacje i rozkłady znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Jeżeli natomiast Wy macie dla nas więcej informacji, to dzwońcie 61 875 02 13.
0: Aferanek.

20 rok, wtedy wojna polsko-bolszewicka, nastąpiło zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Komarowem. No i z tej racji świętujemy właśnie święto kawalerii polskiej. Z kolei w roku 1933 we wsi Biskupin na Pałukach miejscowy nauczyciel Walenty Szwajcer znalazł w pobliskim jeziorze drewniane szczątki, które okazały się pozostałościami przedsłowiańskiej osady. No i dzięki niemu też znamy mamy biskup taki, biskupin, przepraszam, taki, jaki znamy właśnie. Czy jakiś biskup tam miał zamieszanie swoje? Tego nie wiem. Rok 1939, prowokacja gliwicka. Niemcy sfingowali napad polskich dywersantów na radiostację gliwicką, dając tym samym sobie pretekst do ataku na Polskę. No tak jak twierdzili, no i wiemy, co miało miejsce dzień później. Właśnie, ja zaglądam jeszcze do roku 1980. Wtedy świętujemy też sierpień 80. w sali BHP Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie sierpniowe. 21 postulatów dokładnie w nich było. No i z tej racji dzisiaj też świętujemy Dzień Solidarności i Wolności. A jeśli chodzi o kalendarium muzyczne, to myślę, że każdy już słyszał, może, pod tej zachętce. To Michael Jackson, oczywiście, to premiera albumu Bad. Rok 1987, dokładnie. No i gramy, Smooth Criminal. Michael Jackson na antenie, to ja się już więcej nie udzielam. Proszę bardzo, 7:36 na zegarach.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English Breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
3: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
4: Okazuje się, że tak.
3: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
4: Zapraszają
3: Olga
4: i Arek
3: z zespołu Madame Affaire.
0: Autopromocja. Aferanek.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

0: 7.45 już niedługo na naszych zegarach. Zaglądamy na aferową listę nowości. Tam znajdujemy kwadraty, trójkąty, ale to nie Dawid Podsiadło. To ciepłe brejki i Heladys. Heladys, o której Michał Wiraszko mówi, że to jest ostatni moment, żeby ją poznać przed tym, jak będzie modna i wszystkim znana. No także zachęcamy do słuchania. Tutaj wyjątkowe, myślę, spotkanie z ciepłymi brejkami. Swoją drogą byłem na koncercie Michała Wiraszki w sobotę, mimo że był koncert bardzo kameralny na Wildzie podczas Festiwalu Żupańskiego, no to chłopaki świetnie grali, to trzeba przyznać. A teraz ciepłe brejki, proszę.
1: Ostre, miękkie, stałe,
2: ciepłe.
1: Ostre,
2: miękkie,
1: stałe,
2: ciepłe.
1: Ostre.

Przegląd wydarzeń sportowych zaczynamy od piłki nożnej. Tam oczywiście mecz Ekstraklasy, dokładnie szóstej kolejki. Widzew Łódź przegrał na własnym stadionie z kim? Z Lechem Poznań. 3-2. Mistrzowie Polski prowadzili już 2-0. Widzew zdołał wyrównać, ale w doliczonym czasie gry popełnił błąd Drągowski i Palma strzelił gola na wagę zwycięstwa. To już w samej końcówce było, także nerwów trochę też mieli kibice. Zaglądamy jeszcze do meczów Ligi Europy. Tam UEFA podała terminarz. Lech Poznań rozegra 8 spotkań, 4 u siebie i 4 na wyjeździe oczywiście. Tak spoglądając, to się wydaje, że na początku jesienią z tymi bardziej jednak silnymi zespołami się Lech właśnie spotka, a zimą już raczej tych trudności takich być nie powinno. No ale to zobaczymy dokładnie. Rozpoczniemy od wyjazdu 17 września do Londynu. Tak, tam z Crystal Palace zagra właśnie Lech. 15 października z kolei przy bułgarskiej zagra z Bayerem Leverkusen. 22 października również przy bułgarskiej Sunderland. 5 listopada wyjazd do Benfiki, a 26 listopada jeszcze do Union Saint-Gilloise. 10 grudnia przy bułgarskiej gramy z Ferencvaros i 21 stycznia w Poznaniu z Torense i jeszcze 28 stycznia wyjazd do Cretem FC. Tam właśnie Lech będzie jeszcze grał, no ale to sporo bardziej to co przyziemne, to co wczoraj jeszcze, to pierwsza liga tam Warta przegrała niestety z Miedzią 2-1 dokładnie. Jeśli chodzi o Wartę, no to Marcel Stefaniak zdobył gola w 10 minucie, no ale Miedź odpowiedziała i w 3 i w 55. Także no niestety kolejna porażka, jeśli chodzi o Wartę. Zaglądamy do tenisa. Tam Kamil Majszak awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Polak pewnie pokonał 6-3, 6-3 i 6-3 Serba Hamanda Medjedowicza, który był wyraźnie sfrustrowany na korcie. To zdecydowanie można było zobaczyć. Kolejnego przeciwnika Polak pozna już dziś. Będzie nim rozstawiony z 22 numerem Monakijczyk Valentin Vacherot albo Amerykanin Aleksander Kowacewicz. Jeśli jeszcze spojrzymy na spotkanie nocne, to nam Nowak Dziokowicz odpadł w pierwszej rundzie rozgrywanego na kortach twardych właśnie wielkoszlamowego US Open w niedzielną noc. Serb zmagał się z poważnymi problemami fizycznymi i sensacyjnie przegrał w 5 setach z Mariną Navone. Z powodu opadów deszczu nie odbyło się też parę meczów właśnie tenisowych na US Open, ale dziś mają być wznowione. Jeśli chodzi o siatkówkę, reprezentacja Polski siatkarek zagrała ćwierćfinał z Portugalią dziś o 18:00. W fazie grupowej Polki wygrały wszystkie spotkania, także i miejmy nadzieję, że z Portugalią też będzie wygrany. Jeśli chodzi z kolei o mężczyzn, o właśnie siatkówkę nadal, no to z Francuzów nie było co zbierać. Koncert polskich siatkarzy można było obejrzeć. Pierwszy set meczu Polska-Francja padł łupem trójkolorowych, ale później biało-czerwoni całkowicie zdominowali rywali i wygrali całe spotkanie 3-1. Dało im to triumf w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. A Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn ruszają już 9 września, a dzień później, czyli 10 września, Polacy zmierzą się z Portugalią. O, proszę, to również tak jak i Polki. Z kolei jeśli chodzi o koszykówkę, to tutaj polscy koszykarze walczyli z mistrzami świata jak równy z równym. Niemcy ostatecznie wygrali po dogrywce w eliminacjach do mistrzostw świata 96-94. Także blisko było bardzo. Polacy w eliminacjach to właśnie tych mistrzostw świata 2027 w Katarze mają aktualnie bilans 7-1 i są na dobrej drodze, aby wywalczyć sobie właśnie ten awans, a następne spotkanie na tej drodze to z Chorwatami 27 listopada ich właśnie czeka. Jeśli chodzi o lekkoatletykę, to kolejny udany występ Klaudii Kazim.
Kazimierskiej mogliśmy zobaczyć srebrna medalistka niedawnych Mistrzostw Europy na 1500 metrów. Tym razem dobrze zaprezentowała się na 800 metrów. Podczas lekkoatletycznego meetingu w Berlinie uplasowała się na drugim miejscu, poprawiając czasem minuty 58 sekund i 11 setnych sekundy. Rekord życiowy wygrała z kolei Etiopka Getashew, 25-letnia Polka właśnie, jeśli chodzi o ten jej rekord kraju na 1500 metrów zdobyty tydzień wcześniej podczas mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie. No to wtedy to był czas 3 minut 55 sekund i 59 setnych sekundy. No i na koniec jeszcze spoglądamy, co w Poznaniu właśnie w weekend się odbyło Ironman. Tam Emil Holm po raz drugi wygrał Enea Ironman Poznań. Duński triatlonista powtórzył sukces sprzed 2 lat, a rywalizację ukończył z czasem 3 godzin 34 minut i 34 sekund. Bardzo dobrze zaprezentował się również Michał Oliwa, który w swoim debiucie zajął 5. miejsce i był najlepszym z Polaków. W czołowej 10 znalazł się także poznaniak Jacek Krawczyk, a on nie będzie miał niestety zbyt dużo czasu na odpoczynek, no albo stety, bo za 2 tygodnie wystartuje na pełnym dystansie podczas Mistrzostw Europy w Almer. No i to wszystko, jeśli chodzi o przegląd wydarzeń sportowych. 7:54 na zegarach.

0: Basia Krzyżostaniak zawitała do naszego studia. Dzień dobry, witam cię ponownie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Widzę, że w serwisie czekają nas informacje o palmiarni. Ty chcesz nam powiedzieć, że już do niej nie możemy zajrzeć?
1: No nie, wczoraj był ostatni dzień. Zaczyna się remont, gruntowna przebudowa. Chcę powiedzieć, że poprzedni remont, taki gruntowny, był prawie około 40 lat temu.
0: No to jest faktycznie co remontować w takim razie. W takim razie pewnie też zacierane są palce albo bardziej szpachle. Może w ten sposób, chociaż Adamy chyba nie ma co szpachlować, bo przecież szyby wszędzie, prawda?
1: To prawda, to
0: może
1: prawda.
0: Może jakaś ściana się tam znajdzie, nie wiem.
1: Nie wiem, nie byłam tam jeszcze. Teraz jak się zaczął remont, zresztą kto mnie tam wpuści? Chociaż może, gdybym dostała od radia jakąś przepustkę?
0: Nie wiem, czy takie mamy, słuchaj, ale to zobaczymy. No wiem, że chwilę na odwiedzenie ponowne palmiarni będzie trzeba poczekać, ale na serwis informacyjny już nie, to 3 minuty do godziny 8.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Dziś ostatni dzień na uchwalenie przez gminy planów ogólnych. Określają one, co i gdzie można wybudować. Plany muszą zastąpić studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jak tłumaczył Radiu Poznań wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, brak planu ogólnego może uniemożliwić rozpoczęcie nowych inwestycji. Do jutra plan musi uchwalić minimum 30% samorządów, czyli dokładnie 734 gminy. Pozwoli to spełnić wymogi kamienia milowego w sprawie wypłaty pieniędzy z KPO.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: 10 wielkopolskich ochotniczych straży pożarnych otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Strażacy odgrywają dużą rolę w zapobieganiu skutków zmian klimatycznych i dlatego zdaniem funduszu straż pożarna musi być dobrze wyposażona. Na co dokładnie zostaną przeznaczone pieniądze?
3: To jest taki podstawowy sprzęt, który potrzebny jest OSP do wykonywania takich codziennych rzeczy, realizacji codziennych akcji. To jest i z mundury sprzęt, który na co dzień wykorzystują tak naprawdę w ratowaniu życia ludzkiego.
1: Mówiła zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Agnieszka Lewandowska. Fundusz przekazał również 2 miliony złotych na zakup minibusów, które będą użytkowane w akcjach ratunkowych.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Legendarny poznański obiekt został zamknięty na kilka lat. Mowa o palmiarni poznańskiej, którą czeka kompleksowa przebudowa. Planowane prace obejmą m.in. wymianę oszklenia pawilonów, przebudowę wejścia głównego oraz rewitalizację zieleni wokół obiektu. W planach jest także budowa tarasu widokowego i mini amfiteatru. Część pawilonów od strony ulicy Matejki ma zostać ponownie otwarta pod koniec 2028 roku, a całość inwestycji ma zakończyć się w 2030 roku. Palmiarnia Poznańska to zabytkowy obiekt istniejący od 1911 roku, który dziś gromadzi około 1100 gatunków roślin egzotycznych w 10 pawilonach. Wśród nich znajdują się m.in. okazy zagrożone wyginięciem. Choć wakacje w Polsce się kończą, czas jesienno-zimowy sprzyja podróżom do egzotycznych krajów. Poznawanie nowych miejsc, a szczególnie krajów rozwijających się, wiąże się również z ryzykiem zachorowania. Jednym z najważniejszych elementów przygotowania do wyjazdu są szczepienia. O tym, jakie dokładnie, mówi dr Eryk Matuszkiewicz, toksykolog ze szpitala imienia Franciszka Raszczei w Poznaniu.
4: Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których, jak na przykład przeciwko żółtej febrze, do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle i to są już obligatoryjne szczepienia, to są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
1: Niemniej ważne jest ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia za granicą oraz zapoznanie się przed wyjazdem z lokalnymi warunkami klimatycznymi, zasadami higieny i zwyczajami panującymi w odwiedzanym kraju. I to już wszystko, a kolejny serwis informacyjny o 8.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Na zegarach wybiła godzina 8. Droga Kuro, zapraszamy. To już 2 godziny temu stało słońce.

31 dzień sierpnia. Tak jest, to ostatni dzień wakacji. Przynajmniej tych dla tych szkolnych, o może w ten sposób, dla uczniów szkół podstawowych i średnich, bo jeśli chodzi o studentów, no to jeszcze miesiąc laby macie. Oczywiście jeśli nie pracujecie, no bo jeśli tak, no to trzeba wstawać. Poniedziałek Bohdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem, Józef, Aidan, Albertyna, Rajmunda, Pauliny, Świętosław i Amat. To im życzymy wszystkiego najlepszego, jeśli chodzi o imieniny. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Blogów, Dzień Solidarności i Wolności oraz Święto Kawalerii Polskiej, jeśli chodzi o przysłowie na dziś. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada.

0: dnia.
1: A tam otwieramy haskiem i między słowami. Taki właśnie album się znalazł. Debiutancka epka właśnie wokalistki, songwriterki poruszającej się na stylu emocjonalnego indie popu i bezkompromisowej szczerości. Utworów mamy 5. No to faktycznie epka. Codziennie zagramy inny. O tyle fajnie. My zgramy utwór, chyba pierwszy singiel, tak mi się też wydaje, którym na naszej antenie pojawił się już w listopadzie. Także też wtedy gdzieś musiał wyjść. Nienawidzisz, tak się nazywa. No a sama autorka mówi, że zdecydowanie autentyczność płynęła przez nią zamiast kreacji. No sprawdźmy.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20.00.
0: Autopromocja.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodryjny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

14 minut po godzinie 8. To, co teraz słyszymy, to Damazy i Koniec Lata, czyli nasza nowość. Ja pozdrawiam słuchaczkę Agnieszkę, która mówi, że słychać nas na Kasprowym. A ciekawe, czy słuchać nas też na...

0: No z tym, że słychać nas na Kasprowym Wierchu, to wątpię, że 98,6 MHz aż tam sięga. Bardziej to pewnie za sprawą internetu i naszej aplikacji. No właśnie, za pomocą której możecie nas też słuchać jak najbardziej, a z kolei możecie też dzwonić, tak jak dzwonił Jacek i a propos remontu palmiarni, który właśnie miał miejsce 40 lat temu, no to mówił, że zbierane wtedy było aluminium bardzo szeroko i gęsto. Dziękujemy za tą informację. Jeśli wy również pamiętacie ten remont palmiarni albo macie wspomnienia w ogóle z remontami Poznania, to zachęcam. aferanek@afera.com.pl lub 61 875 0213. Można dzwonić, można pisać.
1: Dziewczyny, a weź trochę głośniej to.
2: Dziewczyny.

leniwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Hejka, czy to prawda, że dzisiaj jest ostatni dzień sierpnia? Może warto dzisiaj zatrzymać czas, chociaż na chwilę. Ja jestem Karolina Duchniewicz i przedstawię Tobie propozycję dzisiejszych wydarzeń, przy których czas niestety minie, ale za to jak przyjemnie.
0: Przynęta kulturalna.
2: Podróże małe i duże. Jeśli kochasz góry, dobre kino i historie, które potrafią naprawdę wciągnąć, koniecznie poznaj 31. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. Wyjątkowe święto kina górskiego i outdoorowego, które na 3 dni trafia także do kin w całej Polsce. Czekaj na Ciebie 12 filmów, w tym 7 polskich premier, a wśród nich opowieści o wspinaczce, narciarstwie, rowerach, wielkich wyprawach i ludziach, którzy nie boją się przekraczać własnych granic. Zobaczysz niezwykłe miejsca i prawdziwe historie, w których góry są nie tylko tłem, ale także próbą charakteru, siły i partnerstwa. Kino Helios, godzina 20. Kino pod gwiazdami brzmi jak plan idealny. Dzisiaj winiary zamieniają się w plenerową salę kinową, a na ekranie pojawi się film dla młodszych widzów. Tytuł wybierzesz razem z innymi w głosowaniu. Zapowiada się bajkowo, ale przecież kto powiedział, że z bajek się wyrasta? Zabierz znajomych, leżak albo koc i wpadaj na darmowy seans pod chmurką. Repertuar poznasz już wkrótce. Tereny przy Winiarskim Centrum Rekreacji i Sportu, godzina 20.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

Ja wam spać nie dam. Budzimy się oraz wygrywamy wejściówki na jazz. Zamek w sali pod zegarem w Centrum Kultury. Zamek dokładnie. Wejściówka taka jest podwójna, żeby was zachęcić. No to oprócz tego, że Wiktor Franco będzie prezentował tam swoje fotografie do każdego z utworów właśnie płyty Szymona Siwierskiego Dare to Fly. No to oprócz tego do aranżacji przestrzeni sali pod zamkiem, pod zegarem wykorzystane zostaną wizualizacje stworzone przez związaną z Gdańskiem artystkę Anetę Bułę, które będą ewaluować synchronicznie z dźwiękami pianina. Także oprócz tego, że dla ucha coś, to jeszcze dla oka. 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jak spędzić ostatni dzień wakacji. Wraz z uzasadnieniem takie wiadomości do godziny 10 możecie wysyłać. I ja czekam. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości już z VAT-em, a ja czekam. Czekam jeszcze półtorej godziny. 7148, przypomnę raz jeszcze, to numer. Za chwilkę Dawka Chemii od Agnieszki Kowiak.

trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna, a dziś Leopold Różiczka. Chorwat z pochodzenia, urodzony w Vukovarze, który przyjął szwajcarskie obywatelstwo i pokazał całemu światu, jak pachną najdroższe perfumy oraz jak otworzyć w próbówce to, co z trudnością wyciągano z biologicznych płynów. Młody Leopold wcale nie planował zostać gigantem chemii. Początkowo myślał nawet o zostaniu księcem. Ale kiedy wkręcił się w fizykę i chemię, wyjechał na studia do Niemiec, a potem wylądował w Szwajcarii. Przez długi czas spłukiwał się z grosza. Żeby utrzymać się na powierzchni, zaczął współpracować z przemysłem perfumeryjnym. I to był strzał w dziesiątkę. Wziął na warsztat dwa najbardziej tajemnicze i potwornie drogie odurzające składniki luksusowych perfum z tamtych lat, czyli piżmo, które jest z gruczołu wielnia piżmowego, oraz cywet, czyli z wydzieliny ssaka zwanego cywetem. Ówcześni chemicy twierdzili, że pierścienie węglowe zawierające więcej niż 6 do 8 atomów węgla są niestabilne i po prostu się rozpadną. On jednak wyśmiał tę teorię i odkrył, że cząsteczki zapachowe piżma i cywetu, czyli muskon i cyweton, to wielkie elastyczne pierścienie zbudowane z 15 i z 17 atomów węgla. Złamał istniejący dogmat w chemii i nauczył się syntetyzować te zapachy w laboratorium. Dzięki niemu przemysł perfumeryjny nie musiał już polować na dzikie zwierzęta. Jak już ogarnął zapachy i terpeny, czyli związki odpowiedzialne za aromat sosny, cytrusów czy lawendy, rzucił wyzwanie hormonom. W 1934 roku syntetyzował androsteron, a rok później opisał czystą syntezę testosteronu. W 1939 roku Szwedzi przyznali mu Nagrodę Nobla z chemii, a on w Curychu stworzył jedno z najlepszych laboratoriów chemii organicznej na świecie. Prywatnie był postacią niezwykle barwną. Za pieniądze zarobione na patentach dla przemysłu perfum zaczął namiętnie kupować XVII-wieczne obrazy mistrzów holenderskich. Zebrał pokaźną kolekcję, którą potem podarował muzeum w Curychu. W swoim ogrodzie hodował też tysiące rzadkich odmian tulipanów. Jego metoda syntezy hormonów z cholesterolu otworzyła drzwi do masowej produkcji leków sterydowych, środków przeciwzapalnych oraz męskich terapii hormonalnych. Sformułował również tak zwaną regułę izoprenową, która do dziś pomaga chemikom przewidywać, jak rośliny budują swoje olejki eteryczne, żywice i kauczuk. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać?

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.

Wypsa na Fixa, to za nami, czyli Czesi, czeska grupa, która gra, no różnie, różnie gra. Na przykład takiego alternatywnego rocka, jak mogliście usłyszeć, a ja spoglądam w listę aferowych nowości, tam na Włodź. I patrząc, my spoglądamy w takim razie, co tam nas czeka. O, proszę, znowu jazz. Jeśli nie jazz w piątek, 4 września, w CK Zamek, pod którym możecie wysyłać SMS-y. Oczywiście przypominam raz jeszcze, no to tutaj, na antenie. Proszę bardzo. Tam kwintet, który gram dokładnie Indie Jazz. 8:40 na zegarach, także ja już nie zajmuję więcej czasu. Proszę bardzo.

0: I takimi właśnie fanfarami zaglądam na skrzynkę faranek@afera.com.pl. Ja jakiś czas temu zadałem wam pytanie odnośnie wspomnień tych remontowych, ponieważ słuchacz Jacek do nas zadzwonił, że jeśli kiedy 40 lat temu była remontowana właśnie palmiarnia, no to zbierał aluminium, tak zrozumiałem, przynajmniej zbierane było aluminium wtedy. No i właśnie spytałem, czy wy pamiętacie właśnie taki remont palmiarni albo inne remonty. No i posypało się. Parę wiadomości takich dostałem właśnie, że jakbym miał konkluzję z nich wynieść, no to żeby coś wspominać, to coś się musi skończyć. A w Poznaniu nie ma tak, że remont się kończy, bo jeśli się kończy, to się coś zaczyna i tak dalej, i tak dalej. No i ja powoli żałuję, że zadałem to pytanie, bo nie chciałbym takich negatywnych emocji, przynajmniej z rana. Przepraszam, jak Afro Collective.
1: Słodka i dobra, ma dwa zwierzątka, kotka i bobra, i do mnie żali. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach.

chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak w radiowozie kiwa mało serdecznie.

Mam nadzieję, że przeprosiny przyjęliście. No tak, żeby jeszcze może wam zadość uczynić, to przytoczę historię święta pewnego, które dzisiaj obchodzimy, dokładnie święta kawalerii polskiej. Zasięgnąłem wiedzy, no i jej właśnie chciałbym trochę przytoczyć. Jeśli chodzi o początki tej chlubnej tradycji, no to polska kawaleria to formacja, która te początki już we wczesnym średniowieczu ma. Pierwszą kawalerię należy uznać drużynę książęcą Mieszka I. W późniejszych latach trzonem polskich sił zbrojnych była jednak już ciężka kawaleria. Rycerze uzbrojeni byli w kopie, miecze, topory oraz tarcze i zbroje. No a takim największym sukcesem militarnym jazdy polskiej, no to myślę, że jak najbardziej można uznać bitwę pod Grunwaldem w 1410 roku. A mówiąc o kawalerii, no to nie da się nie powiedzieć o husarii, która w XVI wieku narodziła się w Polsce. No i w trakcie kolejnych lat zasłużyła na miano elity, nie tylko w kraju u nas, w Polsce, ale również i w Europie. Wyróżniała się pod każdym względem praktycznie, pod względem taktyki, uzbrojenia, liczby zwycięstw również. Taka chyba najbardziej chlubne zwycięstwo, to trzeba przytoczyć zwycięstwo pod Chocimem nad Tatarami i Turkami w 1673 roku, kiedy to około 640 jazdy polsko-litewskiej, większości składającej się z husarzy pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza, pokonało około 10 tysięcy jazdy i piechoty tureckiej. No to tak mnożnik co najmniej razy 10, no to sporo, trzeba przyznać. Jeszcze no nie można nie powiedzieć o bitwie pod Wiedniem w 1686 roku, dzięki której odsieczy polskiej kawalerii udało się pokonać Turków i ocalić Austrię. No później w 1775 roku uchwałą Sejmu rozwiązano husarię jako formację bojową, a istniejące oddziały husarii i pancernych przekształcono w kawalerię narodową. Po pierwszym rozbiorze, no to już o tej polskiej husarii nie można było mówić. Później taką kolebkę tej kawalerii polskiej przejęli ułani. To wiek XVIII. No i takiej końcówki tej właśnie kawalerii polskiej, jaką znamy, jaką kojarzymy, jej uchyłek to rok 1900, właśnie początek XX wieku, o może tak, a jeśli chodzi o ustanowienie tego święta na 31 dzień sierpnia, to tak jak już wspomnieliśmy godzinę ponad temu, to szarża w 1920 roku w bitwie pod Komarowem nasi żołnierze wspólnie z kawalerią z pierwszej dywizji jazdy pokonali bolszewicką pierwszą armię konną i to zwyciężenie właśnie czterokrotnie silniejszej armii było punktem zwrotnym walk na froncie południowym w czasie wojny polsko-bolszewickiej. No i tak dzisiaj właśnie możemy świętować ten dzień. Same obchody tego święta właśnie kawalerii polskiej po raz pierwszy odbyły się w roku 2011, a jest to wydarzenie dużej rangi, to trzeba przyznać. Czekam w takim razie, jak te obchody będą wyglądać i dzisiaj.

0: Już prawie 3 minuty do godziny 9, a to oznacza czas na serwis informacyjny.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Wielkopolska Solidarność oficjalnie uczci dziś 46. rocznicę podpisania porozumień gdańskich. W stolicy Wielkopolski w południe zaplanowano mszę świętą w intencji członków i sympatyków związku. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą pod pomnik Czerwca 56, gdzie zostaną złożone kwiaty i wieńce. Podobne uroczystości odbędą się też w innych miastach naszego regionu. Przypomnijmy, Związek Zawodowy Solidarność powstał 31 sierpnia 1980 roku. Wcześniej przez Polskę przetoczyła się fala strajków. Robotnicy domagali się przywrócenia do pracy osób zwolnionych za działalność opozycyjną, poprawy warunków pracy i życia oraz prawa do strajku.
2: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Poznań zajął 4. miejsce w tegorocznym rankingu najlepszych miast do życia w Polsce przygotowanym przez Business Insider. W zestawieniu uwzględniono 16 miast wojewódzkich. Pod uwagę wzięto m.in. poziom bezrobocia, wynagrodzenia, ceny mieszkań, dostęp do lekarzy, przestępczość oraz jakość powietrza. Dla Poznania tegoroczna 4. pozycja oznacza spadek względem poprzedniej edycji, w której miasto zajęło 1. miejsce. O tym, co zdecydowało o pozycji w rankingu, mówi prezydent Poznania Jacek Jaszkowiak.
3: Koszty mieszkań w tych największych miastach, pewne inne elementy, no, skutkują tym, że dzisiaj zwraca się uwagę na takie miejscowości ciut mniejsze, na przykład takie jak Szczecin. Także bycie 4. w takim rankingu to jest bardzo dobra pozycja.
1: Liderem tegorocznego zestawienia został Szczecin. Miasto awansowało aż z 8. pozycji. 2. miejsce zajął Lublin, a 3. jest Łódź.
2: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wraca temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jednym z zagrożeń pozostają tzw. dopalacze. Według raportu Europejskiego Programu ESPAD odsetek osób wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, które przynajmniej raz w życiu sięgnęły po nielegalne substancje psychoaktywne, wynosił niecałe 15% w pierwszych klasach i prawie 24% w klasach trzecich. O tym, jak bardzo dopalacze niszczą organizm, mówi toksykolog ze szpitala imienia Franciszka Raszeje w Poznaniu, dr Eryk Matuszkiewicz.
4: Wiemy, i to badania potwierdzają, i obserwacje, i raporty, że te substancje, które są silniej działające, dłużej działające, powodują większe i głębsze uszkodzenia przede wszystkim zdrowia psychicznego w takim długofalowym znaczeniu, ale i w tym krótkofalowym, zaburzenia rytmu, pobudzenie, nieprzewidywalność zachowania, także to niestety się dzieje i to jest olbrzymie niebezpieczeństwo.
1: Jednym z największych zagrożeń związanych z dopalaczami jest ich nieprzewidywalny skład. Oznacza to, że osoba zażywająca często nie wie, jaką substancję przyjmuje i w jakiej dawce. Mieszkańcy podpoznańskiej gminy wzbogacą się o nowoczesny obiekt sportowy. Mowa o Lusowie. Centrum sportowe powstanie tam na terenie o powierzchni ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych. W pierwszym etapie planowana jest budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trybuną, drogi dojazdowe z parkingiem oraz budynek z szatniami i zapleczem sanitarnym. Inwestycja ma stworzyć nowoczesną przestrzeń do uprawiania sportu i organizacji wydarzeń sportowych. I to wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 wybiła na zegarach. Droga kuro, zapraszamy i budzimy.

0: Poniedziałek, 31 dzień sierpnia, no z Basią jeszcze tutaj rozmawiamy sobie, że ten Poznań jeszcze rok temu, tak? Był na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ten ranking miast do życia.
1: Tak, Poznań był na pierwszym miejscu w zeszłym roku, a w tym roku jest na czwartym. Jako urodzona poznanianka, nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić.
0: Nie, nie możemy zdecydowanie za podium. No ja jako nieurodzony poznaniak, ale jako poznaniak z wyboru. O, coś takiego ostatnio też słyszałem, że można być poznaniakiem z wyboru. No jeśli się przyjeżdża tutaj i zamieszkuje, to faktycznie tak jest. Obawiam się, że to może właśnie takich studentów, którzy przybyli do tego miasta, to przez nich ten spadek właśnie jest. Myślisz, że tak może być?
1: Nie wiem, chociaż gdybym miała zacząć narzekać, czego nie lubię robić, to bym powiedziała, że wysokie koszty, w sensie komunikacja miejska i strefa parkingowa. Ja poruszam się na co dzień samochodem. Uważam, że te ceny strefy parkingowej to trochę za duże.
0: To prawda, one były brane pod uwagę, no i faktycznie jeśli chodzi o te ceny, czy parkingu, czy właśnie komunikacji miejskiej, to jesteśmy chyba w topce i tutaj nie ma się czym chwalić. Ja a propos tych studentów, no to chciałem cię tak zapuścić na minę trochę, ale nie dałaś się. Dobrze, dobrze wybrnęłaś jak najbardziej. No my się słyszymy, tak jak też mówiłaś, za 55 minut. O!
1: Tak. Dokładnie tak. Kolejny i ostatni już dziś serwis informacyjny.
0: To zapraszamy jak najbardziej. Ja jeszcze chciałbym imieniny tutaj przeczytać. Kto obchodzi, kto świętuje? Bohdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem, Józef, Ajdan, Albertyna, Rajmunda, Paulin, Świętosław i Amat. Najlepszego życzymy. Dzień Solidarności i Wolności. To wiemy też z serwisu Święto Kawalerii Polskiej. O tym mówiliśmy. Oraz Dzień Blogów. Ale to chyba nie mam tutaj nic specjalnego do mówienia. Blogi są, wideoblogi są coraz popularniejsze. A to co po 9:05, to przegląd wydarzeń z Poznania i z regionu. Zapraszam.

8:05 już prawie na naszych zegarach, także zaglądamy, co słychać w Poznaniu i w regionie. Czy tam doczytuję może to, co 2 godziny temu też było przytaczane, czyli afera w ZOO, pracownik niesłusznie oskarżony, Chrystian Ulfa. Właśnie o tym pisze w Głosie Wielkopolskim. Poznańska prokuratura wypunktowała dyrektora ZOO po tym, jak oskarżył on pracownika ogrodu o przywłaszczenie mienia. Dochodzenie umorzono, jednak wymiar sprawiedliwości w uzasadnieniu nie pozostawia suchej nitki na dyrektorze Piotrze Przyłódzkim. Według prokuratury właśnie on skłonił pracownika do podpisania kuriozalnej umowy, by go pognębić. Historię pracownika ogrodu zoologicznego w Poznaniu oskarżonego przez dyrekcję o przywłaszczenie mienia przedstawiamy w formie zanonimizowanej. Pracownik ZOO nie chce ujawnić swojej tożsamości, a to między innymi z powodu zasad panujących w poznańskim ogrodzie. No właśnie, zasady wprowadzono za czasów nowego dyrektora ZOO Poznań. W sprawie rzekomego przywłaszczenia mienia dyrektor ZOO powiadomił poznańską prokuraturę. Chodziło dokładnie o 4 sztuki okien plastikowych o wartości 400 zł, łóżko składane o wartości 300 zł oraz 90 kg drewna o wartości 360 zł. Dodatkowo dyrektor zarzucił pracownikowi, że usiłował przywłaszczyć 148 sztuk pustaków oraz 9 sztuk połówek pustaków o łącznej wartości 2100 zł. Prokuratura zadecydowała o umorzeniu dochodzenia wobec stwierdzenia, że podejrzany nie popełnił zarzucanych mu przestępstw. Ujawniamy część uzasadnienia takiej decyzji. Po ponad 12 latach od porzucenia rzeczy przeniesiono na własność ZOO wyżej opisane opady budowlane, czyli bloczki między innymi. Jak podkreślił ten właśnie oskarżony, podpisanie umowy wyszło z inicjatywy dyrekcji ogrodu zoologicznego, która naciskała na tym w lutym 2025 roku. W tym miejscu nie sposób pominąć kwestii, iż w świetle prawa cywilnego nie sposób skutecznie przenieść własność rzeczy, której właściciel uprzednio się wyzbył, w szczególności poprzez jej porzucenie. No ta sprawa jeszcze jest rozpisana dokładniej na stronie 3, w razie czego zachęcamy. My jeszcze spoglądamy do Gniezna. Tam w szpitalu będzie lekarze bezpośrednio będą zatrudniani. O, w ten sposób rezygnacja ze spółek następuje. Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie rozpoczyna zmianę organizacji pracy. Chce stopniowo odchodzić od powierzania obsady lekarskiej spółką i zatrudniać lekarzy bezpośrednio właśnie. Po blisko 5 latach zakończyła się współpraca z firmą Medica, która zapewniała lekarzy na SOR. Moim zdaniem zamiarem będzie rezygnowanie z usług świadczonych przez spółki na rzecz osób zatrudnionych bezpośrednio. Tak dyrektor przyznaje jednocześnie, że uporządkowanie tej kwestii nie będzie łatwe i wymaga czasu. A ja czytam jeszcze o tym, co w ubiegłym tygodniu spotkało Maltę w Poznaniu dokładniej. Mistrzostwa Świata oczywiście na Malcie się odbyły. Potrzebujemy więcej takich imprez w stolicy Wielkopolski. Tak właśnie w Głosie Wielkopolski możemy przeczytać. To było 5 dni niesamowitych emocji na torze regatowym Malta w Poznaniu. Światowy czempionat w kajakarstwie wrócił do stolicy Polski po 16 latach i dzięki temu mieliśmy powiew sportowych emocji na najwyższym poziomie. 3 medale udało się uzyskać Polakom. No była euforia, były i łzy szczęścia, ale było też rozczarowanie. No w tym 1 złoty, jeśli chodzi o te medale. Liczyliśmy na nieco lepszy wynik, to trzeba przyznać, szczególnie pamiętając, że pasjonujące zawody z udziałem 860 zawodników były kwalifikacją do igrzysk w Los Angeles. No jeśli chodzi o te właśnie medale, no to Aleks Borucki zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w kajakarskim sprincie i to z tych najświeższych może medali. Oprócz tego na jeziorze Malta w Poznaniu również startujący w K1 na 500 metrów przypłynął na mecie właśnie Aleks Borucki jako 3, Australijczyk Thomas Greenem był 2, a Węgier Adam Varga 1. Polak stracił do zwycięstwa sekundę.
sekundy i 29 setnych sekundy. Oprócz tego, biało-czerwoni wywalczyli również w piątek dokładniej Aleksi Koliadych. Triumfował na jedynce na 200 metrów, to właśnie złoty medal, a w sobotę Anna Puławska zajęła trzecie miejsce na jedynce na 500 metrów. No i to wszystko, jeśli chodzi o taki mały jeszcze przegląd sportowych wydarzeń z Malty, no i ten przegląd z Poznania i okolic. 8:10 na 9:10 już, przepraszam, na zegarku.

0: Autopromocja.
1: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

9.18. Zaglądamy na listę aferowych nowości. Jeśli zainteresuje was jakiś utwór, to ja was przekieruję od razu na aferanek.com.pl, tam do zakładki muzyka i o nim sobie możecie przeczytać. Ja na przykład o tym czytam, że to jest singiel alt-popowy z soulem charakterem, soulowym charakterem, inspirowany surową, stadionową energią przemysłowego miasta. Phoenix od Suwala właśnie. No to tak mi się kojarzy ten Phoenix, tak jak z tym zbieraniem aluminium właśnie przez cały Poznań. Taka akcja.

A ja was zapraszam na koncert Szymona Siwierskiego w sali pod zamkiem w CK Zamek. Dokładnie już 4 września, czyli w piątek o godzinie 20 można będzie posłuchać właśnie trochę jazzu, dokładniej albumu Dare to Fly, do tego okraszonego taką wizualną, artystyczną wizją, można powiedzieć, artystki Anety Buły, no i zdjęciami Wiktora Franco, które wykonał do każdego właśnie utworu z tej płyty. No zapraszamy was, 7148, pod ten numer właśnie możecie wysyłać SMS-y o treści afera, podając później swoje imię i nazwisko, no i odpowiadając na pytanie, jak spędzić ten ostatni dzień wakacji, wraz z uzasadnieniem oczywiście. Koszt to złotówka i 23 grosze już z VAT-em. A ja czekam jeszcze 40 minut niecałe na wasze odpowiedzi. 7148 to numer.

0: voicemail with the playback.
1: Hello, no one is available to take your call.
2: No, my w razie czego odbieramy, także można dzwonić. Przypominam, 61 875 0213. Do Tylera raczej się nie dodzwonicie, ale do nas się dodzwonicie jak najbardziej. Alina się nie może doczekać waszych wiadomości z Poznania a propos tych remontów i nie tylko. A ja czytam jeszcze taki smutną w sumie wiadomość. Jedno dzikie wysypisko to było za mało. Strażnicy odkryli całą serię nielegalnych składowisk. Sterty odpadów pojawiły się w kilku miejscach, a ich źródło długo pozostawało zagadką. Strażnicy miejscy ze Swarzędza połączyli jednak fakty i ustalili, że za wszystkie przypadki odpowiada ta sama osoba. To już drugi w tym roku przypadek seryjnego zaśmiecacza, który udało się namierzyć. No właśnie, to w kilku miejscach można było znaleźć. Na ulicy Spółdzielczej w Kruszewni, ulicy Bliskiej w Rabowicach i ulicy Rzepakowej w Zalesewie. No jak się okazało, one pochodzą z tego samego źródła. Po przebadaniu tych śmieci właśnie, po przeglądnięciu ich, mieszkaniec znalazł ostatnio też nową stertę na osiedlu Husarskim w Kruszewi. Właśnie wszystkie te śmieci właśnie były z jednego źródła, no i został przyłapany ta postać, ten pan czy pani, nie jest to powiedziane. No jeśli śmieci zostały wyrzucone, byle nie na polanę czy do lasu, no to można też zająć się za śniadanko. To już niedługo, po godzinie 9:30.

A ja was zachęcam jeszcze do odwiedzenia strony afera.com.pl/aferzasta. Do piątku, do godziny 12 możecie oddawać głosy na nasze nowości, chociażby taką jak Dagadana. Będę szczęśliwa, ciepłe brejki, kwadraty, trójkąty, tam na ficie Hela, Dys, Perlaszez. Nie potrafię znaleźć wyjścia, czyli Jaskaj. Isn't it funny? To z epki, z naszej ówczesnej płyty tygodnia, z tamtego tygodnia, oraz Edge Case. Jutro, zaraz, potem albo nigdy. To utwór dla takich, którzy jeszcze się nie obudzili, albo obudzili się chociażby za późno.

Jeśli chodzi o korki i wypadki, to na dwójce. Jeśli chodzi o tą wysokość Lubonia, to tamten korek, jak tak zerkam na mapy, to się rozwiązał, ale podając tak wiadomość z motosygnałów Radia Poznań, węzeł Krzesiny, tam teraz najnowsza wiadomość właśnie o wypadku ciężarówki i dwóch osobówek. Dwa pasy w kierunku Świecka są zajęte. Uważajcie koniecznie na siebie, mimo że te wakacje no jeszcze trwają i ten rok dopiero się rozpocznie i te prawdziwe korki nas czekają, no to tych wypadków jednak trochę jest. Tak, uważajcie, to przede wszystkim na drogach.

aferanek@afera.com.pl. Tam jeszcze spoglądam, tam jeszcze zaglądam. No i jeszcze parę takich wiadomości o tych remontach i o tych wspomnieniach z nich faktycznie spłynęło. Parę nawet pozytywnych, że faktycznie gdzieś one się no pozytywnie też kończą faktycznie te remonty. Jednak mniejszość takich jest faktycznie. Albo tak jak słuchaczka Agnieszka wysyłała nam wcześniej z Kasprowego Wiercha i że tam nas słychać taką właśnie wiadomość, to teraz pozdrawia nas z drogi na Świnicę i stamtąd też wysyła fotki pięknych polskich Tatr. No i tak można w taki sposób się chociażby odprężyć. Takie zdjęcia z wakacji też możecie wysyłać. No bo mimo, że te wakacje takie szkolne się kończą, no to wiem, że studenci jeszcze mają, a wy przecież urlopy możecie brać cały rok. Czekam w takim razie

0: 3 minuty do 10, czas na ostatni dzisiaj serwis informacyjny.
1: Wasza Krzyżostaniak, zapraszam. Zaczynamy od prestiżowej nagrody prezydenta miasta Poznania imienia Jana Baptysty Quadro. Do 10 września trwa przyjmowanie zgłoszeń do 28 już edycji tego wydarzenia. Nagroda wyróżnia autora lub zespół autorów za projekt architektoniczny zrealizowany na terenie Poznania w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Zgłoszenia do nagrody mogą dokonywać mieszkańcy oraz działające w mieście instytucje, mówi dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania Piotr Sobczak.
2: Jest to nagroda, która wyróżnia te inwestycje, które w zeszłym roku zostały oddane do użytkowania i zdaniem sądu konkursowego wyróżniają się swoją jakością, podejściem projektowym do przestrzeni, co powinno być zauważone i ewentualnie rekomendowane dla następnych inwestycji.
1: Ogłoszenie wyników nastąpi 16 października, a dotychczas nagrody otrzymały takie projekty jak Bałtyk, Murawa Office Park, drugi etap Centrum Kulturalno-Handlowego Stary Browar czy Sala Koncertowa Akademii Muzycznej.
0: Przystanek Informacja.
1: Od dziś wraca zasadniczy rozkład jazdy w poznańskiej komunikacji miejskiej, ale warto też wspomnieć o zmianach, jakie wprowadzono w weekend od soboty. Przywrócono ruch tramwajowy na ulicy Królowej Jadwigi. Linie numer 6, 12 i 18 nie będą już musiały jechać objazdem. Ponadto dla tramwajów otwarto ulicę Dąbrowskiego. Tramwaje wcześniej nie jeździły pomiędzy Rynkiem Jeżyckim a skrzyżowaniem z Żeromskiego. W sobotę zaczęły się jednak prace na ulicy Roosevelta. Będą to roboty torowe, ale wymieniane będą też płyty krawędziowe na przystankach. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do 25 września. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało parę dni temu umowę na budowę ponad 500 mieszkań przy ulicy Żelaznej. To największy trzeci etap programu Poznań i Zamieszkaj. W ramach inwestycji powstanie 12 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jak mówi prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, te mieszkania przeznaczone na długoterminowy najem to konkretna odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Lokale mają być nie tylko funkcjonalne, ale również dobrze zaprojektowane i z przyjazną przestrzenią do życia. Projekt osiedla uwzględnia dużo zieleni, miejsca do odpoczynku i wspólnego spędzania czasu.
0: O sporcie na 98,6.
1: W niedzielę na poznańskim Jeziorze Maltańskim zakończyły się Mistrzostwa Świata w sprincie kajakowym i parakajakarstwie. Jeden złoty i dwa brązowe medale to dorobek reprezentacji Polski. Jest to wynik jakościowo gorszy niż podczas poprzedniej edycji. A tak po piątkowym finale mówił jedyny tegoroczny polski złoty medalista, startujący w kategorii C1 na dystansie 200 metrów, Oleksij Kolejadycz z Admiry Gorzów Wielkopolski, który do końca nie był pewny, czy wygrał.
3: Tak jakby czułem, ale nie byłem pewien. Dopiero tutaj koledzy powiedzieli, że wygrałem. Później odpłynąłem po mostu i już byłem pewien, że wygrałem, bo wszyscy zaczęli krzyczeć. No, niesamowite uczucie, naprawdę. Jeszcze do mnie dojdzie. Na razie ja wykonuję działania typu wywiady i tak dalej, ale tych emocji naprawdę jest dużo. Jestem przeszczęśliwy.
1: Pozostałe medale zdobyli Anna Puławska z AZS-u AWF Gorzów Wielkopolski oraz Aleks Borucki z klubu KKW 1929 Kraków. I to był już ostatni serwis informacyjny. Miłego dnia.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No tak, Oleksij nie był pewien, czy wygrał. Ja czasami jak się budzę, to nie jestem pewien, czy się obudziłem. Droga

0: Basiu, czy ty też tak masz, że czasami się budzisz i tak ciężko, i tak jeszcze byś usnęła na chwilkę?
1: Szczególnie dziś, kiedy pobudka o 4:30.
0: O 4:30? Ojejku, to naprawdę wcześnie. Ja tak się śmiałem nieraz, że te słońce wstaje coraz później niż o 6:02, czyli no ja tak goniłem trochę te budziki ze wschodem słońca, że ścigałem się, próbowałem prześcignąć ten wschód słońca. No teraz już niestety nie prześcignę, ale faktycznie wstaje coraz później. Mam nadzieję, że cały tydzień oboje będziemy wstawać na raz, że tak powiem, i nie będzie potrzeba żadnego wybudzania się może w ten sposób.
1: Tego sobie życzmy.
0: Jak najbardziej życzmy. Też całej ekipie. Basia właśnie Krzyżostaniak była odpowiedzialna za serwisy informacyjne, Alina Krużyńska za realizację tegoż aferanka, a Mikołaj Pogorzyński z wami był również od 6:30. Poniedziałek mamy 31 dzień sierpnia. Bogdan i Rajmund obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Najlepszego życzymy. Dzień blogów, Dzień Solidarności i Wolności oraz Święto Kawalerii Polskiej. To dzisiaj obchodzimy. Ja was pytałem w konkursie, jak spędzić ostatni dzień wakacji. Ja już wiem, jak go spędzić. Parę takich scenariuszy myślę, że zrealizuję, a zwycięzca konkursu dowie się drogą SMS-ową już niedługo, że wybierze się właśnie w piątek na koncert Szymona Siwierskiego. Jak najbardziej będzie mógł zabrać również kogoś ze sobą. A jeśli chodzi o ten ostatni dzień sierpnia, no to my zaglądamy jeszcze, co tu zagrać. No i jest taki kawałek Pablo Pavo i Ludziki właśnie grają na naszej antenie i już teraz ostatni dzień sierpnia. To właśnie słyszycie. Dzięki. Do usłyszenia. Siema. I cześć. Do jutra.

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni

stron. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: się, jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la,
0: jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Nawijam się, jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Autopromocja. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21.00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.00.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

kochasz, tak nie bój się. Za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec, ostatnie w historii.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.
3: Słuchasz, Ale.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.
4: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.

Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Alter Mixer.

potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: dlatego żałuję, że urosłem.
1: Autopromocja.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Hejka, czy to prawda, że dzisiaj jest ostatni dzień sierpnia? Może warto dzisiaj zatrzymać czas, chociaż na chwilę. Ja jestem Karolina Duchniewicz i przedstawię Tobie propozycję dzisiejszych wydarzeń, przy których czas niestety minie, ale za to jak przyjemnie.
0: Przynęta kulturalna.
2: Podróże małe i duże. Jeśli kochasz góry, dobre kino i historie, które potrafią naprawdę wciągnąć, koniecznie poznaj 31. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. Wyjątkowe święto kina górskiego i outdoorowego, które na 3 dni trafia także do kin w całej Polsce. Czeka na Ciebie 12 filmów, w tym 7 polskich premier, a wśród nich opowieści o wspinaczce, narciarstwie, rowerach, wielkich wyprawach i ludziach, którzy nie boją się przekraczać własnych granic. Zobaczysz niezwykłe miejsca i prawdziwe historie, w których góry są nie tylko tłem, ale także próbą charakteru, siły i partnerstwa. Kino Helios, godzina 20. Kino pod gwiazdami brzmi jak plan idealny. Dzisiaj winiary zamieniają się w plenerową salę kinową, a na ekranie pojawi się film dla młodszych widzów. Tytuł wybierzesz razem z innymi w głosowaniu. Zapowiada się bajkowo, ale przecież kto powiedział, że z bajek się wyrasta? Zabierz znajomych, leżak albo koc i wpadaj na darmowy seans pod chmurką. Repertuar poznasz już wkrótce. Tereny przy Winiarskim Centrum Rekreacji i Sportu, godzina 20.
3: Alter Mixer.

0: Nowość w eterze.
1: Kochanie, ta studnia nie ma dna. Dobra, dobra. U mnie to było tak.

Gwiazdy świecą, słupięcą, wręcz nadzieją, coś mnie tknęło. Spadnę na ziemię z powrotem. Powrócę z nowym kolorem. Będę jutrzenką na wschodzie. Będę portalem jak słońce. Portalem jak słońce.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
3: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
2: z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

Państwo wie, że to film, że w nim gramy, znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy i że nie będzie happy endu, padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo i wszyscy są po mojej stronie, wiedzą, że ci się należało.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Hejka, czy to prawda, że dzisiaj jest ostatni dzień sierpnia? Może warto dzisiaj zatrzymać czas, chociaż na chwilę. Ja jestem Karolina Duchniewicz i przedstawię Tobie propozycję dzisiejszych wydarzeń, przy których czas niestety minie, ale za to jak przyjemnie.
0: Przynęta kulturalna.
2: Podróże małe i duże. Jeśli kochasz góry, dobre kino i historie, które potrafią naprawdę wciągnąć, koniecznie poznaj 31. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. Wyjątkowe święto kina górskiego i outdoorowego, które na 3 dni trafia także do kin w całej Polsce. Czeka na Ciebie 12 filmów, w tym 7 polskich premier, a wśród nich opowieści o wspinaczce, narciarstwie, rowerach, wielkich wyprawach i ludziach, którzy nie boją się przekraczać własnych granic. Zobaczysz niezwykłe miejsca i prawdziwe historie, w których góry są nie tylko tłem, ale także próbą charakteru, siły i partnerstwa. Kino Helios, godzina 20. Kino pod gwiazdami brzmi jak plan idealny. Dzisiaj winiary zamieniają się w plenerową salę kinową, a na ekranie pojawi się film dla młodszych widzów. Tytuł wybierzesz razem z innymi w głosowaniu. Zapowiada się bajkowo, ale przecież kto powiedział, że z bajek się wyrasta? Zabierz znajomych, leżak albo koc i wpadaj na darmowy seans pod chmurką. Repertuar poznasz już wkrótce. Tereny przy Winiarskim Centrum Rekreacji i Sportu, godzina 20.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Niestety mamy koniec lata.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: No ale nie może zabraknąć hurtowni w poniedziałek, ostatni poniedziałek sierpnia o godzinie 16 za konsoletą Agata Pelska, a przy mikrofonach dzisiaj
2: Katarzyna Rybicka
0: oraz Edwin Edziu Przybylak. Serdecznie życzymy i składamy najserdeczniejsze życzenia Bohdanowi i Rajmundowi oraz Izabeli, Janowi, Nikodemowi, Józefowi i wszystkim tym, którzy no, dzisiaj obchodzą imieniny z nietypowych świąt, to Dzień Solidarności i Wolności oraz Święto Kawalerii Polskiej. A przysłowie na dziś to ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. No i aktualnie ja nie jestem pozytywnie zaskoczony.
2: Nie jesteś pozytywnie zaskoczony, a dlaczego?
0: No, o 20 już jest ciemno, w lipcu to jeszcze można było, cały dzień był przed tobą tak naprawdę. No, ma padać, jest zimno, więc nie za ciekawie.
2: Ja myślę, że wszystkie jesieniary już teraz szykują kocyki i książki i w ogóle...
0: Oj, czekolady. Ja jestem w tym gronie, ale co w naszej hurtowni? Będzie oczywiście konkursik, będzie rozmowa, no i to wszystko przez 2 godziny, więc zostańcie z nami.

0: A jak hurtownia, to oczywiście konkurs. I tutaj do zgarnięcia jest podwójna wejściówka, czyli będziecie mogli kogoś ze sobą zabrać na Shadow Dance Party. A ten Shadow Dance Party odbywa się w dwóch progach już 5 września.
1: No tak, a co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać?
0: No należy wysłać SMS-a, zresztą tak jak zawsze, na numer 7148, no i w prefiksie wpisać afera, imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to złoty 23. I niestety Edziu nie powiedział o jeszcze jednym fajnym święcie, które dzisiaj jest, czyli Dzień Blogów, więc ja chcę się od tego dnia odbić i zapytać was, jakiego bloga byście pisali, gdybyście takiego bloga prowadzili?
1: Ja bym pisał chyba o ogórkach kiszonych.
0: Ale o jakichś sposobach na ogórkach? O jakichś nietypowych typach ogórków kiszonych?
1: Ja uważam, że nikt tak nie kisi dobrze jak babcia, więc tak jak babcie kiszą. Ja bym pisał tylko i wyłącznie o ogórkach kiszonych.
0: Ale widzisz, znowu wracamy do babci. Widzę, że po prostu bardzo mocno gdzieś tam w tobie jest. Albo jesteś głodny za każdym razem, jak tutaj przychodzisz.
1: Za każdym razem jestem po prostu tak głodny, że po prostu wjeżdżałbym w ogórki kiszone jak dzik w szyszki.
0: Ale takie zwykłe, czy jakieś wymyślne, nie wiem, z jakąś papryką, albo z jakimś sosem sojowym, albo cokolwiek innego?
1: Ja jestem tradycjonalistą. Ogórek kiszony to tylko... I delikatnie wody jeszcze można z tego ogórka trochę wypić, bo jest też pyszna, zdrowa, więc ja jestem tradycjonalistą. Są klasyczne ogórek kiszony, taki dryp dla sek o 3 w nocy. O Jezu, jak to wjeżdża, o Jezu.
0: A jak mówimy o nocy, no to bardzo dobrze, że wspomniałeś, bo samo w sobie wydarzenie jest o 19, ale po tym wszystkim jest jeszcze after party i after party zaczyna się o 23, a o której się będzie kończyć, no nie wiemy. Jak długo będziecie się bawić?
1: Nie wiemy, ale my wiemy, że my dzisiaj bawimy się do godziny 18.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: To jest ten smutny czas w roku, kiedy wszyscy się zastanawiamy, czy to jeszcze lato, czy już jesień, czy to koniec lata, czy już początek jesieni, czy jeszcze wypada chodzić w krótkich spodniach, czy już nie?
1: Nie wiem, ja staram się zawsze jakby brać garściami z tego lata, czyli nawet jak jest pierwszy, drugi, to dla mnie jest jeszcze lato, jeszcze jakieś szybkie jeziorko, jakiś słup szybki, więc staram się nie myśleć o jesieni. Jak już będzie faktycznie pierwszy mróz, że kołdra, że przerzucę się z koca na kołdrę znowu, no to wtedy oficjalnie zaczyna się jesień dla mnie dopiero.
0: A gdzie mieszkasz? Na parterze czy gdzieś u góry?
1: Na parterze.
0: Okej, dobra, to faktycznie możesz bardzo późno to wymienić. Albo w sumie nie, wcześniej, bo raczej u góry jest ciepło. Na parterze jest tak trochę ciągnie od dołu.
1: Od dołu będzie wilka dostanę i będzie ciągnęło. Będzie ciągnęło od dołu.
0: Wilka dostaniesz?
1: Tak.
0: A fajny był? Taki mechaty?
1: No, mechaty.
0: Mechaty. A wiesz w ogóle, że Damazy to imię?
1: Nie mam pojęcia.
0: No to ci mówię, że to jest takie bardzo rzadkie, ale ładne męskie imię.
1: Okej, okay, a co z tym Damazem?
0: No bo ja chciałam zapowiedzieć nowość naszym słuchaczom.
1: Jaką nowość?
0: No, nazywa się Koniec Lata i jest właśnie od Damazego, który się właśnie tak nazywa.
1: Ale
0: ma tak
1: mamy
0: na imię.
1: Ale mamy Koniec Lata, więc jak się nazywa ta nowość?
0: To Koniec Lata się nazywa, ty śmieszku, ty.
1: Okej.
0: Okay, jest od Damazego, więc dlatego okay. Mówisz, że Damazy to imię. To nie jest ksywka, tylko imię.
1: Okej. Okay.
0: Chociaż w sumie w tym wypadku jedno i drugie.
1: Czyli mamy koniec lata, jest koniec lata, końca lata od Damazego.
0: Tak, dokładnie. Lepiej bym tego nie ujęła. I jeszcze jakbyś chciał to podkręcić, to jeszcze jest koniec miesiąca, bo jest 31 dzisiaj, tak? 31, no to ostatni dzień.
1: No to, a lato się nie kończy 31?
0: Nie kończy się. Kończy się miesiąc 31.
1: No to ja już w sumie nic tego nie rozumiem.
0: Ale czego ty nie rozumiesz? Jamnik, czego ty nie rozumiesz?
1: No... Jest koniec lata i to wiemy, ale jest jakiś koniec lata od Damazego o końcu lata.
0: No tak, a chciałbyś posłuchać?
1: No może bym chciał.
0: No to ja bym zaprosiła cię do posłuchania, tak samo jak i słuchaczy.

0: Wiesz co, mój drogi kolego, ja słyszałam, że ty lubisz jak najwięcej wyciągać z lata.
1: Tak,
0: i że ogólnie
1: tak.
0: jesteś bardzo sportowy, no to chcę ci powiedzieć, że 1 września przez takie 2-3 dni no, nie będziesz mógł za bardzo z tych jezior korzystać, bo będą tam prowadzone prace.
1: Prace? No, ale że co, że będzie w końcu odpowiednia ilość przebieralni czy zaplecza sanitarnego?
0: Nie, są rzeczy ważne i ważniejsze, a ważniejsze jest zamontowanie kamer, żeby było bezpieczniej.
1: A, no tak, no tak, bo przecież jak zamontujemy kamery, to na przykład patrol, policji czy straży miejskiej już przejeżdżać nie musi. Bo wszystko jest na kamerach, więc w sumie znajdą go.
0: No, ale dlaczego ty z takim, tak podchodzisz do tego po prostu? No będzie montaż monitoringu na kąpieliskach miejskich, będzie właśnie nad Rusałką, w Strzeszynku, w Krzyżownikach i w Kiekszu. Więc
1: wow.
0: będą po prostu te tereny jeszcze lepiej, wiesz, sprawdzone, będą monitorowane. Będzie można czuć się bezpieczniej.
1: No super, super, że będzie to zrobione we wrześniu po sezonie letnim.
0: Oj tam. Dla niektórych sezon nigdy się nie kończy. Jeszcze są morsy przecież, pamiętaj
1: no,
0: o nich.
1: No tak.
0: Dla nich sezon to się jeszcze nawet nie zaczął.
1: No w sumie tak.
0: No to widzisz, no to każdy może czuć się bezpiecznie. Już niedługo, od września. Gdzieś tam od końca przyszłego tygodnia. Nie cieszysz się?
1: Nie, no oczywiście, że cię cieszę. Tylko jestem ciekaw, co faktycznie na przykład, bo zakładam, że ktoś będzie tych kamer musiał no, doglądać, powiedzmy jakoś tak obsługiwać. Jestem ciekaw, jak ten, powiedzmy, pan, który będzie siedział, nie wiem, 8 czy 12 godzin bite patrzeć na plażę w Kiekszu i będzie śnieg, na jeziorze będzie lód i co on tam zobaczy?
0: Może łabędzie, albo zobaczy, że ludzie jeżdżą na przykład na łyżwach, jeżeli będzie wystarczająco mroźno i ktoś będzie wystarczająco nieodpowiedzialny.
1: No to w sumie racja. Nie, no to dobra, to dobra inwestycja.
0: Albo wiesz, no niektóre pary na przykład nie będą wiedzieć o tym i pójdą na jakiś romantyczny wypad, no i będzie co oglądać. Na przykład jak się karmią nawzajem jakimiś winogronami maczanymi w czekoladzie. Albo coś takiego?
1: W grudniu, przy -5.
0: Posłuchaj, różne są fazy romantyzmu i niektórych po prostu w miłości nie przeszkadza nic, nawet mróz, nawet taki siarczysty mróz.
1: Ja bym chciał tylko przekazać, że na inwestycje POSIR tutaj przeznaczył 76 tysięcy złotych.
0: To dużo?
1: Zależy jak na to patrzysz, zależy gdzie stoisz, o.
0: Za 3 dni roboty 76 tysięcy mi się tam podoba. W sumie ja bym chciała taką stawkę.
1: To znaczy za robotę, to jest inwestycja, więc w sumie nie wiadomo, jaka jest stawka godzinowa tutaj panów monterów.
0: Życzymy, żeby była wysoka, no bo faktycznie będą pracować po nocy, więc pewno będzie to mało przyjemne i bardzo będzie wymagało, nie wiem, oświetlenia dodatkowego, skupienia, nie wiem. No ale, nie znam się, nie montuję rzeczy.
1: No ale słuchaj, my jesteśmy w idealnym tutaj takim klimacie, bo nothing but thieves i I'm not made by design.

0: Gdy ci smutno, gdy ci źle, weź kalendarz, zajrzyj do niego. Może zobaczysz tam coś, co właśnie cię rozweseli albo zasmuci. Bo jeżeli spojrzymy sobie wstecz w to, co się działo w przeszłości, to był taki rok tysięczny, 1056, o, tak właściwie powinnam powiedzieć. I wraz z bezdzietną śmiercią cesarzowej bizantyjskiej wygasła dynastia macedońska.
1: O nie!
0: To jest bardzo smutne wydarzenie.
1: Dramat. I co później było?
0: Nie wiem, co później było, bo następne, co, o czym chciałam opowiedzieć, to o roku 2013, tak wiesz, dla równowagi.
1: Ale przeskakujemy.
0: Bo była smutna informacja, to teraz będzie wesoła informacja.
1: Tak.
0: W 2013 roku we francuskim mieście Taurus wznowiono po 64 latach komunikację tramwajową. Wyobrażasz sobie nie mieć tramwajów przez 64 lata?
1: Wyobrażam sobie mieć na przykład tramwaje, które spełniają swoje zadania, wożą ludzi. Pozdrawiamy.
0: Takie jedne.
1: Pozdrawiamy Bończyków. Mam nadzieję, że podoba wam się u nas. Nam, no tak średnio, ale jesteście nasi, więc nie będziemy narzekać.
0: Nie no, czasem trochę jesteście... Jakby to powiedzieć, no
1: niedostępni.
0: Nie jesteście najlepszymi modelami, no.
1: Nie, są niedostępni, ale są już nasi, więc nie ma co narzekać.
0: Jakbym miała zaśpiewać kiedyś jakąś piosenkę tramwajom, to byłoby znów się zepsułeś i wiem co zrobię, wymienię cię na lepszy model. To...
1: A ja wiem, że Niemiec mnie do granicy gonił i jeszcze do dzisiaj dzwoni, ale wszystko jest okej.
0: Okay. Wszystko jest okej, okay, co nie?
1: Tak jest.
0: Ej, ale mówiliśmy troszeczkę o pływaniu i o tym wszystkim.
1: Tak.
0: I stwierdziłam, że warto byłoby powiedzieć, że w 1930 na Ratajach oficjalnie otwarto pływanie Poznańskiego Towarzystwa Pływackiego.
1: O.
0: I to nie był jedyny taki sukces, bo w 1938 było otwarcie pływalni przy ulicy Niestachowskiej w Poznaniu.
1: Fajnie.
0: Więc jest gdzie pływać.
1: No jest gdzie pływać.
0: Nie tylko nad jeziorami.
1: No nie tylko termy, ale fajnie, że te lokalne, powiedzmy, takie frytlowe pływalnie istnieją, no i cały czas mają się dobrze. Ja przychodzę natomiast z nowościami, z kalendarium muzycznym, bo w Ameryce dawno, dawno temu był kiedyś taki zespół Jackson 5, no i wiadomo...
0: Nowość muzyczna, Jackson 5.
1: Poprawiłem się, że przychodzę z kalendarium. Nie wiem.
0: Przepraszam bardzo, ale ja się cofnęłam troszeczkę w czasie i mnie to urzekło, że to okay, byłaby nowość.
1: No to tak, nowość muzyczna jest taki zespół Jackson 5, znaczy był taki zespół, no i tam grali sami bracia, no i chyba Michael zrobił taką największą z nich karierę. Chyba najbardziej taki przewojowy i najbardziej taka świetlista gwiazda tego zespołu. No poszedł w karierę solową i dokładnie 39 lat temu wyszedł album właśnie Michaela Jacksona pod tytułem Bad. No i my właśnie sobie teraz posłuchamy, przenosząc się do tych kolorowych lat 80., już można powiedzieć prawie schyłku, z albumu Bad piosenkę pod tytułem Bad Michaela Jacksona.

0: Czy jest bardzo bad na drogach?
1: No, sprawdźmy, bo jak wiemy, jutro rusza rok szkolny. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wracają do szkoły. No i mogę polecieć w ciemno, że ulica Jana Pawła II w stronę Ronda Śródka nie wygląda za dobrze. Tutaj będą koreczki, tam ludzie stracą trochę najwięcej czasu. Przenieśmy się trochę do centrum, bo ulica Garbary, tam, no takie klasyczki można powiedzieć, tam na pewno tego czasu stracimy bardzo dużo. Zobaczmy, jak wygląda na Królowej Jadwigi, bo jak wiemy, tramwaje pomału zaczęły wracać. No i na Królowej Jadwigi, na skrzyżowaniu dokładnie drogi Dębińskiej i Strzeleckiej z tutaj drogą Królowej, z ulicą Królowej Jadwigi w stronę Ronda Rataje, tamtego czasu stracimy też całkiem sporo. No jak wiemy, 16:30 ludzie powyjeżdżali z prac, no i zaczyna się nieciekawie na poznańskich drogach.
0: Bardzo mi się podoba to, że bardzo ironicznie przy Rondzie Szczęśliwej Podróży też po prostu wszyscy będą stać. Tutaj całe księcia. Tutaj wujka. No, na wujka tutaj wszyscy będą stać, tak. I tutaj na Przemysłowej również niestety tak jest. No i co? No, możemy jedynie co? To życzyć cierpliwości również na ogrodach, bo tutaj również będzie możliwość postania sobie troszeczkę w korkach.
1: No niestety taka godzina, ale pamiętajcie, że Radio Afera zawsze wam umili czas z stania w korku. Jeżeli mielibyście dla nas jakieś informacje z drogi, śmiało do nas dzwońcie na numer 618-7502-13. To ten numer telefonu. Dawajcie znać. My do godziny 13 będziemy przyjmować każdą informację
0: może
1: przydatną.
0: Może jednak do 18, wiesz. Ja nie wiem jak ty, ale ja do 13 to tu nie będę siedzieć.
1: A, no to przepraszam, bo do godziny 18, tak, hurtownia cały czas trwa. Do tej godziny będziemy przyjmować telefony, będziemy przyjmować, co się dzieje na mieście, co się dzieje na drogach. No, ja przynajmniej mogę was zaprosić na chwilę dobrej muzyki, nie wiem jak ty.
0: Ja zapraszam zawsze na najlepszą muzykę.
1: No to słuchajcie, przed nami trochę dobrej muzy. Trzymajcie się w tych korkach bezpiecznie. Pamiętajcie, wróćcie do domu, no i później już tylko reszta tygodnia, więc nie będzie tak źle.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Moi drodzy słuchacze, jak wiecie, Poznań nie jest już taką modlną mapą na Polsce, jeżeli chodzi o festiwale czy jakieś spotkania, no bo mieliśmy Bittersweet i była rokowizna teraz, no i przychodzi do nas coś, można powiedzieć, nowego, Młodosfera, czyli, no właśnie, czyli co, bo ze mną studiujesz dzisiaj?
1: Justyna Szefer-Kurkowiak, dzień dobry.
0: Dzień dobry bardzo. Ja mam pierwsze pytanie właśnie, czym jest Młodosfera?
1: Młodosfera to też festiwal, ale trochę inny niż festiwal muzyczny. My nazywamy to, że jest to festiwal idei. Festiwal dla zaangażowanych młodych, dla ludzi, którzy chcą działać, angażować się społecznie, a może też politycznie, szukają takiego swojego miejsca, żeby nie tylko studiować, chodzić do pracy, ale też mieć taką inną przestrzeń na właśnie takie działania z ludźmi, dla ludzi, wspólnie.
0: Kogo jakby poszukuje Młodosfera, jakby w jaką, bo z tego co rozumiem w młodzież celujemy, kto tak naprawdę może się tam zgłosić, czy są jakieś wymagania, kogo wy jakby poszukujecie na takim właśnie festiwalu tutaj?
1: Szukamy osób od 18 do 28 roku życia, czyli dość duży przedział, bo i końcówka szkoły średniej, studia, ale też pierwsze lata już takiego dorosłego, powiedzmy, życia. Szukamy osób, które chcą coś zmieniać w swojej okolicy. Wychodzimy z założenia, że dużo od nas widzi jakieś problemy. Na przykład, że nie ma placu zabaw, miejsca dla seniorów, miejsca, gdzie można pomagać zwierzętom, a my podpowiadamy, jak to zrobić, jak patrzeć na ten świat, żeby właśnie móc go też małymi krokami zmieniać, a nie tylko patrzeć na problemy.
0: I jasne. Jaki jest odzew młodzieży? Czy tej młodzieży jakby przybywa, która faktycznie chce działać społecznie? Bo wydaje mi się, że to jest czasami trochę temat tabu, że nie chcę powiedzieć, że bycie społeczniakiem, tylko chęć jakby zmienienia właśnie tej najmniejszej

0: ojczyzny, w której żyje młodzież wokół siebie?
1: Można na to spojrzeć z dwojakiego, z dwóch stron, z dwóch perspektyw, bo z jednej strony badania pokazują, że właśnie te najmłodsze pokolenia chcą się angażować, nie chcą tylko chodzić do pracy, uczyć się, ale właśnie chcą działać, chcą czuć, że ich życie ma sens. I to jest dobra wiadomość dla nas, jako dla działaczy, działaczek trzeciego sektora, czyli fundacji i stowarzyszeń, bo to znaczy, że będziemy mieli z kim dalej pracować i współpracować. Teraz na Młodosferze sami się przekonamy, czy te badania to jest faktycznie rzeczywistość. Jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy chce się angażować społecznie, ale często widzi tylko jedną drogę, czyli politykę. A my pokazujemy, że polityka i owszem, jak najbardziej młodzi powinni tam pójść, żeby ten świat zmieniać, ale są organizacje pozarządowe, są fundacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne i tu też można działać, też można oddolnie powodować jakąś zmianę.
0: A co uczestników czeka jakby na Młodosferze? Czego mogą się spodziewać po takim festiwalu, który zobaczą na poznańskim Morasku?
1: Tak, to jest bardzo różnorodny program. Tak jak mówiłam, program idei bardziej niż muzyczny, choć też będzie parę takich elementów rozrywkowych, o tym też nie zapominamy. I właściwie sami pytaliśmy młodych, o czym by chcieli rozmawiać. Bardzo dużo było wskazań na temat sztucznej inteligencji, o tym jak AI zmienia nasze otoczenie, jak zmienia postrzeganie nas jako pracowników, jako działaczy właśnie, jak możemy też tą sztuczną inteligencję wykorzystać w swoim codziennym życiu, ale to, co nas może jako organizatorów zaskoczyło, to bardzo dużo takich psychologicznych, miękkich tematów, o których młodzi chcą rozmawiać, o kryzysie, o samotności, właśnie o jakichś problemach, wyzwaniach psychicznych, o tym, jak znaleźć się w nowej pracy, jak szukać tej nowej pracy, a część tematów dotyczy już stricte działań społecznych, czyli jak stworzyć swój projekt społeczny, jakie mamy wyzwania środowiskowe, jak patrzeć na politykę, żeby nas nie oszukiwano i żebyśmy tą prawdę mogli z tego wyciągnąć.
0: Rozumiem. A kiedy odbędzie się w sumie ten festiwal? Bo tu już zdradziłem, że na Morasku, ale kiedy?
1: Już 11 do 13 września, 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Ponad 80 prelegentów i prelegentek, ponad 40 tematów i naprawdę będzie się działo. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, zwłaszcza, że nie trzeba się zapisywać na konkretny warsztat, tylko można przyjść, zobaczyć, co nas interesuje i wejść właśnie i skorzystać z wiedzy, podzielić się swoim doświadczeniem.
0: Super. A które z tematy, jak ty myślisz, które z tematy właśnie będą najbardziej oblegane? Bo wiadomo, żyjemy w czasach, gdzie mi się wydaje to AI teraz konkuruje, dominuje. Jak myślisz, które mogą trafić idealnie w tą młodzież?
1: Myślę, że właśnie dużo mieliśmy wskazań tej sztucznej inteligencji, więc to jest jakaś obawa, jak to zmieni naszą rzeczywistość i nasz świat dookoła, ale myślę, że też te miękkie tematy związane z negocjacjami, z rozwiązywaniem konfliktów, z samotnością właśnie, z takimi wyzwaniami, przy którymi właśnie te osoby młode szczególnie odczuwają, więc myślę, że to też będzie taki, stawiam na to, że to będzie rozchwytywany temat.
0: A zadając takie pytanie, mogę zadać chyba trochę z innej beczki. Jak myślisz, czy młodzież mniej łapie się na fake newsy, jak to pokolenie jakby poprzednie? Jak tą narrację, mówiliśmy tutaj polityczną, czy tą narrację, którą łatwiej właśnie wyłapują te fakty, które nie do końca czasami z ust, no nie mówię polityków pierwszych gazet, ale chociażby tych lokalnych, nie są takie, jakie powinny być.
1: No właśnie tutaj znowu mogę się posłużyć badaniami, bo to wszystko sobie sprawdzaliśmy zanim stworzyliśmy Młodosferę. Młodzi ludzie są podatni na fake newsy. Łatwo można zmanipulować naszą wiedzą, chociażby dlatego, że TikTok, różne szybkie źródła, które dostarczają nam wiedzę, powodują, że ten temat nie jest zgłębiony, więc bardzo łatwo jest nas gdzieś tutaj zapędzić i spowodować, że będziemy myśleć w taki czy inny sposób. Więc my właśnie o tym będziemy mówić, jak tym fake newsom się nie poddawać, jak szukać tych informacji, jak dochodzić do źródła, żeby faktycznie swoje opinie wyrabiać trochę z szerszej perspektywy.
0: A co tak naprawdę jakby jak już ta młodzież, powiedzmy, po tych trzech dniach owocnych tutaj prelekcji i wysłuchania, myśli, że procent młodzieży będzie właśnie bardziej świadomy, będzie bardziej taki otwarty i nie tylko w wyłapywaniu tych fake newsów, ale chętny do działania właśnie w tej swojej mniejszej, tej swojej małej ojczyźnie, jak ja to lubię mówić.
1: Oj, tak, to jest moje marzenie, żeby tak się stało. Wybraliśmy formę festiwalu, bo chcieliśmy zrobić trochę szumu wokół tego tematu, bo jakbyśmy poszli na studia i przyszli na uczelnię i powiedzieli, a teraz my wam powiemy
0: sztampowo
1: jak możecie działać, to pewnie nie mielibyśmy takiego odzewu jak tutaj, przy takim większym wydarzeniu, więc my też zdajemy sobie sprawę, że to jest dopiero kropla, która będzie zmieniała tą rzeczywistość i po festiwalu chcemy też z młodymi pracować, chcemy się spotykać, dyskutować, chcemy poznać też różną perspektywę, bo ja nie chcę, żeby ten festiwal był takim też miejscem, gdzie młodzi przychodzą, a my jako jednak starsze pokolenie im mówimy, słuchajcie, macie działać tak, tak, tak, bo my wiemy jak to, bo jesteśmy starsi, mądrzejsi. Nieprawda, my chcemy zderzać te perspektywy, zobaczyć, co młodzi myślą, przedstawić swój punkt widzenia i na tej podstawie trochę rozwijać taką świadomość i mam nadzieję, że na jednej festiwalu to się nie skończy, że to będzie powtarzalne i między festiwalami będziemy mieli okazję pracować z młodymi.
0: No to mam też takie pytanie, czy macie już jakieś może tutaj statystyki, ile osób łącznie przewinie się przez młodosfery, czy to jeszcze jest za wcześnie tutaj, no powiedzmy prawie 2 tygodnie przed samym festiwalem?
1: No dzisiaj już mamy ponad 340 zgłoszeń. Zakładamy, że każdego dnia przez festiwal przewinie się około 300 młodych ludzi, 80 prelegentów i 200 gości jeszcze, których dodatkowo zaprosiliśmy, więc każdego dnia około 500 osób na tym Morasku będzie miał okazję się spotkać, więc naprawdę to będzie ogromna szansa, żeby różne perspektywy mogły ze sobą podyskutować.
0: Co zrobić, żeby właśnie na taką młodosferę trafić? Czy to wystarczy, że można przykładowo wysiadając na pętli Sobieskiego smyknąć się, czy trzeba coś zrobić? Coś, że tak powiem, ekstra?
1: Trzeba ekstra się. Okay. Trzeba się zarejestrować na naszej stronie młodosfera.pl. Jest formularz zgłoszeniowy. Zbieramy te dane, zbieramy informacje, żeby wiedzieć, co was interesuje jako odbiorców, w czym chcecie uczestniczyć, ale też, żebyście mogli na przykład zjeść darmowy obiad albo pizzę, musimy mieć was zarejestrowanych, więc dlatego też warto przyjść.
0: No to słuchajcie, nasz czas antenowy niestety dobiega końca. Ja chyba tylko i wyłącznie mogę serdecznie zaprosić. Jakieś ostatnie słowa tutaj od organizatorów?
1: Tak, mogę powiedzieć, przybywajcie, naprawdę będzie się działo i to dzięki waszej energii możemy stworzyć coś wyjątkowego w Poznaniu.
0: Ja bardzo dziękuję. Justyna Kurkowiak była dzisiaj ze mną w studiu. Ja jestem Edwin Edziu Przybylak i z wami jeszcze zostanę przez najbliższą godzinkę. Serdecznie bardzo dziękuję. No
1: dzięki.
0: I chyba od ciebie też mogę powiedzieć, że zapraszam bardzo serdecznie tutaj na Borasko. Bawcie się, niech będzie pięknie.
1: Zatem do zobaczenia.
0: Cześć.

0: Konkurs, konkurs. Należy przypomnieć o tym, że my mamy konkurs przecież i to jeszcze na dokładkę taki fajny, bo nie trzeba iść samemu, tylko można kogoś pod pachę ze sobą zabrać, nie wiem, babcię, mamę, kogokolwiek i wziąć na Shadow Dance Party, zwłaszcza, że Shadow Dance Party nie dość, że będzie zaczynać się o godzinie 19, to później jest jeszcze after party o 23.
1: Tak, a co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A nasze pytanie konkursowe to...
0: Jakiego bloga byście pisali? Jakbyście pisali bloga?
1: Tak, były ogórki kiszone. Ty o czym byś pisała?
0: Ja jestem tego typu kobietą, która robi wszystko ręcznie, więc prawdopodobnie byłoby o wszystkich jakichś malowankach, rysowankach albo po prostu o jakimś hate-mindowym stojaczku na rośliny. Kolejnym zresztą stojaczku na rośliny, bo przecież roślin nigdy za dużo w domu.
1: Tak, pamiętajcie, że koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. My zbliżamy się do godziny 17, więc zostańcie z nami.

0: Wybiła godzina 17.
1: Hurtownia na 98,6.
0: Jedna godzina już za nami, zaraz druga godzina będzie do spędzenia wraz z nami. Za konsoletą Agata Pelska, po mojej lewej stronie
2: Edwina Dziuprzybylak,
0: a po tej stronie siedzę ja, Katarzyna Rybicka. Bardzo miło mi was wszystkich słyszeć i chciałabym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia imieninowe, w tym m.in. Bogdanowi, Izabeli, Józefowi, Amantowi, Pauliny, Świętosławowi i też chciałam przypomnieć, że mamy dzisiaj bardzo nietypowe święta, czyli m.in. Święto Kawalerii Polskiej, Dzień Solidarności, Wolności oraz Dzień Blogów.
2: O, no tak, mamy takie dni. Wszystkiego dobrego w te imieninowe przede wszystkim dni. Godzina 17, kolejna godzinka hurtowni. Co przed nami? Będą nowości tutaj z miasta. Zobaczymy, co słychać w Poznaniu. Przypomnijmy o naszym konkursie. Będzie nowość muzyczna.
0: Będzie się dużo działo, jak zawsze.
2: I przede wszystkim dobra atmosfera. To zawsze u nas.
0: Tak. Mimo tego, że jest poniedziałek, mimo tego, że się właśnie kończy sierpień, to my tutaj jak najwięcej pozytywnej energii będziemy się starać wysyłać.
2: Tak jest.
0: To co? Dobrą muzykę?
2: Tak jest.

0: Tak zwanym międzyczasie doszłam do wniosku, że między naszymi blogami mogłoby dojść do crossa, bo ty byś opowiadał o ogórkach konkretnie, a ja bym opowiadała o wszystkich innych rzeczach, które można zrobić z niczego tak naprawdę, że z niczego można zrobić coś. Na przykład za dużej ilości czereśni można zrobić dżem. Podoba ci się ten pomysł? Taki cross? Ale ja bym pewno coś chciała jeszcze pokombinować przy tych ogórkach. Nie wiem, ja bym dolała tam czegoś dziwnego z przyjemnością. Ostatnio kisiłam skórki od arbuzów, więc...
1: O Boże...
0: Dobre były. Przynajmniej te, które się uchowały, to były dobre. Bo niestety okazało się, że nie dokręciłam wszystkich słoików. Przepraszam.
1: Gdyby Poznaniak mógłby być człowiekiem, to kisiłby ogórki. Znaczy, kisiłby skórki od arbuza.
0: No to ja jestem nim.
1: No właśnie. To już wszystko trzeba ukisić, bo przecież da się zjeść. Do ziemniaczka.
0: Ja jestem idealnie. Kwintesencją Poznaniaka. Nieważne, co mi dasz, ja z tego coś stworzę.
1: No to kwintesencjo Poznaniaka. Zabieraj osobę razem ze sobą, bo Shadow Dance Party jest w Poznaniu 5 września, czyli za niespełna 6 dni. Mamy taki konkursik, jest do wygrania wyjściówka podwójna. Należy wysłać SMS-a 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, które brzmi...
0: No jakiego bloga byście prowadzili?
1: Agata, jakiego byś bloga prowadziła? Nie słychać.
0: Ale szybko pisz. Ja wierzę w ciebie. Ja myślę, że to będzie kurs szybkiego pisania. Tam pisania na maszynie. Albo może granie na pianinie. O Linuxie.
1: Okay.
0: Nie,
1: w porządku, no. Nie no, lepsze to niż...
0: Podoba mi się to kodowanie tutaj.
1: Lepsze niż blog o... Nie, o blog o byciu poznaniakiem. To by było to.
0: O blog o byciu poznaniakiem. Ej, tak. To brzmi dosłownie jak cała ja. Co prawda miałoby tam naleciałości jeszcze trochę z Lubelszczyzny i z Warszawy, ale ogólnie co jestem bardzo dużym poznaniakiem. Bardzo dużym poznaniakiem. 1,75 m to bardzo duży poznaniak.
1: Pamiętajcie, że koszt wysłania takiego SMS-ka to złotówka i 23 grosze. Po całej jakby imprezie jest after party o 23:00, The Night of the Dancing Centuries, Goth Night z setami, więc jest śmiało o co grać. Na odpowiedzi czekamy do godziny 18:00, no a teraz zostawimy chyba z legendą polskiej sceny muzycznej, czyli z panią Nosowską. Ja

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
6: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
7: Okazuje się, że tak.
6: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20:00.
7: Zapraszają
6: Olga
7: i Arek
6: z zespołu Madame Affair.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Edziu, takie osobiste pytanie, takie trochę smutne, takie trochę trudne.
1: Tak.
0: Tęsknisz za czymś?
1: Tak.
0: Za czym? Oprócz jedzenia.
1: Za moim kumplem Kadikiem i trzeciej ławce od końca, lewa strona klasy, a dokładnie fizyki z panem Michałem. Pomagaliśmy sobie całe gimnazjum, nie będę ukrywał. Chciałbym jeszcze raz przeżyć taką lekcję właśnie siedząc obok niego. 6 lat siedzieliśmy w jednej ławce, bo mieliśmy łączoną podstawówkę i gimnazjum, więc 6 lat zawsze siedzieliśmy razem. Za tym tęsknię.
0: Tęsknię za tym? No niestety na razie zostałam ci ja tutaj. Jako siedząca obok, nie wiem, jakkolwiek mogę ci tą tęsknotę jakoś załatać? Mogę jakoś, nie wiem, nad nią popracować?
1: Nie, bo ty jesteś dziewczyną, a chłopaki siedzą z chłopakami.
0: Bez sensu, dziewczyna, obrzydliwość.
1: A co z tą tęsknotą, co z tą tęsknotą?
0: Wiesz, ja tak cię chciałam zapytać, no bo singiel, który chciałabym puścić tutaj wszystkim, nazywa się Tęsknotka. No i tak myślę, że warto byłoby właśnie gdzieś tam o jakiejś tęsknocie powiedzieć, o takiej większej tęsknocie, albo właśnie o takiej małej tęsknocie, takiej trochę niewyrażalnej, o, może w ten sposób.
1: Okej. Okay.
0: Ja uwielbiam z tobą rozmawiać.
1: Ja z tobą też. Przed nami co? Hospital.
0: Hospital. Tęsknotka.

0: to co, chciałbyś może porozmawiać troszeczkę o rozkładzie jazdy, który teraz jest, bo jest nowy, zaktualizowany?
1: No, ja uwielbiam tramwaje i pociągi, więc jak najbardziej.
0: To co? Chciałbyś mi powiedzieć, że wiesz, że od dzisiaj, właśnie od 31 sierpnia w Poznaniu wraca zasadniczy rozkład jazdy, czyli znaczy to, że wrócą z powrotem do godzin szczytu częstsze tramwaje, czyli one będą co 10 minut?
1: No tak, bo słuchaj, nawet czeka nas trochę zwiększona liczba kursów tutaj. No właśnie, czeka nas zwiększona liczba kursów.
2: To oznacza częstsze kursy na liniach tramwajowych w godzinach szczytu. To będzie co 10 minut, od 6.30 do 9, od 13.30 do 17.30, oczywiście w dni robocze.
0: Oczywiście wypowiadał się Rafał Wąsławicz z Zarządu Transportu Miejskiego, czyli będzie łatwiej dojechać, czyli będą mniej te wszystkie tramwaje zatłoczone, przynajmniej w teorii, no bo faktycznie tramwaje będą jeździć co 10 minut. To jest bardzo, bardzo często, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o porannych godzinach, no bo od 6.30 do 9, od 13.30 do 17.30, a później co 15 minut od godziny 17.30 do 20.00.
1: Tak, no pamiętajmy, jutro jest 1 września, czyli pierwszy dzień roku szkolnego. Po długich wakacjach witasz się z kolegami, no i powracają, będą kursy po prostu szkolne.
2: Od 1 września to będzie powrót tak zwanych kursów szkolnych i podobnie będzie także na liniach podmiejskich. Powrót kursów szkolnych na liniach 154, 188 i 198, a także przypomnijmy, że od 1 września wrócą także linie autobusowe numer 123 i 124.
0: Ogólnie tych linii będzie całkiem dużo, no bo w zmiany w liniach podmiejskich od 1 września, tutaj mówię, uwaga, o podmiejskich, czyli 173, 320, 321, 322 i ja mam tego wypisane naprawdę trzy linijki, aż po 901, 904, 907 i 911. No i nawet jeżeli chodzi o podmiejskie nocne, również tutaj zmieni się rozkład, więc jak najbardziej proponujemy tutaj sprawdzić, jak znowu te tramwaje będą jeździć, niezależnie czy właśnie tutaj miejskie, czy tutaj właśnie podmiejska komunikacja, czy komunikacja nocna.
1: Tak, no i chyba dla wszystkich tutaj tramwajowych świrów możemy sprzedać taką ciekawostkę, że powraca tramwaj numer 19.
2: Wróci też tramwaj numer 19. Pojedzie z Puławskiej, czyli Murawy, Winogrady, potem będzie jechać dalej, Strzelecką, Królowej Jadwigi, aż na Dębiec.
0: Tutaj tak naprawdę bardzo dużo się dzieje, ale powtarzamy raz jeszcze, że tramwaje będą jeździć co 10 minut w takich najbardziej obleganych momentach, później będą jeździć co minut 15. Zmiany są tak naprawdę dla większości linii tramwajowych, dla również linii autobusowych, więc zachęcamy do zapoznania się i do korzystania z naszej komunikacji miejskiej, no bo nasza komunikacja miejska poznańska jest bardzo, bardzo dobra, mimo tego, że aktualnie jestem trochę rozczarowana tym, jak jeździ 15, bo 15 musi jechać teraz do domu, jak 14 i 12 nie wjeżdża na górę i musi zrobić taką dodatkową pytelkę, żeby wjechać na Bałtyk. I to chyba wszystko, co byśmy chcieli powiedzieć o tramwajach, czy jeszcze coś? Bo tam jest dużo zmian, ale wymienić je wszystkie tak ciągiem to też trochę trudne.
1: Słuchajcie, dla wszystkich, którzy są bardziej zainteresowani, zapraszamy na stronę ZTM-u, tam wszystko jest dokładnie opisane. Żeby jutro nie było zdziwka, że przychodzisz...
0: Zonk.
1: Przychodzisz na tramwaj i kurczę, jednak nie ta godzina, za 10 minut, więc odsyłamy tam na tą stronę, tam będzie wszystko opisane. No my, jak to mamy w zwyczaju, jeszcze pół godzinki niespełna spędzimy z wami. Trochę dobrej muzyki. No a przed nami chyba zespół, który z Poznaniem delikatnie związany jest, bo strachy na lachy i łuski krokodyla.

0: My doskonale wszyscy wiemy, że kolebką tak naprawdę fantastyki jest Poznań, ale większość z nas pewno uważa, że chodzi tutaj głównie o takie duże wydarzenie, które jest gdzieś tam na przełomie maja, czerwca, czasem nawet i lipca, gdzie zdecydowanie większość osób, które jest przebrana, grzeje się zdecydowanie za bardzo, bo zawsze zapomina, że strój ma dużo warstw, a na zewnątrz będzie plus milion stopni.
1: Ale to chyba trzeba złożyć jakąś, no nie chcę powiedzieć skargę, ale zażalenie dla twórców, którzy, nie wiem, rysowali czy tworzyli te postaci w grach.
0: Dobrze, ale tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o takiej samej kolebce, samym początku, to powinniśmy powiedzieć o latach 80. i o działaniu klubu Fantastyki Orbita.
1: O, a co oni tam robili?
0: Oni robili dużo rzeczy. W ogóle to był program, który na początku był skierowany do grup przedszkolnych i szkolnych, ale z czasem faktycznie zaczął się rozwijać. Zwłaszcza, że zainteresowanie młodzieży było tak ogromne, była tam masa zgłoszeń. I tak rozwijało się w ogóle też czasopismo przy okazji Świat Młodych. To było harcerskie czasopismo, jeżeli chcielibyśmy być bardziej dokładni.
1: Harcerskie szyszki jedli.
0: No gdzie? No gdzie szyszki jedli? Pisali, a okay, nie...
1: Okay.
0: No jak już to mógłbyś powiedzieć, że pisali szyszkami, ale no wiesz...
1: Nie wiem.
0: Ale nie, że jedli. W ogóle było to ogromne zainteresowanie, no bo zainteresowanie programem było tak spore, że w Świecie Młodych 28 listopada 1978 roku trzeci informował, że załogi powstały na terenie całego kraju i w miastach, i wsiach, i w ogóle cała telewizja Orbita, no, była adresowana na początku do młodych, a później właśnie powstały kolejne materiały, które były dla dzieci pomiędzy 11 a 13 rokiem życia, aż do dzieci do lat 16. W sumie ciężko powiedzieć dzieci, to jest chyba już młodzież, bardziej bym powiedziała. Więc tutaj warto byłoby wspomnieć, właśnie przypomnieć, że tak naprawdę fantastyka to gdzieś tutaj jest kolebką i tutaj nawet gdzieś z Poznania, nawet bym powiedziała, że konkretnie jest osiedla kosmonautów. Jeżeli kojarzycie taki pomnik, gdzie takie dwie ręce trzymają kulę, w sumie to jest głowa, no to właśnie gdzieś tam mniej więcej można powiedzieć, że to się wszystko urodziło. Czy chciałbyś coś jeszcze, Edwinie, dodać do naszej fantastyki, do naszego fantastycznego zespołu tutaj? Czy chciałbyś coś jeszcze fantastycznego opowiedzieć?
1: No to ciekawe, bo nie byłem świadom, że podstawy fantastyki właśnie w Poznaniu mają aż już w latach 80., bo faktycznie tych festiwali stricte fantastycznych trochę w Poznaniu jest. No chyba mówimy tutaj o dwóch największych, czyli no właśnie na przełomie tego maja, czerwca, czy chociażby lipca. Mi zawsze wydawało się, że w Polsce trochę ta fantastyka, no mamy nadal Sapkowskiego i naszego Wiedźmina, później przyszło CD Projekt Red z Wiedźminem chociażby w trzech częściach, a niedługo wychodzi kolejny dodatek. Zawsze mi się wydawało, że Polska była takim trochę uboczem fantastycznym, bo ja przynajmniej wychowałem się na Tolkienie i wszystkich jego opowiadaniach, chociażby od Hobbita, Władcy Pierścieni czy Silmarillion, ale no, dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy.
0: Jeszcze było coś takiego jak Centrum Kierowania Lotem w ogóle podczas wizyty Hermaszewskiego, który właśnie tą działalność Klubu Młodych Kosmonautów, tak powiedzmy, ruszył. I to był w ogóle też, przypomnijmy, pierwszy Polak w kosmosie. Otrzymał legitymację klubową z numerem jeden. I to w ogóle pierwszy odcinek programu telewizyjnego pojawił się na antenie 30 września 1978 roku i kolejne emitowano aż do roku 1981, kiedy działalność tej wielu innych została zakończona. Czy tutaj coś jeszcze warto byłoby wspomnieć? Tu się w ogóle bardzo dużo też działo, więc to jest też taka historia, którą my gdzieś tam tutaj zajawiamy, ale o której warto byłoby też więcej doczytać i się dowiedzieć. No, w ogóle o Ekspresie Poznańskim, o Centrum Kierowania Lotem, o tym w sumie, jak telewizja młodych kosmonautów wyglądała. W ogóle jak zostać kosmonautą, to też jest bardzo ważne pytanie.
1: Jak zostać kosmonautą? Najpierw trzeba wysłać w kosmos psa, a później dopiero człowieka.
0: Łajka Calling. Ona chyba nigdy nie wróciła.
1: Nie, ale w Guardians of the Galaxy miała swój etap i ja byłem bardzo zadowolony, jak ją widziałem.
0: W czym?
1: Kurczę, Guardians of the Galaxy to byli Strażnicy Galaktyki. O właśnie, taka z komiksów właśnie, jeżeli mówimy o fantastyce. Grupa takich superbohaterów, którzy po prostu walczyli w kosmosie i tam była Łajka właśnie, ona też walczyła i było super.
0: Bardzo mi się podoba to, że teraz mi bardzo starasz się wytłumaczyć, co to jest, a ja tak bardzo nie wiem.
1: No bo teraz czuję się jak ten starszy brat, który siadaj młody i słuchaj. Najpierw rozwijasz rynek, żeby mieć większe pole do expa, a dopiero później buduje ładujesz wszystko, dopiero w obronność i w atak.
0: Więc... Dziwna ta twierdza.
1: Słuchaj, będzie dobrze. Słuchajcie, więc wszystkiego można się w aferze na hurtowni dowiedzieć, no ale my cały czas gramy dobrą muzykę, bo za chwilę przed nami ekonomia szczęścia, a przed tym trupa i opór.

Ekonomia szczęścia Piotra Michonia. Odcinek 281. Czyta Jacek Kaczmarski. Czy to, co uznajemy w życiu za ważne, ma znaczenie dla naszego szczęścia? Twoje umiejętności mówią ci o tym, co potrafisz. Twoje zainteresowania o tym, co lubisz robić. Twoje wartości natomiast mówią o tym, co sprawia, że twoje życie ma sens. Jeżeli to, co robisz, uznajesz za pozbawione sensu, to nawet gdy jesteś w tym dobry, a robienie tego daje ci przyjemność, w końcu popadniesz w wyczerpanie i cynizm. Autor zmieniających życie książek, Viktor Frankl, sugerował, że poszukiwanie sensu stanowi jedną z podstawowych ludzkich motywacji. Potwierdzają to wyniki kolejnych badań, z których wynika, że poczucie sensu wiąże się nie tylko z lepszym samopoczuciem i zdrowiem, ale także z lepszym funkcjonowaniem na co dzień. Sens życia to ciągle jednak jedna z tych wielkich abstrakcji, z którymi mierzą się filozofowie, przeintelektualizowani pisarze pozujący do zdjęć z papierosami w dłoni i Monty Python. Nie będę tego roztrząsał. Po prostu przyjmę, że życie człowieka ma sens wtedy, gdy żyje on zgodnie z tym, co ceni, zgodnie ze swoimi wartościami. Tylko że... Tylko że wartości, które uznajemy za ważne, może być ich dużo, a każda z nich motywuje nas do czegoś innego i wymaga innych decyzji, zachowań, ba, nawet myśli. Najbardziej znana na świecie jest teoria podstawowych ludzkich wartości Szaloma Schwarza. Schwarz przeprowadził badania w 82 krajach. Na tej podstawie zidentyfikował 10 podstawowych typów wartości. Wśród nich są samokierowanie, co sprowadza się do niezależności w myśleniu i działaniu i jest szczególnie widoczne przy dokonywaniu wyborów, tworzeniu i eksplorowaniu. Hedonizm, czyli cenienie przyjemności i cieszenie się życiem. Stymulacja, rozumiana jako poszukiwanie podniet i nowości. Osiągnięcia, czyli dążenie do sukcesów. Władza, osiąganie pozycji społecznej, a także kontrola ludzi i zasobów. Bezpieczeństwo, pewność, że jest się bezpiecznym. Konformizm, ograniczanie działań, które naruszają powszechne normy i oczekiwania. Tradycja, zwyczaje i symbole cenione przez grupę, w której jesteśmy. Duchowość, cenienie wierzeń i obyczajów nadających życiu spójność i sens. I w końcu życzliwość, troska o codzienne dobro bliskich nam ludzi. Dodajmy, że jest jeszcze uniwersalizm, to jest tolerancja dla różnorodności, dbałość o pomyślność wszystkich ludzi i troska o naturę. Ale tego typu Schwarz nie wyróżnił teoretycznie, choć konsekwentnie badał. W porządku. Wiemy, jakie są typy wartości. Co dalej? Zarówno Schwarz, jak i Frankl twierdzą, że gdy postępujemy zgodnie z tym, co cenimy i w co wierzymy, nasze życie nabiera sensu. Przy czym, zdaniem Frankla, nie chodzi wcale o jakiś ogólny, wielki sens życia, ale sens, jaki odczuwamy tu i teraz, jako konkretna osoba w konkretnym momencie. I tu pierwsza wątpliwość. Czytając listę wartości opisanych przez Schwarza, na pewno zauważyliście, że nie tylko niektóre z nich mogą stać ze sobą w sprzeczności. Na przykład samokierowanie i konformizm, a inne się ze sobą łączyć. Na przykład stymulacja i hedonizm. Ale też, że bardzo możliwe jest, iż nasz układ wartości zmienia się w czasie. Życie zgodnie ze wszystkimi naszymi wartościami jest trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, o czym przekonują się często choćby nastawieni na osiągnięcia hołdujący życzliwości rodzice małych dzieci. Do tego jeszcze oczywista oczywistość. Różnimy się między sobą w tym, jakim wartościom hołdujemy. Badania sugerują, że dobrostan wiąże się z życiem zgodnym z własnymi wartościami. A zatem jestem szczęśliwy, gdy to, co robię, zatem jest

Jasne jest, że jeżeli lubię pierogi, a ty lubisz schabowego, to oboje będziemy szczęśliwi, gdy dostaniemy nasze ulubione potrawy. Zauważcie, żadna z tych potraw nie jest co do zasady zła, szkodliwa czy nieakceptowana społecznie. Pytanie jest jednak takie, czy w długim okresie szczęśliwsi są pierogożercy, czy raczej schabożercy? Na pewno rozumiecie, o co mi chodzi. Pieniądze, sukces, bezpieczeństwo, rodzina, wolność, pomaganie innym, przyjemność, rozwój, troska o dobro innych. Intuicja podpowiada, że dążenie do tych celów nie musi przynosić takich samych skutków. A co mówi nauka? Shalom Schwartz wraz z Florencją Solfeix przejrzał badania dotyczące związku wartości z subiektywnym dobrostanem. Ogólny obraz jest dość wyraźny, choć daleki od prostoty. W badaniu opublikowanym w 2023 roku, obejmującym ponad 324 tysiące osób z 31 krajów europejskich, pokazano, że średnio z wyższym dobrostanem wiązały się konformizm, tradycja, życzliwość, samokierowanie i hedonizm. Z niższym uniwersalizm, czyli troska o dobro wszystkich ludzi i środowiska oraz władza. Brzmi jak gotowa recepta? Niekoniecznie. Autorzy badania pokazali jednocześnie, że siła, a czasem nawet kierunek tych zależności bardzo różniły się między krajami. Ta sama wartość mogła wiązać się z większym dobrostanem w jednym kraju i z mniejszym w innym. Szerszy przegląd badań daje nieco bardziej stabilny obraz w odniesieniu do kilku wartości. Samokierowanie, stymulacja jako poszukiwanie nowych doświadczeń i wyzwań oraz troska o bliskich często wiążą się z wyższym dobrostanem. Władza, rozumiana jako dążenie do statusu, dominacji i kontroli, dość konsekwentnie wypada gorzej. W przypadku bezpieczeństwa, tradycji, konformizmu, osiągnięć czy uniwersalizmu wyniki są bardziej zależne od kontekstu. Dlaczego? Jedno z wyjaśnień odwołuje się do różnicy między wartościami związanymi z rozwojem, przekraczaniem własnego ja, a wartościami nastawionymi na ochronę siebie przed zagrożeniem, umacnianiem status quo. Możemy działać dlatego, że chcemy się rozwijać, być bardziej autonomiczni, poznawać świat, wykorzystywać swoje możliwości i budować relacje. Możemy też cenić głównie bezpieczeństwo, unikanie zagrożenia, zachowanie dzisiejszej pozycji czy zdobywanie akceptacji. W teorii Schwartza ten drugi zestaw wartości jest silniej powiązany z kontrolowaniem lęku i ochroną siebie, podczas gdy pierwszy wiąże się z rozwojem. Mówiąc wprost, częściej jesteśmy szczęśliwsi, gdy się rozwijamy i budujemy relacje, rzadziej, gdy bronimy tego, co mamy. Nie ma jednej listy wartości prowadzących do szczęścia. Dzieje się tak, gdyż to, jak wartość, którą się kierujemy, wpływa na nasze szczęście, zależy od czasu i miejsca, w którym jesteśmy. Wyobraźmy sobie kogoś, dla kogo bardzo ważne są osiągnięcia. W stabilnym, zamożnym społeczeństwie nieustanna rywalizacja i potrzeba sukcesu mogą niewiele wnosić do dobrostanu. Inaczej będzie w środowisku, w którym zasoby są ograniczone. Ambicja, zaradność i gotowość do walki o swoje mogą pomagać skuteczniej radzić sobie z rzeczywistością, a przez to czynić nas szczęśliwszymi. Ta obserwacja ma swoje potwierdzenie w wynikach badań. Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego i kultura wyraźnie zmieniają relacje między wartościami a szczęściem. Idźmy dalej. Wartości nie działają w próżni. Dobrze pokazuje to badanie porównawcze przeprowadzone w trzech tak bardzo różnych od siebie krajach – USA, Mozambiku i Portugalii. Okazało się, że życzliwość rozumiana jako troska o bliskich była dodatnio związana z satysfakcją z życia we wszystkich trzech krajach. Jednak cenienie ekscytacji, nowości i wyzwań wiązało się z większą satysfakcją z życia w USA i Mozambiku, ale nie w Portugalii. Z kolei przywiązanie do tradycji było dodatnio związane z satysfakcją w Mozambiku i Portugalii, ale nie w USA. W wielu filmach czy książkach obserwujemy herosów, którzy buntują się przeciw temu, co jest cenione w ich otoczeniu. Pomyślmy o Antygonie, Winstonie Smithie z roku

0: 1984, czy Katniss Everdeen z Igrzysk Śmierci. Podziwiamy ich właśnie dlatego, że nie chcą zaakceptować wartości świata, w którym przyszło im żyć. Są wierni sobie, choć otoczenie wymaga od nich czegoś zupełnie innego. Tyle, że za tę niezłomność płacą wysoką cenę. W literaturze i filmie wygląda to heroicznie. W zwyczajnym życiu ciągły konflikt między tym, co ważne dla nas, a tym, co ważne dla ludzi wokół nas, oznacza raczej napięcie, samotność i frustrację. Do szczęścia nie wystarczy więc żyć zgodnie ze swoimi wartościami. Pomaga również życie wśród ludzi, którzy przynajmniej część tych wartości podzielają. Jeszcze ważniejsze jest jednak to, czy możemy żyć zgodnie z tym, co naprawdę cenimy. Nie zawsze się da. Czasem wybieramy pracę, która niewiele ma wspólnego z naszymi wartościami, ale za to pozwala utrzymać rodzinę. I tu pojawia się prosta zależność. Najbardziej cieszy nas to, co dobrze układa się w tych obszarach, które są dla nas ważne. Dla jednych będą to sukcesy zawodowe, dla innych dobre relacje. Dlatego nawet wielkie osiągnięcie nie musi automatycznie dawać szczęścia. Literacki Nobel dla Boba Dylana? Prestiż ogromny, ale skoro sam Dylan nie pojawił się nawet na ceremonii wręczenia nagrody, można podejrzewać, że nie był to akurat ten rodzaj sukcesu, dla którego wstawał rano z łóżka. W przeciwieństwie do Dylana, my częściej wpadamy w prostą pułapkę. Możemy dostać dokładnie to, czego chcieliśmy i wcale nie poczuć się szczęśliwsi. Nie każdy cel działa na nas tak samo. Postępy w tym, co daje nam poczucie autonomii, bliskości czy rozwoju, częściej idą w parze z większym dobrostanem niż pogoń za pieniędzmi, prestiżem i uznaniem. Dobra wiadomość jest taka, że nasze wartości nie są raz na zawsze ustalone. Badania podłużne pokazują, że gdy ludzie stawali się mniej materialistyczni, ich dobrostan rósł. Kiedy zaś coraz większe znaczenie zaczynało mieć posiadanie i status, satysfakcja z życia spadała. Innymi słowy, zmieniając to, czego chcemy od życia, możemy zmienić także to, jak dobrze się w nim czujemy. Może więc zamiast pytać wyłącznie, jak osiągnąć to, czego chcę, warto od czasu do czasu zadać pytanie wcześniejsze. Dlaczego właściwie właśnie tego chcę? Wartości nie są jedynie eleganckimi deklaracjami. Kierują naszą uwagą, wyborami i celami. Decydują, za czym biegniemy. A od tego, za czym biegniemy, w niemałym stopniu zależy, jak będziemy się czuli zarówno w czasie biegu, jak i wtedy, gdy przekroczymy metę. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
1: Autopromocja.
2: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: No tak. I co?
1: No i co? No i trzeba przyjść i pożegnać.
0: Nie lubię. To jest moja najmniej ulubiona część audycji.
1: No słuchajcie, do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji, żeby tutaj czasu antenowego nie zabierać naszym kolegom ze sportu, bo już za niespełna 8 minut Sporting Club Afera, czyli Mikołaj Dilc i Szymon Kamuda zanurzą się w poznański świat sportu. No właśnie, a my jeszcze mamy hurtownię.
0: My jeszcze mamy hurtownię. Ja się cieszę, bo ja tak ze sportem tak średnio, w sensie nie ogarniam sportu. Zastanawialiśmy się w sumie, jaki sport kto z nas mógłby na bieżąco, chciałam powiedzieć, recenzować, mówić, co się dzieje na boisku. I jaki sport ty mógłbyś na bieżąco...
1: Triatlon.
0: No oczywiście, że triatlon.
1: tylko i wyłącznie, jakby... Zawsze znajdzie się okazja, żeby założyć obcisłą gumę, czyli piankę do pływania i popływać.
0: Sexy? Nie wiem.
1: Nie wiem, ale za konsuletą dzisiaj podczas naszej dwugodzinnej hurtowni była Agata Pelska, której bardzo serdecznie dziękujemy. A przy mikrofonach byli...
0: Katarzyna Rybicka.
1: Oraz Edwin Edziu Przybylak. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. To była ostatnia poniedziałkowa hurtownia w sierpniu. Ja się jeszcze z wami na pewno usłyszę w kolejny poniedziałek. No a przed nami chyba trochę dobrej muzyki, więc trzymajcie się i zbierajcie siły na resztę tygodnia. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
4: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
5: Raz, dwa, trzy, wygrywasz ty, mogą powiedzieć piłkarze Lecha Poznań, no bo przecież do trzech goli ten mecz ich...
6: Do trzech to, bramek sztuka.
5: Dokładnie, to jest cudowne. Natomiast no, my też musimy wygrać dziś, bo mamy godzinkę audycji Sporting Club Afera, no i troszkę musimy o sporcie pogadać, tak ładnie pogadać, dlatego musimy być wygrani, a jest piątek, więc to tak ciężko się czasem zebrać w ten weekendowy dzień.
6: Ja bym chciał, żeby był piątek.
5: A dziś jest poniedziałek, ojej.
6: Ja bym chciał, żeby był piątek, bo ja wtedy jeszcze byłem na urlopie.
5: Rozumiem. No to widzisz, teraz małe zaskoczenie z mojej strony. Także dziś jest poniedziałek, to jeszcze gorzej. No, może już nie będę przedłużać. Audycję realizuje Agata Perska, poprowadzą ją
6: Szymon Kamuda, świeżo po urlopie, jak już mówiłem.
5: I piątkowy Mikołaj Dilc. Tymczasem jeszcze troszkę muzyki, tak żeby się przyzwyczaić.

0: My tu wcześniej o piątku i poniedziałku, tymczasem dorzucę do aferowego bingo trzeci dzień tygodnia, mianowicie niedzielę. Niedzielę 6 września, godzinę 13 dokładnie, bowiem wówczas rozegra się rewanżowy półfinał fazy playoff drugiej ekstraligi, żużlowej drugiej ekstraligi pomiędzy PSŻ Poznań a Rowem Rybnik. Mówię o tym dlatego, że przygotowaliśmy dla was niespodziankę, a w zasadzie to konkurs. Do wygrania jest jedna wejściówka podwójna. Do wygrania jest wejściówka podwójna na mecz PSŻ-u Poznań z Rowem Rybnik. PSŻ ma do odrobienia aż tylko 6 punktów, które przegrał w meczu wyjazdowym, w pierwszym meczu wyjazdowym. I do końca naszej audycji, czyli do mniej więcej godziny 18:55, można wysyłać SMS-y pod numer 7148 z prefiksem afera o koszcie złoty 23 z VAT. Natomiast co trzeba wysłać w tym SMS-ie? W tym, że SMS-ie trzeba wysłać odpowiedź na nasze pytanie i hasło konkursowe. A naszym pytaniem jest to, dlaczego waszym zdaniem PSŻ pokona Row Rybnik i co lub kto o tym zaważy. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy podwójnymi wejściówkami i czekamy na odpowiedzi, oby jak najciekawsze, do końca naszej audycji. Zatem konkurs dla naszych słuchaczy jest już rozpoczęty, a ja mam dla ciebie konkurs. Podam ci trzy wielbłądy polskich kadrowych bramkarzy. W ciemno będziesz musiał je usadowić na liście. No to zacznijmy od Ależ Błędu Boruca z Irlandią Północną bodajże 2009. 1, 2, 3, 3.
1: Ojej, w ciemno, tak?
0: W ciemno.
1: Na TikToku.
0: Nie wiesz, co podam dalej.
1: No właśnie. A będzie Tomasz Kuszczak?
0: Nie wiem.
1: W każdym razie Boruc niech będzie drugi.
0: Dobrze. A Jezus Maria Szczęsny, co myśmy zrobili? Senegal 2008.
1: Oj, trzy mam sympatię.
0: No i Bartłomiej Drągowski z wczoraj wieczora.
1: Ach, no tak, no to perfekcyjnie numer jeden.
0: Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że wczoraj odbywał się mecz 6 kolejki Ekstraklasy. Widzew Łódź podejmował Lecha Poznań i przegrał z Kolejorzem 2-3. I wspominałem właśnie o Bartłomieju Drągowskim i o jego wielbłądzie na bramce. Właśnie z uwagi na to, że Lech nie wygrałby tego spotkania, gdyby nie błąd w ostatniej minucie, w ostatniej sekundzie, w ostatniej akcji meczu tak naprawdę, gdzie Bartłomiej Drągowski po takiej delikatnej kolizji, delikatnym nieporozumieniu ze swoim własnym obrońcą nie trafił w piłkę. I wychodząc na jakiś mniej więcej na oko 30 metr, po prostu ominął piłkę, no i Luis Palma wturlał ją, bo ona też nie toczyła się za szybko, ale wturlał ją do pustej bramki gospodarzy.
1: To w ogóle był mecz błędów, no bo przecież przy ostatnim golu, tak jak mówisz, Drągowski popełnił błąd. Mateusz Lis przy golu na 2-2 dla Widzewa też zachował się kuriozalnie i totalnie nie obstawił krótszego słupka.
0: A i Joel Pereira nie był lepszy.
1: No i Joel Pereira, wracając już tak do początku w meczu, no nie tych takich wynikowych, no bo to był gol na 1-2.
0: To jest ciekawa
1: Widzewa.
0: Zabawa, że w ogóle opowiadamy o meczu od końca do początku.
1: No, to jest jakieś takie wyzwanie, nie?
0: Tak,
1: w sensie,
0: tak.
1: Jak już
0: dzień
1: zaczęliśmy mówić o piątku.
0: Tydzień na opak, to i dzień na opak.
1: No tak jest. Więc wracając do samego początku może, właściwie, no to najpierw te błędy popełnił Widzew. No bo Patryk Wolemark dwa razy bardzo dobrze się zachowywał na prawym skrzydle. Radził sobie z defensorem Mario Garcia, bodajże, jeżeli nie pomyliłem jego imienia. Raz go wyprzedził, ładnie asystował przy golu Antoniego Kozubala, który fantastycznie się odnajduje w tym sezonie, strzela bramkę za bramką, tak jak brakowało mu goli, tak teraz. Trzy trafienia, jeśli się też, jeżeli dobrze to pamiętam, no to jest fajny
0: wynik.
1: Pokazuje
0: generalnie, dlaczego jest tak wysoko wyceniany i jest uznawany za jeden z większych talentów w lidze.
1: Tak jest. I jak w ogóle się rozwinął przez ten czas. Mimo, że grał na szóstce, no to jednak teraz potrafi dawać w końcu coś w ofensywie na ósemce. No i potem znowu Patryk Wolemark bardzo ładnie wypuścił Alahiarasa Jadamanesza, no i Irańczyk.
0: Irańczyk ma w ogóle takie wejście do Lecha jak ze snów po prostu. Wszedł i od pierwszego meczu nie gra złego spotkania.
1: To prawda, jest świetny, jakby widać tą jakość. Przeciwieństwo Alego goli za Lecha.
0: Tak, to prawda, bo on bardzo
1: początki,
0: długo się rozkręcał, prawda.
1: A oba jednak byli kontuzjowani, tylko że Ali miał poważniejszy uraz. Nie, Alahiar nie był kontuzjowany. On
0: on miał problemy wizowe chyba.
1: Właśnie,
0: to
1: tak,
0: jest,
1: tak, tak.
0: Myślę, że takie hasło do bingo Lechowego w tym sezonie. Problemy wizowe.
1: Jest dużo problemów.
0: Tak. Natomiast właśnie pięknie się zaczęło dla Lecha. 6 i 22 minuta to były te bramki na 1 i 2 do 0. W 27 minucie, czyli już 5 minut po drugim trafieniu kolejorza, Karol Świderski zdobył bramkę na 1 do 2. No i tutaj widzę w oficjalnym protokole asystę Mariusza Fornalczyka. Ale tak naprawdę to powinna być asysta Joela Pereiry, który główką tak przepięknie przedłużył tą piłkę, że mam wrażenie, że jakby celował do Patryka Wolemarka, to by mu tak z 10 razy nie wyszło i dopiero za 11 może by się udało.
1: Idealnie pod nogi, to było
0: dokładnie
1: perfekcyjne.
0: Zakładam, że pewnie myślał, że jest trochę bliżej bramki, chciał zagrać do Lisa, a też robił to tyłem do własnej bramki, więc prawdopodobnie o to chodziło. Ale być może więcej na ten temat opowie nam Niels Frederiksen, który właśnie o błędzie i o dyspozycji Joela Pereiry się wypowiadał.
2: If you look at how much Joel is participating in our...
3: Wystarczy się przyjrzeć, jak duży udział Joel ma w naszych akcjach ofensywnych, jak dużo podań wymienia chociażby z Patrykiem Wolemarkiem. Oczywiście mógłby być lepszy w obronie, a Robert Gumny też jest świetnym piłkarzem, więc czasem stawiam na jednego, a czasem na drugiego. Dziś nie zdecydowałem się na zmianę, bo czułem, że w drugiej połowie więcej da nam Joel i jego umiejętność kreowania akcji.
1: To jest taki problem wyważenia, gdzie tam jednak właśnie Joel, który dużo daje w ataku, czy może jednak Robert Gumny, no ale no widać, najlepszą broną jest atak jednak, takie jest założenie trenera Frederiksena. Natomiast przejdziemy teraz do tego drugiego gola, tam tak już wspomnieliśmy, Mateusz Lis się nie popisał, no i dzięki temu Mariusz Fornalczyk na początku drugiej połowy wyrównał wynik meczu na 2-2, no i właściwie Mateusz Lis notował w tym spotkaniu dobre interwencje, no bo był taki strzał Frana Alvareza z rzutu wolnego. Były też interwencje mniej pewne, bo kilka uderzeń z dystansu tak miał problem z ich złapaniem, sparował je do boku. No i jak ty w sumie w ogóle oceniasz początek Mateusza Lisa w Poznaniu? Bo tak... wygląda to najpewniej.
0: Uważam, że początek nie jest dobry, nie jest na pewno taki, jak wszyscy oczekiwali, jeszcze biorąc pod uwagę, że wcześniejsza filozofia Lecha zakładała nie kupowanie bramkarzy, tylko ściąganie i kontraktowanie takich z wolnego rynku, takich, którym kontrakty się pokończyły. Po Mateuszu Lisie, czyli przypomnijmy, najlepszym bramkarzu Ligi Tureckiej zeszłego sezonu, który miał najwięcej czystych kont, najwięcej chyba też interwencji, spodziewano się, że wejdzie praktycznie razem z drzwiami i futryną do zespołu. Tymczasem początek jest niepewny, ale uważam, że nie jest też tak zły, jak wielu kibiców czy dziennikarzy go maluje. Że trochę jest demonizowany po tym, w zasadzie cały Lech też jest demonizowany po tej ogromnej, epokowej wręcz wpadce w eliminacjach do Ligi Mistrzów z AG Vorchus. Tymczasem tak naprawdę Mateusz Lis, prawdopodobnie brakuje mu jeszcze pewności, brakuje mu ogrania. To też jest wielka sprawa wrócić tak naprawdę do swojego macierzystego klubu, który od razu stawia cię w roli jedynki, niekwestionowanej, który stawia cię jako takiej tak naprawdę tarczy broniącej cię przed wypadnięciem z Ligi Mistrzów i z niej wypadasz od razu przy pierwszej okazji, więc psychicznie to na pewno też musi być trudny moment, a Mateusz Lis potrafi mieć takie interwencje, że potrafi pokazać to, że jest klasowym bramkarzem i wydano za niego te pieniądze słusznie, tylko że jeszcze jest to dosyć rzadkie, a częściej zdarzają się takie niepewne momenty, bo też bym uważał, że to nie są błędy wynikające z braku umiejętności, co taka elektryczność, że on nie jest pewny w tym wszystkim, co robi. Tam zawsze brakuje tego pół kroku zdecydowania, tego o pół sekundy szybszego wyjścia do piłki, czy o pół sekundy szybszej reakcji. Więc wydaje mi się, tak jak z Piotrkiem Zielińskim trochę się mówiło w kadrze, że musi coś w głowie przeskoczyć i wtedy prawdopodobnie Lech będzie miał ścianę nie do przejścia na bramce. Mam nadzieję, że się nie mylę.
1: No i pewnie Niels Frederiksen też liczy, że się nie myli, no bo ma do niego, do Mateusza Lisa, pełne zaufanie.
3: Myślę, że zagrał całkiem dobrze, choć interwencja przy golu na 2-2 nie powinna się wydarzyć. Każdy o tym wie, Mateusz też, ale błędy są częścią futbolu. Gdybym zdejmował z boiska każdego piłkarza, który popełni błąd, bardzo szybko nie miałbym kim grać.
0: No właśnie, błędy może popełniać każdy. Błędy, tak jak zdawało się arbitrowi tego spotkania, popełniła również obrona kolejorza w doliczonym czasie gry, bowiem w pierwszym momencie to sędzia odgwizdał rzut karny w bodajże 91 minucie dla Widzewa Łódź. Później system VAR anulował tę decyzję, bo okazało się, że na całkiem widocznym spalonym był jeden z zawodników Widzewa. No i po kilku minutach właśnie doszło do trafienia Luisa Palmy, który ominął źle źle broniącego Bartłomieja Drągowskiego i jednego z obrońców Widzewa i kopnął piłkę celnie do bramki. To jest w ogóle przełamanie Luisa Palmy, jego pierwsze trafienie w tym sezonie i bardzo ważny moment dla niego, jak i dla całego zespołu. No a o całej końcówce jeszcze się wypowie trener Frederiksen.
3: Rzecz jasna, nie mogło tam być rzutu karnego dla Widzewa. Doskonale widzieliśmy na powtórkach, że po pierwsze był tam spalony, a po drugie piłka wyszła poza boisko. Gdyby VAR tego nie wyłapał, to byłaby największa pomyłka w historii tego systemu. Z drugiej strony muszę przyznać, że w akcji na 3-2 to my mieliśmy dużo szczęścia. Pomogło nam przypadkowe zderzenie dwóch piłkarzy rywala.
1: Pomimo tego, że parę spotkań Lech w ostatnim czasie przełożył, to nie był tak łatwy okres dla kolejorza, no bo dwa wyjazdy, przecież wcześniej w Szwajcarii mierzył się zespół z Poznania Stun, teraz właśnie do Łodzi musiał wyjechać i tam czasu na treningi nie było dużo, na regenerację. Natomiast trener Frederiksen był zadowolony z tego, jak prezentował się zespół fizycznie i twierdził, że jego drużyna wytrzymała fizycznie trudy ostatnich dwóch wyjazdów w ciągu trzech dni.
3: Biorąc pod uwagę, że za nami trudny czwartkowy mecz w Europie, a do Poznania wróciliśmy w piątek, udowodniliśmy sobie, że potrafimy skutecznie grać dwa razy w tygodniu. To my naciskaliśmy na gospodarzy w końcówce i byliśmy znacznie lepsi w drugiej połowie.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że Lech drugi tydzień z rzędu będzie potrafił zagrać dwa trudne mecze w przeciągu tygodnia, tudzież w przeciągu trzech dni, ponieważ już w czwartek, 3 września o godzinie 20:30 kolejorz podejmie przy ulicy Bułgarskiej Jagiellonię Białystok, czyli pierwszy zespół w tym sezonie, który zdobywa najwięcej bramek, jeżeli chodzi o polskie zespoły, kontra drugi zespół, który zdobywa najwięcej bramek, jeżeli chodzi o polskie zespoły, i chodzi tu o całą przygodę w tym sezonie, nie tylko o Ekstraklasę, bowiem Lech w tym sezonie zdobył już 17 trafień, Jagiellonia 12, więc powinny być fajerwerki, powinna być piłkarska uczta, a w niedzielę o 17:30 do Poznania przyjedzie Raków Częstochowa, więc emocji w tym sezonie będzie co niemiara i emocji przy kolejnych wejściach mamy nadzieję, że również.

0: piłkarskich emocji było już dużo, a ich będzie jeszcze więcej. No bo teraz przejdziemy do Warty Poznań, która w niedzielne popołudnie kolejne trudne spotkanie w pierwszej lidze rozegrała i tym razem no nie podołała, bo przegrała w Legnicy z Miedzią 1-2. Natomiast mimo tego była w stanie pokazać, że jest równorzędnym rywalem i po prostu troszkę jednak ta defensywa jeszcze musi stać się monolitem w wypadku warciarzy.
1: No też nie ma co się dziwić. Warta jest beniaminkiem pierwszej ligi, więc nie można wymagać, że będą wygrywać każde spotkanie. A w tym spotkaniu, mimo że przegranym, no to prezentowali się naprawdę nieźle, nawet patrząc pod względem statystycznym. Mniej więcej równe posiadanie piłki, więcej strzałów, co prawda o jeden mniej celny, no ale to są cały czas wyrównane statystyki. Jeśli chodzi o chociażby kartki, no to więcej ich po stronie Miedzi, więc to oni byli zmuszeni do bardziej ostrej, do bardziej agresywnej gry. To dla nich się opłaciło już w trzeciej minucie, bowiem Daniel Stanclik zdobył bramkę na 1-0. Warta musiała gonić, no i dogoniła skutecznie, a co najważniejsze bardzo szybko, ponieważ Marcel Stefaniak zdobył bramkę wyrównującą już w minucie 10. No i całą pierwszą połowę warciarze zagrali na remis. Udało się dowieść to 1-1. Początek drugiej połowy niestety nie był taki, jak sobie Duma Wildy zamarzyła i zażyczyła. No i tam już Miedź strzeliła drugą bramkę w 55 minucie. Tutaj Zwonimir Petrowicz wpisał się na listę strzelców. No i to legnicki zespół ostatecznie wyszedł z tego spotkania starczą. No a dzięki temu również po zakończeniu szóstej kolejki spotkań to rywal Warty wskoczył na fotel lidera pierwszej ligi. W tym momencie Miedź jest na pierwszym miejscu z dorobkiem 13 punktów, a Warta jest na siódmym z dorobkiem 9. Więc też nie można złego słowa powiedzieć o postawie drużyny Macieja Tokarczyka. Natomiast możemy oddać głos właśnie wcześniej wspomnianemu szkoleniowcowi Zielonych. Być może on będzie miał jakieś nieco bardziej kwaśne czy gorzkie słowo odnośnie ostatnich podań czy też wykańczania akcji, no bo tak jak mówiłem, tych strzałów i możliwości było.
2: Ilość momentów, gdzie mieliśmy piłkę przed linią obrony, napędzaliśmy. Te ataki była bardzo, bardzo duża i to są potencjalne szanse na bramkę. Niestety z tego stworzyliśmy zbyt mało szans. Tak naprawdę, tak na gorąco, chyba każda taka sytuacja była wygaszana przez Miedź. Albo to my popełnialiśmy błędne decyzje i nie pozwoliliśmy sobie stworzyć szans.
0: Wiadomo, że futbol, mecz piłkarski składa się z różnych faz i jakby no, raz się bronisz, potem atakujesz. Natomiast no, tak w sumie ten mecz wyglądał, że były fragmenty, gdzie Miedź dominowała Wartę i ona musiała wytrzymywać napór legniczan. Natomiast były momenty, gdzie to Legnica była oblegana, że tak to określę.
1: A co się stało pod Legnicą?
0: Może nie mówmy. Natomiast no właśnie problemem jest, była akurat taka, no jednak skuteczność, bo pod koniec pierwszej połowy mogło być w sumie 2-1 dla Zielonych. Dobrą akcję miał Jakub Kędzia. Potem już jak Miedź znowu objęła prowadzenie, no to Zielonym nie brakowało sytuacji strzeleckich, natomiast no tam dobrze Miedź blokowała te uderzenia. W ostatnim kwadransie udało się nawet zamknąć zespół Miedzi pod ich własnym polem karnym. Więc no to sugeruje, że po prostu Warta jest gotowa na pierwszą ligę. Jakby to sugeruje przebieg tych wszystkich sześciu meczów, które już Warta rozegrała, ale to jest takie kolejne spotkanie, które potwierdza, że Zieloni faktycznie mogą coś osiągnąć, mogą się zakręcić nawet wokół miejsc barażowych. No i Maciej Tokarczyk też o tym mówił, że zespół nie wraca do Poznania ze spuszczonymi głowami.
2: W kontekście takiego długiego dystansu powinniśmy czerpać same pozytywne rzeczy, bo poza tym, że nie zdobyliśmy dzisiaj żadnego punktu, to momentami zagraliśmy naprawdę bardzo konkurencyjnie dla drużyny Miedzi.
1: Miedź, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, jest liderem tabeli, no a rzucenie rękawicy tak dobrej drużynie, tak dobrze prezentującej się na początku tych rozgrywek drużynie, no to jest pokazanie braku kompleksów, to jest pokaz tego, że drużyna sprawuje się dobrze, została złożona w sposób taki, że to wszystko działa tak, jak szkoleniowiec Tokarczyk sobie zażyczył i wymarzył. No i po takich spotkaniach można czuć ewentualnie ewentualną gorycz, czy też niedosyt, a to myślę, że może tylko pozytywnie wpłynąć na drużynę, która przecież nie jest ze sobą aż tak dobrze zgrana, która mimo wszystko była dosyć mocno zmieniona pomiędzy minionym a obecnym sezonem, więc to też biorąc pod uwagę zmiany właścicielskie, które zadziały się w te wakacje i też to, jakie nowi właściciele mają plany wobec Warty Poznanie na ten kilkuletni, powolny rozwój, na stały wzrost, no to obecna prezencja drużyny i obecna pozycja w tabeli pokazują, że Warta jak najbardziej ma prawo aspirować do miana takiej drużyny, która powoli, krok po kroku będzie się rozwijać, będzie stawiać coraz śmielsze, coraz dalsze kroki, a kluczem do tego będzie utrzymanie w tym sezonie, to jest pewne. No i po tym starcie sezonu, o ile nic się nie zmieni, to myślę, że tego utrzymania Warta może o nie walczyć i absolutnie nie jest spisana na straty, no bo potrafią czuć ten niedosyt i potrafią walczyć jak równy z równym, choćby z najlepszymi, i o tym więcej również Maciej Tokarczyk.
2: Uważamy, że były momenty, w których mogliśmy zrobić więcej krzywdy drużynie gospodarzy, natomiast wiemy też, z jaką jakościową drużyną dzisiaj graliśmy i to tylko potwierdza, że moja drużyna wykonuje dobrą robotę i jesteśmy groźni dla każdego zespołu.
0: Tak więc Warta na ten moment zajmuje 7 miejsce w tabeli, 9 punktów, no to całkiem niezły dorobek, 3 zwycięstwa. No i szansa na kolejne będzie już w piątek, ponieważ wtedy warciarze pojadą do Grodziska Mazowieckiego, by zmierzyć się z miejscową Pogonią. Ten mecz o godzinie 18:00, no i warto go śledzić, bo Pogoń w poprzednim sezonie pokazywała się z ciekawej strony, aczkolwiek wiadomo, że była w innym miejscu, teraz to też troszkę się pozmieniało. Tymczasem możemy przejść do Wiary Lecha i to będzie kolejny temat piłkarski, ale tu już przenosimy się na halę, no bo to futsal i tutaj też historyczny w sumie wynik dla Wiary, no bo inauguracja debiutanckiego sezonu w ekstraklasie futsalowej. No
1: po raz pierwszy w historii.
0: No właśnie, po raz pierwszy w historii. No i tutaj no, nie ma 3 punktów, ale przynajmniej remis. Wynik 3-3. No
1: nie ma 3 punktów, ale są 3 gole.
0: Tak jest. I ta trójka się tak dzisiaj przewija. Tak jak piątek z poniedziałkiem jeszcze powinno.
1: Obyśmy my nie zostali ocenieni na truje po tej audycji.
0: To ja myślę, że mogę być na truje oceniony.
1: Nie no, ja myślę, że jak piątek, to na piątkę.
0: A, no to dziękuję, to jest to bardzo miłe z twojej strony. W każdym razie Wiara Lecha no nie zaczęła tego spotkania perfekcyjnie, no bo już po 12 sekundach spotkania straciła bramkę. Leonardo Santana pod samą poprzeczkę trafił, no i nie dał szans Markowi Kusnirowi w obronie tego uderzenia, ale potem już podopieczni Orlando Duarte zaczęli naprawdę, naprawdę grać solidnie.
1: Dokładnie. Usama El Metmari znakomicie znalazł się w sytuacji, do której tak naprawdę doprowadził go Rykaczewski. Piotr Rykaczewski świetnie zagrał do niego piłkę, no i El Metmari wykorzystał to, doprowadzając do remisu, a przed przerwą jeszcze podanie Kacpra Korytnego wykorzystał Piotr Rykaczewski, więc miał już i asystę, i bramkę, a Wiara schodziła do szatni przy prowadzeniu na 2-1. Nie zatrzymali się też po rozpoczęciu drugiej odsłony i w 23 minucie, czyli 3 minuty po rozpoczęciu tejże drugiej odsłony, wynik podwyższył po raz kolejny zespół Wiary Poznań. Wiary Lecha Poznań, Jakub Kozłowski wpisał się na listę strzelców, a asystę zanotował już wcześniej wspomniany El Metmari. Natomiast co zadziało się w ostatnich minutach?
0: No tam już jednak trochę Wiara Lecha spuchła. No to doświadczenie troszkę pewnie jeszcze trzeba zdobyć. Poza tym Śląsk Wrocław jest typowany jako jeden z faworytów sezonu. To jest ciekawe, bo przecież w poprzednim sezonie był Beniaminkiem. I przecież jeszcze pamiętamy spotkanie Śląska z Wiarą w barażach o ekstraklasę. Natomiast, no właśnie, najpierw gol na 2-3, a w końcu na 6 sekund przed końcową syreną, więc coś ten Śląsk miał do strzelania goli w takich skrajnych fragmentach spotkania. Na 6 sekund przed końcową syreną Fininho strzałem z dystansu wyrównał. No i właśnie, bo Fininho mi się skojarzył z takim francuskim słowem fan, czyli koniec. Jakby idealnie na koniec strzelił bramkę na 3-3.
1: Nawet w zasadzie, jak masz z języka francuskiego koniec wystawy, finisarz, no to Fininho zrobił finisarz tego spotkania i to w sposób taki, że zagwarantował wojskowym ze Śląska jeden punkt. Czy mamy coś więcej do powiedzenia na ten temat. Chyba możemy życzyć powodzenia w dalszej części rozgrywek.
0: I zapowiedzieć kolejny mecz w tym, no bo o tabeli jeszcze nie ma co mówić, natomiast warto wspomnieć, że w drugiej kolejce zespół Kiboli Lecha zagra na wyjeździe z Teksomem Eurobusem Przemyśl. Ten mecz będzie w sobotę 5 września o 16. No i tak jak mówisz, życzymy zespołowi Orlando Duarte wszystkiego dobrego na nowej drodze życia w Ekstraklasie. Tymczasem troszkę muzyki.

0: Już za chwilę kolejne emocje sportowe, które miały miejsce, ale jeszcze szybkie przypomnienie naszego konkursu. Do wygrania są podwójne wejściówki na niedzielne spotkanie, które odbędzie się o godzinie 13 na poznańskim Golęcinie, gdzie to będzie odbywał się rewanżowy mecz półfinałowy fazy play-off drugiej Ekstraligi Żużlowej pomiędzy PSŻ-tem Poznań a Rowem Rybnik. Należy wysłać SMS pod numer 7148 7148 z prefiksem afera, koszt złoty 23 z VAT, a trzeba napisać również odpowiedź na nasze pytanie konkursowe, którego treścią jest, dlaczego waszym zdaniem PSŻ pokona Rów Rybnik i co lub kto o tym zaważy. Na najciekawsze odpowiedzi czekamy do mniej więcej 18.55, czyli do momentu zakończenia naszej audycji. Tymczasem przenosimy się teraz nad Maltę, ale nie wyjeżdżamy z Poznania, bo chodzi o poznańskie jezioro Malta, no bo tutaj odbywały się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie.
1: Zrobi się więc mokro, że tak powiem. No bo no, to jest to wodny sport, więc
0: zdecydowanie.
1: Tak. Poza tym bardzo fajny wynik, no bo już rozmawialiśmy na antenie Sportingu Klub wydarzenia środowe, czwartkowe, więc przejdziemy do piątkowych wydarzeń. A tam mieliśmy to jedyne złoto, które udało się uzyskać podczas całych mistrzostw. Oleksii Koliadych zdołał zwyciężyć w piątkowym finale C1 na 200 metrów mężczyzn i to był dla niego trzeci w karierze tu mistrzostw świata. Zdołał się zrewanżować za ubiegłoroczne mistrzostwa w Mediolanie, gdzie pasował się za podium. No i poza tym, no już w ten piątek medali nie było, no bo Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Julia Olszewska oraz Katarzyna Kościółek, chociaż długo utrzymywały się w czwartkowym półfinale, w piątkowym finale na medalowej trzeciej pozycji, no to ostatecznie w końcowej fazie swojego dystansu wypadły poza to podium, zajęły czwarte miejsce, bo wyprzedziły je Niemki. No a była to konkurencja, niech ją tutaj wzrokiem ogarnia. Było to K4 na 500 metrów. Tak samo w tej samej konkurencji na K4 na 500 metrów, tylko że mężczyzn, siódme miejsce odnotowali reprezentanci Polski. Tutaj kadra w składzie Jakub Stepun, Jarosław Kajdanek, Walerii Wiczew i Sławomir Witczak. Natomiast no, siódme miejsce nie brzmi jakoś optymistycznie, natomiast strata do podium była niewielka, bo wynosiła zaledwie 55 sekundy, więc to jest taki optymistyczny wynik. No i jeszcze ostatni z takich ważniejszych wyników finałowych, no to debiut w seniorskich mistrzostwach świata w świetnym stylu zaliczyła Weronika Marczewska, no bo w finale K1 na 1000 metrów kobiet polska reprezentantka, na której zresztą to ostatni sezon w kategorii U23, no bo dorasta, czas leci, zajęła siódme miejsce.
0: Tak jest. Były debiuty, ale były też występy zawodników i zawodniczek, którzy byli doświadczeni na tej imprezie. Mowa tutaj już o dniu drugim, o sobocie, a może jeszcze w sumie zanim sobota, to możemy także posłuchać złotego medalisty, czyli Oleksija Koliadycza, który o piątku jeszcze wspominał, że trafił z formą na tą imprezę.
2: Byłem bardzo zawiedziony na tych pucharach pierwszych, później na Europy też nie było tej dyspozycji takiej, jaka powinna być, ale no taki był plan, żeby na świata mieć tą najlepszą dyspozycję, szkoda, że wcześniej nie było tych medali, no ale ten złoty już wszystko wyjaśnia.
1: No właśnie, tak przepędziłem przez te wyniki, a o Oleksiju prawie bym zapomniał. Dobrze się zreflektowałeś za mnie. No i jeszcze raz posłuchamy Koliadycza, który mówił o tym, że w sumie wpadając na metę, to nie wiedział, że wygrywa.
2: Tak jakby czułem, ale nie byłem pewien. Dopiero tutaj koledzy powiedzieli, że wygrałem. Później odpłynąłem do pomostu i już byłem pewien, że wygrałem, bo wszyscy zaczęli krzyczeć. No niesamowite uczucie, naprawdę. Jeszcze do mnie dojdzie. Na razie ja wykonuję działania typu wywiady i tak dalej, ale tych emocji naprawdę jest dużo. Jestem przeszczęśliwy.
0: Coś w tym jest, że zawodnicy nie wiedzą, że wygrywają albo nie wiedzą, że zdobywają różnego rodzaju ważne miejsca, ponieważ Anna Puławska, o której teraz opowiem, która zajęła trzecie miejsce w sobotnim finale olimpijskiej konkurencji K1 na 500 metrów kobiet, no właśnie nie zajęła tego trzeciego miejsca. Ona dopłynęła oficjalnie na metę czwarta. Dopiero bardzo długie oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcia, na decyzję arbitrów spowodowało, że ona już zdążyła wysiąść z tego kajaku, ona już dostała oficjalną informację, że jest czwarta i później okazało się, że jest ex aequo na brązowym miejscu, na trzecim miejscu z Australijką Natalią Drobot. Zwyciężyła Niemka Paulinę Jeksz, a druga była Nowozelandka Amy Fisher. No i teraz posłuchamy Anny Puławskiej o tym, o całej, o wszystkich emocjach i o jej przeżyciach związanych z tym.

0: Były też przecież na niedzielę, ponieważ stały razem z Martyną Klat przed szansą na obronę złota w K2 na 500 metrów, ale o tym już więcej opowie zaraz Mikołaj. Natomiast Anna Puławska wypowiadała się również o długofalowym takim celu, o długofalowym przygotowywaniu się do zawodów.
1: Czołówka nie odjechała, także to jest też bardzo dobry prognostyk na dalsze przygotowania w sezonie, ponieważ no, głównym celem są zdecydowanie Igrzyska Olimpijskie. To jest droga. Te wszystkie wyniki i zebrane medale, doświadczenie po tej drodze przyda się na pewno już niedługo w Los Angeles.
0: Oprócz tego w sobotę były jeszcze szanse medalowe w finale K1 na 200 metrów mężczyzn, gdzie występował Wojciech Pilarz. Tam niestety się to nie udało. Była jeszcze szansa w C4, czyli Kanadyjki na 500 metrów. Tutaj bardzo silnie obsadzona reprezentacja w składzie: Aleksander Kitewski, Kacper Sieradzan, Łukasz Witkowski i Juliusz Kitewski. Ostatecznie uplasowali się dopiero na 5. miejscu i także nie udało się osiągnąć sukcesu medalowego. Były natomiast sukcesy w półfinałach, które mogły później zaowocować medalami w niedzielę, jak chociażby Aleks Borucki, ale o tym już więcej Mikołaj.
2: Tak jest. Bardzo jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę mówić o tylu medalach. No bo tutaj Aleks Borucki, brąz. No i znowu bardzo dobry występ młodego zawodnika. Ja pamiętam jeszcze, jak kiedyś mówiłem o nim podczas Sportingu w kontekście rekordu, który udało mu się poczynić podczas jednych zawodów. Nie pamiętam już dokładnie których, ale chyba jeszcze młodzieżowych. Ale no, jawi się jako bardzo zawodnik z dużym potencjałem. No i udało mu się wywalczyć ten brąz w konkurencji K1 na 500 metrów mężczyzn, więc do tych brązów i złotów, o których omawialiśmy, dołączamy jeszcze ten brąz. Poza tym jeszcze walka o medale dotyczyła Julii Olszewskiej, która startowała w K1 na 200 metrów kobiet, no ale w finale uplasowała się na 6. miejscu. Poza tym walkę o medale zapowiadali Wiktor Głazunow i Norman Zezula, ale oni ostatecznie w swoim finale C2 na 500 metrów mężczyzn zajęli 8. pozycję. No i rywalizowały jeszcze zawodniczki, właściwie mistrzynie świata, Martyna Klat i Anna Puławska, no ale triumfatorki mistrzostw świata z Mediolanu nie zdołały ostatecznie nawiązać rywalizacji z czołówką, zajęły 7. pozycję. Tak to się kończy, jeśli chodzi o te medale, szanse medalowe na mistrzostwach świata w kajakarstwie w Poznaniu. No ale jeszcze to nie wszystko pod kątem sportowych emocji.
0: Dokładnie, ponieważ w Poznaniu odbywały się w miniony weekend zawody Astra Open. To są tenisowe zawody, które wygrał w grze pojedynczej Daniel Michalski i pokonał 6-2, 6-1 w finale Amerykanina Savano, który był kwalifikantem. Michalski natomiast występował pod turniejową jedynką i co ciekawe, w całym turnieju każdorazowo wystarczały mu dwa sety, a tylko raz w pierwszej rundzie z Argentyńczykiem Ribeiro potrzebował tiebreaka w jednym z setów, a tak to szedł jak burza. Jeśli chodzi natomiast o grę podwójną i turniej główny, no to tutaj wygrała polska para Matuszewski i Werbliński, którzy pokonali dwójkę z Argentyny, Basel i Ribeiro. Zatem największe sukcesy okazały się przypaść Polakom i w grze pojedynczej, i w grze podwójnej. Natomiast nieco więcej gier jeszcze czeka na was w kolejnym wejściu, ale najpierw odrobina muzyki.

0: teraz coś, co występuje u nas troszkę sezonowo, no bo takie bardziej biegowe sporty. I zaczniemy od Ironman 73 Poznań, który no, w weekend się zakończył na finiszie, na mecie na stadionie Lecha Poznań. No i tam bardzo ciekawa zresztą sytuacja, no bo mówiąc też, kto wygrał, już od razu można powiedzieć, Emil Holm był najlepszy, jeśli chodzi o te biegi, bo triatlonista pokonał cały dystans z czasem 3 godziny 34 minuty 34 sekundy. No to on tuż przed finiszem postawił na ziemi wyimaginowaną piłkę i uderzył do bramki, zapewne jak Luis Palma, albo może bardziej jak, i teraz nie mam w głowie kto, może Ali Golizadeh. No ale tak, Emil Holm, doskonale znany zresztą z tego, że wygrywa w Poznaniu, no bo 2 lata temu też tu zwyciężył. Poza tym najszybszy z Polaków na dystansie Ironman 73 okazał się Michał Oliwa. On zajął 5. miejsce w, powiedzmy, tym takim jego debiucie na połówce, więc to był całkiem dobry rezultat. Natomiast jeśli chodzi o rywalizację wśród kobiet, kategorię kobiecą, no to najlepsza okazała się Agnieszka Gadomska. Ona miała trochę problemów, bo boczny wiatr, ból w biodrze, natomiast Gadomska tak szybko biegła, że rywalki ostatecznie nie mogły jej dogonić, no i była najlepsza, jeśli chodzi o kobiety. No i w niedzielny poranek była jeszcze rywalizacja na dystansie olimpijskim, no i wtedy, jeśli chodzi o zwycięstwo w kategorii panów, no to wygrał Marcin Paszkiewicz, tutaj czas 2 godzin, minuty i 15 sekund, a jeśli chodzi o kobiety, no to najlepsza była, najszybsza Martyna Witecka, ona kończyła wyścig w 2 godziny, 15 minut i 8 sekund, więc tak to wyglądało podczas Ironmana i teraz troszkę przejdziemy się do tego, co będzie.
1: Dokładnie, bo 4 października będzie jubileuszowy 25, czyli ćwierćwieczny niemalże Lotto Maraton Poznań, który z najważniejszych zmian nie pobiegnie już przez ZOO. Była to nitka, która była kontrowersyjna, która była komentowana przez wielu zainteresowanych. Tym razem z najważniejszych zmian pobiegnie ona przez samą płytę Starego Rynku oraz zrobi pętlę przez Hartowo i bloki na Ratajach. Trasa zacznie się tradycyjnie na ulicy Grunwaldzkiej przy MTP. Po startowym wystrzale dalej zawodniczki i zawodnicy pobiegną Roosevelta i Pułaskiego, następnie skręcą w Aleję Wielkopolską, gdzie przy Sołaczu zrobią nawrotkę. Wrócą tąże Aleją Wielkopolską do Pułaskiego, tam skręcą przy Cytadeli w stronę Alei Armii Poznań. Później skręcą w Garbary, na Garbarach skręcą błyskawicznie w ulicę Północną i Kutrzeby. Przy Wydziale Prawa i Administracji skręcą w Aleję Niepodległości. Od skrzyżowania z Libelta z kolei zacznie się odcinek przez centrum, przez chociażby plac Cyryla Ratajskiego, plac Wolności i w dół ulicą Paderewskiego przez Stary Rynek, po którym maratończycy pobiegną pierwszy raz od 18 lat. Ze Starego Miasta dalej ulicą Wielką, Mostową, Mostem Świętego Rocha i Piotrowem biegacze i biegaczki przedostaną się nad Maltę, a dalej przez ratajskie osiedla z Wielkiej Płyty dobiegną do Ronda Starołęka. Za rondem nastąpi powrót na lewy brzeg Warty, a kolejny fragment poprowadzi dobrze znanym odcinkiem od Hetmańskiej przez Łazarz, Górczyn, Raszyn i Unikowo, aż po Ławicę i ulicę Bukowską, gdzie później skręcą w Bułgarską. Na Bułgarskiej osoby uczestniczący w maratonie skręcą na Enea Stadion, tam zrobią nitkę po stadionie, gdzie będzie można ich dopingować. Natomiast po wybiegnięciu z areny przy ulicy Bułgarskiej 17, ostatni fragment trasy poprowadzi ich ulicą Grunwaldzką do mety na placu Świętego Marka na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Pozostaje trzymać kciuki za wszystkich, którzy się zapiszą. Liczymy na kolejne rekordy, no i zapraszamy jeszcze na odrobinę muzyki.

0: No i sierpień zbliża nam się do końca. Zbliża nam się do końca również konkurs, o którym przypominaliśmy i który prowadziliśmy w trakcie tej audycji. Do zwycięzców odezwiemy się już w najbliższym czasie, a do wygrania były podwójne wejściówki na mecz PSŻ tu Poznań z Rowem Rybnik w niedzielę o godzinie 13. Tak jak mówiłem, zbliża się sierpień do końca, co również łączy się z tym, że zbliżają się ligi. Niektóre już wystartowały, niektóre wystartują zaraz, a taką, która wystartuje zaraz, jest chociażby Liga Centralna Mężczyzn, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Wojskowi, czyli Grunwald Poznań, szykuje się do tych starć coraz dokładniej, coraz mocniej i takim ostatnim szlifem było spotkanie z drużyną z szczypiorniakowej ekstra klasy, czyli Orlen Superligi, czyli Gwardią Opole. Poznaniacy to spotkanie przegrali 26-39. Już w pierwszej części było widać, że dysponuje tutaj dużo lepszą jakością drużyna z Opola. Wygrała ją 11-17. W drugiej części spotkania tylko podkreśliła swoją przewagę, swoją wręcz dominację, wygrywając aż 13 trafieniami. Natomiast co w baskecie, Mikołaju?
1: Tak, szybciutko trzeba o tym powiedzieć, że Basket Poznań rywalizował podczas towarzyskiego turnieju o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego. No i tam dwa spotkania, jedno przegrane, drugie wygrane. Najpierw koszykarze z Poznania przegrali ze Zdrowo Polonią Leszno 78-89, a potem udało im się wygrać troszkę niżej notowanym WKK Wrocław 98-81. Więc pierwsze sparingi za koszykarzami, no i ta forma na razie tak pół na pół, ale no to się jeszcze szlifuje. No i tym samym możemy kończyć już naszą audycję, którą realizowała Agata Pelska. Prowadzili ją
0: Szymon Kamuda
1: i Mikołaj Dilc. No i co? Do usłyszenia.
0: Miłego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

0: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski
1: i Zofia Kulesza.
0: Dzisiaj zaczęliśmy Afert pod palmami, najnowszym singlem Szczyla i Huberta, Wolne popołudnia w Polsce, produkcji No Lyrics. Drugi singiel zapowiadający najnowszy album Szczyla, który będzie się zwał Jutro, pojutrze i chyba dzisiaj, czy coś takiego, w takich kolejnościach innych chyba niż ja powiedziałem, bo nie pamiętam dokładnie, ale zapowiedź myślę, że jest całkiem fajna, taki bardzo spokojny, chillowy singiel wybrzmiał właśnie, a my...
1: I bardzo dobrze dobrany do dzisiejszego popołudnia, ja tak czuję. Myślę, że na tą pogodę, na ten zachód słońca piękny, myślę, że bardzo pasował.
0: Myślę, że tak. No ja lubię latem taką spokojną muzykę i myślę, że Szczyl jest jednym z moich ulubionych chyba polskich raperów w ogóle, więc zobaczymy, co to będzie. A teraz przechodzimy do najnowszego albumu Eryki Badu, która razem z The Alchemist, znanym producentem, wydała najnowszy album, który no, jest bardzo fajny, no bo jakby mamy tutaj bardzo dobrego producenta i do tego Erykę Badu, której myślę, że przedstawiać nie trzeba, więc posłuchajmy sobie singla z tego albumu I Know That Man razem z Earlem Sweatshirtem.
2: I Know That Man.

0: Właśnie opowiadałam tutaj Mateuszowi, że Erika Badu, oprócz tego, że jest oczywiście świetną twórczynią muzyki, to ma też świetny gust co do pewnych akcesoriów modowych, że tak powiem, ponieważ jest całkiem znana z swoich bardzo różnorodnych i bardzo kreatywnych grillsów, czyli tych takich złotych, metalowych nakładek na zęby. No, to nie jest do końca informacja dotycząca jej nowego kawałka, ale myślałam, że to będzie ciekawa taka ciekawostka mała, przerywnik.
1: No, myślę, że na pewno na swojej trasie koncertowej, która również odbędzie się w Polsce, na pewno jakieś założy, bo...
0: No, ciekawa jestem, czym zaświeci z ząbków do sceny.
1: Tak, bo jak ją kojarzę w sumie z jakichś takich koncertów, live'ów czy innych wywiadów, to faktycznie zawsze coś na tych zębach widnieje. Tylko ja nie wiedziałem, że to są takie nakładki. Myślałem, że to takie...
0: Złote zęby po prostu.
1: Złote zęby, jak właśnie starsi panowie. A jednak nie. Dzisiaj mamy też konkursy dwa i zaczniemy sobie od pierwszego. Do wygrania jest podwójna wyjściówka raz jeden na Jazz Zamek, koncert Szymona Siwierskiego, sala pod zamkiem, Centrum Kultury Zamek. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem, dlaczego do was ma trafić ta wejściówka. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. Na SMS-y czekamy do godziny 20, no bo właśnie dzisiaj ten konkurs będzie rozwiązany, a kolejny konkurs długoterminowy zapowiemy w kolejnym wejściu, a teraz będzie też jazzowo, ponieważ Paulina Przybysz, Marek Pędzi Wiatr i Kosma z zespołu Kosmo. Jeju, zapomniałem ten zespół, jak on się nazywa.
0: Kosma Król?
1: Nie. To nie ten Kosma, to Kosma z zespołu Kosmonauci. Nagrali razem kawałek Mama Scar, posłuchajmy.

0: Mama z Kar, czyli właśnie Paulina Przybysz, Wiktoria Jakubowska, którą pominąłem, i Maxa Muchę w poprzednim wejściu. Wiktoria Jakubowska to jest perkusistka chyba Karaś i zespołu tego... Jak to było? Znowu mi wszystko dziś... Karaś Rogucki, dokładnie. Dziękuję, Szymon mi tu podpowiedział za konsolety. Dodatkowo właśnie Marek Pędziwiatr, czyli EAPS, no i właśnie Kosma z Kosmonautów. Razem wydali bardzo, myślę, że fajny i taki skoczliwy kawałek.
1: Ja panią perkusistkę miałam też przyjemność zobaczyć właśnie z Pauliną Przybysz na Jazzach w tym roku, na chyba ostatnim w ogóle koncercie. I powiem szczerze, że zrobiła na mnie całkiem wrażenie. I zarówno i pani Paulina, i właśnie pani perkusistka.
0: No właśnie, Wiktoria jest mega utalentowana i zaczęła w sumie niedawno jakąś taką karierę solową, ale chyba, nie wiem, w sumie wyszedł jakiś album, jeden jak na razie, z jej twórczości. No i myślę, że się w tym rozwija, więc mega spoko. A Paulina Przybysz to wiadomo.
1: No wiadomo,
0: tak.
1: Ale życzymy powodzenia obu.
0: Tak, i przechodzimy do konkursu długoterminowego. Otóż do wygrania są 3 podwójne wejściówki na koncert, na której już jest sold out, więc jest to być może jedna z ostatnich okazji, żeby zdobyć tą wejściówkę. Ostatni koncert, pożegnalna trasa koncertowa, uwaga, Lecha Janerki. Aby wygrać wejściówkę, wyślijcie SMS-a na 7248, w treści wpiszcie afera.janerka, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, za jaki utwór najbardziej cenisz Lecha Janerkę i dlaczego. Koszt wysłania SMS-a to 2,46 zł razem z VAT. Rozwiązanie konkursu odbędzie się podczas audycji Aferytm 2 września przed godziną 20. Więc... dla wszystkich fanów tego starego polskiego buntownika, to myślę, że wiecie, co robić. A my przechodzimy dalej, więc czas na stały punkt programu.

zaszczytne miano płyty tygodnia zgarnia w tym tygodniu Huskę i jej album Między Słowami. To jest tak właściwie jej debiutancka epka. Huskę, to jest wokalistka i songwriterka, która porusza się na styku emocjonalnego indie popu i bezkompromisowej szczerości. Jej materiał, który można usłyszeć w epce Między Słowami, jest zbudowany z intymnych historii ukrytych w pauzach, niedopowiedzeniach i prostych, poruszających emocjach. To jest taki zbiór utworów, które powstawały na przestrzeni lat i mimo upływu czasu wciąż rezonują z autorską, z tą samą siłą. Huskę od początku stawia na autentyczność zamiast kreacji i pokazuje się słuchaczom bez filtra. Myślę, że taka szczerość jest w tych czasach zdecydowanie ceniona. Mówi, że piosenki zebrane na epce przypominają strony wyrwane z jej pamiętnika, w którym od dawna zapisuje najskrytsze myśli, emocje i pytania bez prostych odpowiedzi. Może posłuchajmy więc, jaką historię z tego pamiętnika opowie nam utwór Aparat.

Tak pięknie nam zaśpiewała, pięknie i szczerze, Huskę i utwór Aparat, który pojawił się na epce, która była oczywiście naszą płytą tygodnia. Bardzo gratulujemy tego zaszczytnego tytułu i myślę, że cała płyta w ogóle jest warta przesłuchania. No nie bez powodu została płytą tygodnia w Radio Afera. Jakby nie przyznajemy tego tytułu byle komu. A teraz w sumie przenosimy się za ocean, bo przenosimy się do zespołu z Kalifornii, który został założony w 2008 roku i od tego czasu w sumie całkiem regularnie wychodzą jakieś ich nowe wydawnictwa. I myślę, że najbardziej są znani z płyt, które wydali w 2014-2012 w tych latach i może kojarzycie nawet takie piosenki jak Raspberry Jam albo Katamaran. No a teraz przychodzą do nas z nową odsłoną i z nową płytą, z płytą Sirenas. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, która wyszła w piątek, więc jest to taka, no, prawie że zupełna świeżynka i myślę, że ich podejście do muzyki też jest tutaj całkiem świeże w porównaniu do poprzednich wydawnictw. Jest to troszkę bardziej chyba elektroniczne, troszkę bardziej przypominające ich jakby ich płytę Lachs z 2019 roku niż te wydawnictwa, które bardziej się wybiły w latach 2012-2014. No, ale myślę, że jest to coś wartego uwagi i docenienia za to właśnie odwagę w takim odkrywaniu trochę nowszych brzmień i że nie, właśnie, że po prostu nie boją się odejść od czegoś, co się sprawdziło, tylko ciągle eksperymentują troszkę z nowym brzmieniem, jednocześnie ciągle zachowując tą taką neopsychodeliczność w ich muzyce. Sprawdźmy może sobie, jak brzmi ten ich nowy dźwięk w utworze PT Conception.

całkiem się tutaj spokojnie zrobiło po tym utworze PTA Conception od Alla Class. Myślę, że w ogóle ta płyta jest w takim spokojniejszym troszkę klimacie, chociaż to nie jest nic nietypowego dla tego zespołu. No, na płycie znajduje się dużo takich ciekawych smaczków. Jest na przykład utwór, który nazywa się Snakes of Hydra i powiem wam szczerze, że jest coś w tym utworze, co przypomina takie wężowe trochę jakby dźwięki, nie wiem, czy jakiegoś grzewnika, czy no, ja tak sobie wyobrażam, że gdyby węże umiały grać na instrumentach, to tak by to właśnie brzmiało. No i w sumie nie przenosimy się jakoś daleko, zostajemy przy takiej troszkę bardziej anglojęzycznej muzyce, konkretnie z Anglii. No tutaj mamy projekt, który działa też już całkiem długo i to jest projekt Williama Doreya, znany jako Skinshape i działa już no, parę ładnych lat i obraca się właśnie w takich też neopsychodelicznych klimatach, chociaż jest tam ciutkę też jakiegoś afrobeatu, takiego worldwide groove'u, troszkę takich nawet folkowych może z różnych stron świata elementów. No i tutaj Skinshape przychodzi do nas również nowym wydawnictwem, ale na nie będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać. Póki co wyszły dwa single, które zapowiadają album Chapman's Pool. No i wyszło Take It As It Is, które zaraz usłyszycie, a także The Blade of Knife, które też myślę, że jest warte przesłuchania, ale wracamy do tego pierwszego.

0: Tak, zagrał nam Skin Shape i Take It As It Is, czyli drugi singiel, który wyszedł promując jego nadchodzący album Chapman's Pool. A jeśli wam się to granie spodobało, to już wam mówię, kiedy możecie spodziewać się całego albumu. Będzie to 30 października i bardzo ubolewam, że nie pojawił się ten album wcześniej, ponieważ gdyby wyszedł w maju, czerwcu, lipcu, to wiem, że grałabym go w zapętleniu przez całe wakacje. No, na pewno jest to taki album bardzo klimatyczny, trochę letniaczkowy, właśnie spokojniejszy, ale myślę, że na jesień też się nada.
1: A ja przypominam o naszym dzisiejszym konkursie. Otóż do wygrania jest podwójna wejściówka razy jeden na Jazz Zamek, 76. edycja tej imprezy. Koncert Szymona Siwierskiego, sala pod zegarem, Centrum Kultury Zamek. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na 7148, w treści wpiszcie afera i imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego do was ma trafić ta wejściówka. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. My czekamy na SMS-y jeszcze 20 minut, bo do godziny około 20.
0: No, a jeśli wygracie ten bilet, to na pewno spędzicie bardzo miły wieczór. A jeśli chcecie spędzić taki spokojniejszy troszkę wieczór, to polecam wam ten album. Mówię oczywiście o albumie Boys Can't Stand, który wyszedł w zeszły piątek. Jego autorem jest No Fun House. Jest to taki mniej w sumie znany artysta. Na Spotify'u widzę, że ma tylko 13 tysięcy słuchaczy w tym miesiącu, co mnie całkiem zaskakuje, ponieważ myślałam, że jest ciut bardziej jednak kojarzony. Możecie się spodziewać tutaj też takiego spokojnego klimatu, ale już troszkę stopnięciem, takim lekko rockowym. Myślę, że jego muzykę można określić jako takie właśnie indie rockowe balladki, ale pozwolę to ocenić wam samym. Oto Junks on the Lone.

0: To był utwór Junk on the Lawn od No Fun House z jego najnowszej płyty, która, jak mówiłam, wyszła w ostatni piątek, Boys Can't Stand. Może dowiecie się, czego jeszcze Boys Can't Stand na tej płycie. No a teraz dowiemy się, co będzie następnym utworem.
1: Tak, będzie to też nowy singiel, który zapowiada nowy album Zimy Stulecia. No i tytuł jest trochę przewrotny, bo w sumie, bo jest to tytuł 36 stopni. Tak naprawdę to jest epka, trochę was wkręciłem przez przypadek i jest to naj...

Odcinek 6, czyli po każdej zimie nadchodzi lato i ten album jest taki gorątszy, jeżeli chodzi na pewno o stopnie. Jest tu właśnie też 41 stopni, ale też jest również też jest hipertermia, więc jakby mamy tu taki cieplejszy klimat. A teraz przechodzimy dalej. Najnowszy album Franka Warzywa i Młodego Buddy, czyli Vegetable.pl i Hypnosis Therapy. Razem wydali dwa utwory. Jeden z nich to jest FIFA 2002. Bardzo fajny taki 2000 klimat elektroniczny. Trochę bym powiedział, że zastanawia mnie w sumie ten tytuł FIFA 2002. No bo jakby Franek i Młody Budda to nie są ludzie chyba, którzy grali w tą FIFA, a może grali w sumie, ale to tak chyba po latach od premiery, no bo nie są na tyle jeszcze wiekowi. Ale myślę, że chyba chodziło bardziej o to, żeby oddać ten klimat może tej FIFA 2002, znaczy tak lat 2000, a jednocześnie połączyć z tą legendarną grą, w którą wiele osób grało, czyli FIFA. Posłuchajmy tego kawałka.

0: Tak się urwało trochę. Tak. Agresywne zakończenie.
1: Właśnie nie pamiętam, czy to jest pierwszy singiel, czy drugi w sumie w tej epki. Właśnie teraz sprawdzę w sumie, ale może tam jest kontynuacja. Nie, to jest ostatni kawałek z tej epki, więc znaczy epki. Czyli... epka, która ma dwa utwory.
0: Czyli na kontynuację trzeba poczekać. Może.
1: Nie wiem, tego nie wiem. Zobaczymy, co dalej. No, jest to ich pierwsza kolaboracja. Zresztą wersztobyl.pl ostatnio jest obfity w kolaboracje, bo tydzień temu zresztą też był nowy singiel z artystką Cecilia, której nie kojarzyłem wcześniej. No i właśnie ciekawe w sumie są te kolaboracje. Mi się bardzo spodobała ta właśnie z Hypno Track.
0: Też myślę, że dobrze wychodzą na tych kolaboracjach. Zawsze jest to takie ciekawe połączenie dwóch światów, bo jednak ten projekt jest taki całkiem jest mocno określony w tej swojej muzyce, a jednocześnie te kolaboracje myślę, że dużo tutaj wprowadzają takiego ciekawego smaczku, takiego zamętu troszkę.
1: No, prawda. Jest to na pewno ciekawe i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie, tym bardziej, że właśnie wersztybuł.pl często sięgają po takich fajnych, niszowych artystów, których nie kojarzę, albo trochę tylko kojarzę i pozwalają mi ich odkryć na nowo, więc jest to pewien taki sposób na znajdywanie fajnej, niezalowej muzyki i tyle.
0: A teraz sobie przejdziemy do troszkę bardziej rockowych klimatów niż elektronicznych. Czyli do ulubieńców ostatnich lat Jarocina, tak mam wrażenie, a dokładnie zespołu Père Lachaise i do utworu, który wyszedł tydzień, dwa tygodnie temu, coś takiego. Wyszedł z teledyskiem, który miałam przyjemność robić, więc nie chcę się chwalić, ale polecam obczaić. Ale sam utwór, myślę, że nawet bez żadnego poparcia wizualnego potrafi się obronić i no, jak to Père Lachaise ma w zwyczaju, ma całkiem mocny przekaz, też całkiem emocjonalny, bo z tego co wiem, ich najnowsza płyta będzie właśnie się opierała wokół tych takich cięższych emocji. No, całkiem odważny temat, który podejmują, ale jak wiemy, oni potrafią mówić o tych takich trudniejszych rzeczach, czyli teraz Père Lachaise i utwór Nie potrafię znaleźć wyjścia.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.
1: Nie potrafię znaleźć wyjścia, czyli najnowszy utwór od Père Lachaise. A my już powoli zbiegamy do końca, więc musimy oczywiście formalności wypełnić i rozstrzygnąć konkurs.
2: Tak.
1: Czy mamy jakiegoś zwycięzcę?
2: Właśnie patrzę i jest tu zwycięzcą, mamy zwycięzcę naszego dzisiejszego konkursu i do zwycięzcy trafia wejściówka do pana Michała, który po prostu uwielbia tą serię za kreatywne podejście do jazzu i pokazywanie go od różnych stron świata i baw się dobrze i no i tyle.
1: Tyle, gratulujemy i no i chyba się już żegnamy powoli, nie?
2: Tak.
1: Trzeba.
2: Tak, dzięki za słuchanie.
1: Za mikrofonami byli Zofia Kulesza.
2: Mateusz Karłowski, realizował nas Szymon Dopierała.
1: A ja zostawiam was utworem, który jest coverem tak naprawdę, ale myślę, że całkiem miło kończy ten ostatni dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji. Jest to cover utworu The Swimming Song, który skoverowali The Head and the Heart.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: 21 wiek, panika i afery.
3: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert Szymona Siwierskiego w sali Pod Zegarem, promujący nowy album Dare to Fly. Ambientowo-jazzowe brzmienia pianina zostaną dopełnione przez unikalne, wielowymiarowe wizualizacje zaprojektowane specjalnie z myślą o architekturze sali. Jazz Zamek. Piątek, 4 września. Start, godzina 20. Bilety www.ckzamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
3: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Stary, zróbmy własny koncert.
6: Scena główna.
5: Razem tworzymy idealną setlistę.
6: W każdy poniedziałek o 20:00.

0: Jesteśmy już 4 minuty po 20, więc zaczęliśmy troszeczkę inaczej scenę główną, czyli audycję, której tworzymy idealną setlistę wybranego przez nas zespołu bądź artysty. Teraz zaczęliśmy sobie już utworem, który no, tak naprawdę odkrywa karty, kogo będziemy dzisiaj omawiać, ale ja chciałem zacząć takim... taką trivią, trochę quizem, że w tym zespole, o którym będziemy dzisiaj mówić, rzeczywiście jest jeden człowiek, który miał okazję być na scenie, na ekranie z Robertem Downeyem Juniorem. Mieliśmy też kolesia, który to, no, to takie troszeczkę niekonwencjonalne, że stworzył soundtrack do gry z bardzo przyjaznym smokiem, który się nazywał Spyro, ale też był człowiek, który jamował z Jimi Hendrixem, więc jeżeli chcecie zgadnąć, kto to jest, to oczywiście komentarze są dla was.
1: Ja myślałem, że powiesz, że człowiek, który był na jednej scenie z Marylą Rodowicz.
0: A to też mógłbym powiedzieć.
1: O, widzisz? Drugi raz. Comeback robi pani Maryla.
0: Myślę, że już się odmroziła naszymi tekstami.
1: Jak dzisiaj słucha na pewno, więc pozdrawiamy. Za mikrofonami
0: Mikołaj Piekarzewicz
1: i Kuba Chojnacki. To jest scena główna. Tak, więc dzisiaj The Police. Kompletujemy setlistę The Police. No to jest zespół, który pod koniec lat 70., kiedy scena punkowa była tak w swoim tym największym czasie, najlepszym w Wielkiej Brytanii, to oni weszli i widziałem taki komentarz teraz przygotowując się pod jakimś filmem na YouTubie, że każdy członek The Police był za bardzo wykwalifikowany, żeby grać w The Police. I coś w tym jest, że to chyba też Copeland powiedział, perkusista Stewart, że... w tamtym czasie, kiedy wszystkie zespoły punkowe grały trzy akordy, to oni stwierdzili, no dobrze, my możemy też zagrać trzy akordy, ale my wiemy, jakie te akordy zagrać i dodamy te jeszcze tam suspendy, coś tam siódemeczkę i tak dalej, nie wiadomo co. No i też te wpływy na pewno muzyki reggae słychać bardzo mocno, które też na przykład w The Clash słychać trochę, ale nikt tego nie zrobił chyba aż tak wyraźnie jak The Police.
0: Nie, zdecydowanie nie zrobił nikt tego tak w taki sposób charakterystyczny jak The Police. I to nawet członkowie przyznawali, że oni właśnie bardzo chcieli wejść na ten pociąg takiego punk wave'u, żeby jednak być kojarzeni z taką mocniejszą stroną grania, jednak z takim charakterystycznym rebelianckim podejściem do tworzenia muzyki. Chociaż właśnie mieli gitarzystę, który potrafił więcej i potrafił ciekawsze struktury tworzyć i też miał jakieś podłoże jazzowe, co nie było spotykane właśnie w kulturze punkowej i w tworzeniu muzyki punkowej. Z drugiej strony mieli Stinga właśnie, który też potrafił bardzo melodycznie, ale też z takim sosem reggae tworzyć te melodie.
1: Mieli Stinga, który już w tamtym czasie miał książkę z napisanymi tekstami i pomysłami na utwory.
0: Jak mówił, że tak od 11 roku życia już tam miał kilkadziesiąt set pomysłów.
1: A też to jest zespół, który kiedy panowie się spotkali, to oni nie byli tacy już najmłodsi, tak jak te większość tych zespołów, które właśnie osiąga sukces, gdzie jeszcze jako nastolatkowie się spotykają i zaczynają. No nie, oni już byli doświadczeni, grali w niejednym zespole, więc mieli te lata doświadczenia i oni wiedzieli właśnie dokładnie, co mają grać. Sting i Copeland mieli, akurat byli przed 30, a Andy dekadę był jeszcze starszy, więc a dalej wyglądali i on również wyglądał młodziej o wiele niż tak naprawdę był.
0: Ty myślisz, że to ten blond, który był tak charakterystyczny dla nich?
1: No, trójka blondynów. Ja jeszcze w ogóle o tym powiem, ale to jest dla mnie paradoks, że Sting pisze tyle utworów o samotności i o tym, że jakiejś niespełnionej miłości chłop, który wyglądał w taki sposób, coś tam nie wydaje mi się, żeby tyle tam tych złamanych serc przeżył.
0: Myślę, czytając jego biografię, można zauważyć, że jednak w drugą stronę było, że częściej on łamał te serca niż tak naprawdę ktoś jemu.
1: No to co? Posłuchamy sobie jeszcze jednego utworu z debiutu i powiemy, co z niego bierzemy na naszą setlistę.

0: No i usłyszeliśmy właśnie to reggae w wykonaniu The Police, które wypływa przede wszystkim z sekcji rytmicznej. Stewart Copeland, akurat to zwierzę, jakim był, no to na płytach nie słychać tego aż tak bardzo. W ogóle
1: niektórych słychać, momenty są.
0: Chociaż powiem ci, że ja tak z nim mam, że jak pierwszy raz usłyszałem The Police, to od razu rzuca się w uszy te synkopowane rytmy i zwłaszcza ta gra na hi-hacie, bardzo charakterystyczna. Po latach jakby to już jest, jakoś mi się to osłuchało i żeby teraz znowu się zachwycić Stewartem, to już muszę jednak słuchać tych nagrań, tak właśnie, koncertowych. Na płycie jednak słychać, że tam to są pierwsze take'i i on jakoś to tam trzyma w ryzach bardziej, ale ja uwielbiam. Najlepszy Stewart to jest ten nieograniczony niczym, więc wiesz, na pewno nie będzie drugiego take'u i na żywo tam.
1: Jeszcze myślałem, że powiesz o tym momencie, kiedy zaczął jeść Akbuza na scenie.
0: Dzisiaj to pierwszy raz widziałem. Właśnie mi się wyświetliło, tak. No.
1: Ikoniczne.
0: Ikoniczne. No ale to jest całe The Police właśnie, czyli tak jak w tym dokumencie mój ulubiony, to co definiuje ten zespół, kiedy mieli ten powrót w 2008 roku, no to był też dokument nagrany i zaraz przed pierwszym koncertem Sting mówi, że za mało ćwiczyliśmy, a Stewart za dużo ćwiczyliśmy. I to jest idealne właśnie podsumowanie The Police.
1: To jest idealne podsumowanie, a my wchodzimy właśnie w pierwszy album, ich debiut, czyli Outlandos The Amor. Ja mam, powiem ci, raz, dwa, trzy, cztery, pięć utworów z tej płyty.
0: Ja mam trzy, więc na pewno mamy te same. Ja mam oczywiste tylko. Mm-hmm. Roxanne, mm-hmm. So Lonely, tak. I Can't Stand Losing You.
1: To ja tego nie mam akurat.
0: Nie.
1: Akurat nie mam Can't Stand Losing You, ale mam Next to You, które jeszcze notabene jest w moim top 3 utworów, jeśli chodzi o The Police. Tak, bo tutaj powiemy naszym słuchaczom, że wprowadziliśmy taką drobną zmianę, że będziemy jeszcze dokładać nasze top 3, jeśli chodzi o danego artystę. I akurat u mnie Next to You pojawiło się na miejscu trzecim. I jeszcze z debiutu mam utwór Peanuts i Truth Hits Everybody.
0: Kurczę, to nawet nie masz Hole in My Life, to jest utwór.
1: Ale w pierwszym drafcie miałem akurat, ale jednak sobie stwierdziłem, że jestem jakby, mam taką, że mogę sobie poświęcić ten utwór i nie będzie to dla mnie duża strata.
0: Bo dla mnie on brzmi na płycie nie aż tak dobrze, ale na żywo jest o wiele lepszy. W ogóle ta płyta, szczerze powiedziawszy, ja wiedziałem, że są te trzy hity zawsze i myślałem nawet w pewnym momencie, patrząc na same setlisty, zanim jeszcze słuchałem The Police, to myślałem, że to będzie jedna z moich ulubionych, a jest możliwe, że najmniej ulubioną. Mm. Ze względu na to, że najbardziej ograniczone są te aranżacyjnie utwory, one są dosyć proste, jeszcze takie, no, słychać ten punk i...
1: Słychać tą surowość, ale to też wynikało z tego, że oni w ogóle grali na sesjach bardzo późnych i tylko w takich momentach, kiedy nie było osób, które zapłaciły za czas w studiu, więc ten czas mieli dość ograniczony jednak, jeśli chodzi o tą produkcję, ale ostatecznie uważam, że to jest taki dobry wstęp do The Police, że jest to taki start, od którego mogli sobie budować już dalsze brzmienie.
0: Tak, to na pewno. Cieszy mnie, że nie masz Born in the 50s, który mnie tak denerwuje, bo akurat są dwa takie utwory The Police, których bardzo nie lubię. Jeden z nich możesz mieć jeszcze na swojej setliście. Okay. I czy ja wtedy się odpalę, jeśli to będzie.
1: Zobaczymy,
0: będzie
1: to.
0: Tyrada, ale Born in the 50s, nie znoszę tego refrenu, nie znoszę tych przaśnych refrenów.
1: Ale właśnie.
0: Przypomina mi to Beatlesów i When I'm 64... Nie mogę.
1: Ale zdarza się czasami Stingowi rzeczywiście zapodać taki refren, że aż się odechciewa słuchać.
0: No, znaczy to się zestarzało po prostu dla mnie. To nie jest to. Ja lubię The Police mroczne. Im bardziej mroczne jest, dlatego z późniejszych płyt troszkę będzie więcej jednak u mnie, a tutaj tylko trzy.
1: Więc sobie przejdziemy płynnie do drugiego albumu, czyli Regatta de Blanc i utworu najbardziej znanego.

0: Message in a Bottle z drugiej płyty Regatta de Blanc. I tak jak rozmawialiśmy na poza anteniu, że no, ja jestem zdolny powiedzieć do tego, że Stewart Copeland to jest mój ulubiony perkusista, gdyż on ma taką technikę i on w taki sposób dodaje te akcenty, że to Sting by się nie zgodził, powiedziałby, że to jest za dużo i że powiedziałby: Copeland, przestań. Ale ja uważam, że on tutaj naprawdę robi robotę i dodatkowo ma charyzmę, ma gadane i potrafi naprawdę świetnie grać na tej perkusji. I jeszcze co najśmieszniejsze, że on ma taką klasyczną technikę tego grania.
1: Tak. No to jest właśnie ta różnica, że tutaj brytyjska flegma z amerykańskim entuzjazmem i gdzieś po środku ten Andy, niby Brytyjczyk, ale jednak jakiś tam, on po prostu jest, żeby te akordy ładnie tam podpasować i po prostu...
0: On jest tutaj tylko dla fanów. Chociaż nie, Copeland mówił, że mieli terapię zespołową i tak jak powiedział, że po prostu robimy muzykę dla innych rzeczy. Ja tak. Po prostu lubię uderzać w perkusję.
1: Ale nie dziwię mu się, znaczy dla niego to jest takie właśnie fizyczne, to jest jakby sport był. No ale jest świetny, ja bym powiedział, że jest na pewno w top 5 perkusistów rockowych, bo tam Peart, Bonham, Moon, może nawet na czwartym jest Copeland. Nie wiem, kogo bym tam pianował. Zostawiam sobie to miejsce takie, żeby pomyśleć bardziej. Okej, okay, no to co? Regatta de Blanc, ile propozycji?
0: 5.
1: 6.
0: O jedno, ale też miałem 6 przez chwilę, ale wymieniłem w ostatniej chwili utwór. I ja mam tytułowy utwór w ogóle, Regatta de Blanc, które otwiera mi koncert.
1: A u mnie jest drugie.
0: O, patrz, no, jaka zmiana. A co masz drugie? Jestem ciekaw.
1: Znaczy, to jest drugie na koncercie,
0: to jest drugie,
1: tak?
0: Na koncercie, tak?
1: No,
0: dobra,
1: tak,
0: okay.
1: Drugie na koncercie. Powiem później, co mi otwiera.
0: Dobra.
1: Mam oczywiście Message in a Bottle, który jest w moim top 3. Ja nie robiłem takie, że nie szeregowałem tego od 3 do 1, po prostu jest w moim top 3 utworu The Police. Bardzo długo było i u mnie zamyka koncert, bo często też nim otwierali.
0: Też właśnie mam jako ostatni Message in a Bottle. Ja jeszcze mam z tego albumu Walking on the Moon.
1: No
0: też
1: oczywiście,
0: myślę, że
1: i to jest beat Copelanda.
0: Dokładnie.
1: Genialny i ze względu na brzmienie też. Ale tam jest minimalistycznie, bo idealny ten hi-hacik, malutko i tak. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam. I wie, w którym momencie, żeby ten pogłos się tam rozszedł ładnie.
0: Dokładnie. Mhm. Ja mam jeszcze Bring on the Night.
1: Tak, Elliot Smith na pewno słyszał ten utwór i to całą karierę później zbudował na takim właśnie brzmieniu, jak tutaj Andy nam proponuje.
0: Ja jeszcze mam It's Alright for You.
1: Tego nie.
0: Myślę, że to taki właśnie deep cut, jeśli chodzi o ten album.
1: To ja mam jeszcze The Bed's Too Big Without You, który jest raczej...
0: Taki klasyk.
1: Tak, klasyk. I Contact.
0: Bo lubię, nie pomyślałem.
1: Lubię ten bas, który jest bardzo dziwny, a jak wiecie już, jeśli słuchacie, to ja lubię dziwne rzeczy, lubię dziwne utwory i ten, kiedy Sting śpiewa w zwrotkach, I've got a... Ale właśnie ten bas się tak odbija.
0: Sting zawsze potrafił jakieś takie dziwne te linie basowe tworzyć, tak. Nie? Że jednak one niby... Na pierwszy rzut ucha nie było jakieś takie bardzo skomplikowane. Jak się zagłębiło bardziej, to jednak doceniało się te riffy.
1: No zdecydowanie. Ale tu właśnie ten bas robi mi ten utwór i teoretycznie jak będzie tutaj setlista łączona i trzeba będzie coś odrzucić, to akurat jego jestem w stanie, ale to jest, lubię mieć czasem takie też dziwne wybory i to jest jeden z nich właśnie. I to jest płyta, która jest o wiele lepsza moim zdaniem od debiutu, bo dalej jest to takie jeszcze proste granie, ale lepsza produkcja zdecydowanie, bogatsze aranżacje i to już jest takie The Police uformowane.
0: Co mi się też wydaje, że warte jest zaznaczenia to, że Andy Samek zaczyna używać Ecoplexa tutaj w ogóle i zaczyna wychodzić to jego brzmienie takie właśnie krystaliczno, ale z delikatnym przesterem, które mam wrażenie, że jeszcze nikt nie potrafił dobrze tego skopiować.
1: Jeszcze wtedy nie?
0: Jeszcze wtedy, na
1: Alex
0: ten moment.
1: Alex Lifeson w ogóle w Rush chyba na Hemispheres też zaczął używać, więc podobny czas mniej więcej, ale ta dwójka gitarzystów powiedziałbym, że była najbardziej taka wpływowa na dekadę lat 80. ich brzmienie.
0: I to jest niezwykłe, że gościu w ogóle znał się właśnie z Claptonem między innymi i dżemował właśnie z Hendrixem, więc to jest naprawdę człowiek, który no miał jednak te koneksje mocne, nie? A jednak jeśli chodzi o dyskusję na temat The Police, to jest często pomijany. Bo mi się wydaje, że jednak ta walka między Stingiem i Stewartem przykryła to, co Andy potrafił. Bo jeszcze nawet Stewart sam mówił, że Andy był dobry od strony też producenckiej, bo potrafił mu powiedzieć, kiedy kiedy żeby przestał troszeczkę tam się rozkręcać.
1: No bo Andy było tak w większości, że to Sting przynosił te największe utwory i teraz no Copeland po prostu, on nie analizuje tego, tylko gra to, co mu tam wyobraźnia przyniesie. Ale Andy właśnie, oni tam ze Stingiem dyskutowali, a może taki akord, a może taki, więc to było bardziej tutaj potrzebna ta jego analiza i taka też wiedza na temat teorii muzyki. No dobrze, przechodzimy dalej i do płyty, która, już tak zaspoileruję, jest najsłabszą moim zdaniem The Police płytą przejściową, więc ale usłyszmy z niej jeden z hitów.

0: Driven to Tears, drugi utwór na płycie Zenyatta Mondatta, która zaczyna się, możliwe, że pierwsze dwa utwory to jest jeden z najmocniejszych takich one-two punchy w całej dyskografii The Police. No niestety później jest już słabiej. Czy mamy obaj Don't Stand So Close To Me i Driven to Tears?
1: Tak.
0: Czy jeszcze masz coś?
1: Ja mam jeszcze jeden.
0: Masz...
1: Dobra, zobaczymy, co to będzie. Ja mam Voices Inside My Head.
0: Dobrze, dobrze. Nie masz czegoś, co powiem zaraz. Dobra, Driven to Tears to jest dla mnie absolutnie, musi być, bo to jak smooth tam przechodzą w ten refren, idealnie.
1: Refren, który nawet nie ma takiego konstrukcji refrenu, bo oni nagle zwalniają, Stewart wchodzi na te hi-hat i dosłownie masz wrażenie, że to jest kompletnie jakaś inna część utworu, a potem jest ten taki bridge, który też jest tak... pojawia się znikąd.
0: Don't Stand So Close To Me to jest utwór, jak ja powiedziałem, lubię mroczny The Police. To jest być może, przygotowując się do tej audycji, pierwszy raz usłuchałem tego utworu, bo wiedziałem, że on zawsze jest, zawsze się pojawiał na listach, ale jakoś, nie wiem, nigdy go nie przysłuchałem. To jest jedyny utwór aktualnie w moim życiu, który sprawia, że czuję się niekomfortowo. Mm. Bo przez ten tekst, ale w ogóle ten syntezator wchodzi. Tak. I jakby to, o czym tam śpiewa. Tam. Sting ma teksty akurat zawsze dobre, to trzeba powiedzieć.
1: Tak, i on buduje taką atmosferę wynaturzenia wręcz w tym utworze, bo nagle masz refren taki don't stand so close to me. Niby to jest takie przyjemne, zabawne.
0: Bo tam się perspektywa zmienia, tak, że te zwrotki są z perspektywy tej uczennicy, która jest nieletnia i się zakochuje w nauczycielu, a ten nauczyciel... Nie podchodź i z tego są te zwrotki, ale właśnie ten dysonans właśnie sprawia, że no te zwrotki są przede wszystkim niekomfortowe. Trzeci utwór, jaki mam, to jest The Other Way of Stopping. Mhm. Drugi instrumental na tej płycie skomponowany przez Copelanda i są dwa instrumentale, jeden Copelanda, a drugi Andy'ego, i ten Andy'ego jest bardziej doceniony, Behind My Camel, bo dostał nagrodę Grammy, ale ja mam takie coś z tym utworem, że on nie brzmi dla mnie jak The Police. Mm. On brzmi jakby był z Low Davida Bowie, taki egzotyczny.
1: Tak, jest bardzo egzotyczny.
0: I on po prostu by mi rozbił trochę ten koncert, a The Other Way of Stopping ma też taki dziwny bas, ale Copeland słychać, że to napisał, bo faktycznie, no po prostu chciałbym mieć taką przerwę na chwilę w koncercie i chciałbym, żeby on tam się popisał trochę, miał takie pole.
1: Ale ja akurat w przypadku zamieniłem sobie właśnie na Voices Inside My Head, ze względu na tą gitarę, którą tam Andy ma, akurat bardzo mi przypadła do gustu i jest to taka troszeczkę odmiana, jeśli chodzi o ten album, bo jednak masz na przykład taką piosenkę jak Di-du-du, di-da-da, która jest...
0: No właśnie to!
1: To jest okropne.
0: Ludzie! Dobrze, się zgadzamy. Najgorszy utwór The Police. Najgorszy. Albo jeden z gorszych, ale na pewno z tych hitów bez dwóch zdań, do kosza. Tam nie ma nic. Tam jest denerwująca progresja akordów, bo jest taka podstawowa. Tekst, który, refren, myślisz sobie, no dobra, chociaż niech to zaśpiewa jakoś. Nie, tam w ogóle nie ma energii.
1: Nie, nic.
0: Nic nie ma w tym utworze. Jeszcze jest wkurzający to, że się tak nazywa.
1: Ja myślałem, że Sting po prostu, tylko taką mam teorię, że on chciał po prostu zrobić drugie Obladi Oblada, ale mu nie wyszło.
0: No, nawet do tego poziomu, nie? Ale no to jest najgorsze po prostu i no nie rozumiem. Nie rozumiem.
1: Nie rozumiemy.
0: No najgorsze, no, tam nie ma nic. I oznaczony gwiazdką tutaj w Apple Music. No kurczę, ludzie, no naprawdę.
1: Tutaj nie ma nawet o czym mówić. Nie ma dyskusji w tym momencie, że to, czy to jest dobry utwór. Bo to nie jest dobry utwór. No,
0: nie,
1: trzeba się z tym pogodzić.
0: Jest, no. Także Stinguś miał również...
1: Misa jednego.
0: Tak, czasem. Nie dojechał, ale na następnej płycie bardzo dojechali.
1: Bardzo dojechali i będzie to utwór, który... No tutaj zmienimy trochę język.

0: Hungry For You, czyli czwarty utwór z płyty Ghost in the Machine. I utwór, o którym już wcześniej wspomnieliśmy, że Sting pisał o samotności i o tym, że no, Love Interest nie był z nim zainteresowany. W tym przypadku jednak Hungry For You był napisany przez jego kochankę tak naprawdę, konkretnie z Julie Styler, z którą akurat był w czasie, kiedy w ogóle był ze swoją żoną, z aktorką Frances Tomalty.
1: No taki to pożyje.
0: Taki to sobie pożyje. Jeszcze napisałam mu tekst po francusku, nie?
1: No cóż, no do tego mówię. Jednak...
0: Jeszcze nie dodałem, bo to jest utwór, który jest w moim top 3.
1: O! Tak. Okej. Okay. Na tej płycie jest utwór też, który jest w moim top 3. Czy zgadniesz co to? To jest oczywisty wybór.
0: Oczywisty?
1: No.
0: Every the things she does is magic, albo Spirits in the
1: Spirits
0: material.
1: In the material world, okay. Zdecydowanie.
0: To
1: najtrudniejszy utwór do zagrania na perkusji, wszystko na upbeatach. No ale tak jak mówię, lubię mroczne The Police, chociaż refren trochę mi rozbija, ale zwrotki są, są świetne. Ja mam 5 propozycji z tej płyty.
0: Ja też mam 5.
1: Czy to jest pierwsze 5 utworów?
0: W tym momencie?
1: No, znaczy pierwsze 5 utworów z tej płyty, bo ja tak mam, że to jest pierwsze 5, czyli...
0: A, to wiesz, to tak ci teraz nie powiem, bo już tak sobie ułożyłem, że...
1: To ja ci powiem, jakie to są.
0: Dobra, zobaczymy.
1: I w tej kolejności. Spirits in the Material World. Okay. Every little thing she does is magic.
0: A, to już nie.
1: Nie masz tego?
0: Ja mam, ale to nie jest w tej nie jest u mnie na setlistie kolejnej.
1: A mówisz, nie zrozumieliśmy. Pierwsze na Ghost in the Machine.
0: Aha, dobra, w taki sposób.
1: Pierwsze 5 utworów, które są na tej płycie, to ja mam te 5 utworów.
0: Okay, w taki
1: Spirits
0: sposób.
1: In the Material World. Tak. Every little thing she does is magic. Invisible Sun.
0: Tak, mam.
1: Hungry for You.
0: Tak.
1: Demolition Man.
0: Mam. I ja jeszcze mam Invisible Sun.
1: Czy to już powiedziałem.
0: A to już mówiłeś, a nie, to mówiłem. Czekaj. Too much information?
1: Tego nie mam.
0: To too much information.
1: To no, masz pierwsze 6 utworów z tej płyty.
0: 6, to źle policzyłem.
1: Ale Demolition Man w ogóle długo myślałem, że to jest solowy utwór Stinga, bo był chyba na Guitar Hero 4 i w wersji jego koncertowej jako Sting i dopiero później zobaczyłem. Ale w ogóle te dwa utwory są bardzo podobne. Hungry For You, Demolition Man.
0: Trochę tak, i nawet mam je obok siebie w ogóle na setliście. I ma to też sens, ale z drugiej strony... jeżeli miałbym wybierać, który jest lepszy, to uważam, że Hungry For You mi bardziej wchodzi. Ale w ogóle, jeśli chodzi o płytę samą Ghost in the Machine, to tam naprawdę się rozwinęli The Police i tutaj dodali dużo syntezatorów. Tam jeszcze Copeland mówi, że się bawili Casio w czasie sesji do właśnie Ghost in the Machine, ale tutaj naprawdę rozwinęli skrzydła i dodali właśnie inne instrumenty i więcej groove'u pojawiło się na tej płycie.
1: To jest najbardziej mroczna ich płyta być może, jeszcze następna, to są takie dwie, ale te dwie ostatnie właśnie to są takie, gdzie one wbrew pozorom nie są instrumentalnie aż tak podobne, bo tu jest taki przepych, jest dużo tego, następnej właśnie nie jest, ten minimalizm, przynajmniej w części utworów i no co, byłem zdziwiony, bo myślałem, że będą szli jeszcze bardziej w tę stronę taką, na Synchronicity, ale nie.
0: Chociaż mam wrażenie, że na Synchronicity to jest połączenie dwóch światów. Jest to początkowe The Police i właśnie to eksperymentalne z Ghost in the Machine.
1: A to ja bym nie powiedział w ogóle, że jest początkowe, tylko jest część utworów, które już słychać, że Sting zmierza w solową karierę i część, gdzie jeszcze pozwolił chłopakom jakoś tam się odpalić, ale to o tym może powiemy za chwilę, bo teraz usłyszymy utwór, który jest trzecim właśnie w moim top 3 The Police.

0: Wrapped Around Your Finger. Piękny, piękny utwór, bardzo mroczny i jeden z najlepszych, jedna z najlepszych linii wokalnych Stinga moim zdaniem. W ogóle na tej płycie naprawdę on, słychać, że już ta solowa kariera nadchodzi.
1: Ale to nawet mówił, że, bo to nawet już potem wychodziło, że wtedy zrobili wersję Don't Stand Too Close To Me w nowej, odświeżonej wersji i Sting zaczął mówić, że no teraz poprawił mi się głos, już lepiej mi się śpiewa, to możemy nagrać jeszcze raz stare utwory. Tak. Więc tutaj już były te pierwsze
0: takie
1: oznaki.
0: Pokusy. No ale właśnie przechodząc do utworów z tej płyty, które mamy, no to na przykład takie utwory jak King of Pain, który mam na swojej setliście.
1: Też mam.
0: Murder by Numbers.
1: Tego akurat nie mam.
0: Okej, to i właśnie właściwie bardzo dużo, oprócz tych utworów tytułowych, to są takie, gdzie słychać, że Sting jest zdecydowanie na tym froncie, a chłopaki minimalistycznie bardziej, zwłaszcza ten Copeland na płycie najmniej akurat z jakichś szalonych ma tutaj bitów. I też zaczęli wprowadzać takie granie trochę z afrobitów. I
1: tak, tak.
0: Na przykład w Synchronicity Part 1, który otwiera mi koncert, otwiera mi setlistę i mam wrażenie, że te takie rytmy trochę zastąpiły Copelanda, że tam Sting sobie coś zaprogramował i właśnie dlatego ten Copeland jest trochę na drugim planie.
1: Nawet dużo Copeland mówił, że Sting już przychodził z nagraną jakby maszyną perkusyjną na tych demówkach. I często się obrażał, że jeżeli to jest jego instrument i on będzie wybierał, co tam będzie wkładane do tych utworów, ale no jak widać, wyszło jak wyszło.
0: No wiadomo, także King of Pain, Murder by Numbers, Synchronicity Part 1, oczywiście Every Breath You Take,
1: tak.
0: Ale to tak bardziej chyba z obowiązku mam wrażenie.
1: Z obowiązku? Tak, u mnie szczerze tak honorowo dałem też w top 3, bo jednak uwielbiam ten moment od minuty 21, kiedy jest ten bridge, który pojawia się tylko raz i to mnie boli, że tylko

0: raz się to pojawia, ale z drugiej strony jest to właśnie efektowne, że chcesz posłuchać tego utworu jeszcze raz do samego tego fragmentu, który jest naprawdę świetny.
1: I ja mam jeszcze Tea in the Sahara.
0: Okej, ja powiem tak, mam właśnie Every Breath You Take, King of Pain, Walking in Your Footsteps, Synchronicity 1 i 2. I obok siebie są.
1: Nie dałem w końcu Walking in Your Footsteps. Myślałem, że go dałem przez chwilę. Okej. Okay. A to jest dobry utwór.
0: To jest dobry utwór. Ja w ogóle nawet mam w swojej setliście sekcji wręcz dla Synchronicity, bo jednak mam wrażenie...
1: Ja też tak mam w ogóle.
0: Ale słuchaj, nie wiem, czy masz podobnie, ale ja miałem takie wrażenie, że te utwory na tej płycie, one nie mogą stać obok innych, bo one są tak...
1: Tak inne. One są minimalistyczne i taki bardzo klimat tworzą,
0: tak,
1: nie?
0: Tworzą jakiś charakterystyczny, konkretny klimat i produkcji nie są w ogóle na innym levelu.
1: Tak, no zdecydowanie. To jest taka najbardziej, nie wiem, czy do Pink Floyd to jest dobre porównanie, ale powiedzmy, że chodzi o to, że to jest bardziej minimalistyczne.
0: Ja bym powiedział, że ona taka jest wypolerowana.
1: Tak, i to nie jest już, to nie brzmi jak zespół, który gra ze sobą w pokoju, tylko bardziej właśnie jako te utwory, nie? Do zagrania zresztą na innych, no nie już nie w klubach małych, tylko na wielkich arenach.
0: I to jeszcze najśmieszniejsze, że to był ich ostatni album, który zdjął Michaela Jacksona Thriller z pierwszego miejsca.
1: O, to nawet nie wiedziałem.
0: Tak.
1: Ale to jest zespół, który... No właśnie Andy. Andy, który przez tyle lat był tym kumplem właśnie Claptonów, Hendrixów, którzy widział, jak inni osiągają sukces i sobie pewnie myślał, że ja tutaj też na pewno wierzył w swoje umiejętności. I opłaciło mu się to czekanie, bo ostatecznie był w największym zespole na świecie w tamtym okresie. Jakby nigdy Hendrix nie był największy na świecie, nie było takiego okresu. Nigdy Clapton nie był największy na świecie. Był okres, kiedy The Police było największe na świecie.
0: Był taki okres i właśnie ten pik nastąpił w momencie, kiedy po prostu zespół się rozpadł. Tak. Ale no jednak no, z takich powodów, których właśnie już mówiliśmy wcześniej, czyli tej narastającej walki pomiędzy Stewartem i Stingiem, to przede wszystkim.
1: Ja mam tutaj apel, zabrzmię jak pewien komentator sportowy. Jeżeli myślicie, że solowa kariera Stinga jest lepsza od The Police, to pomyliście odwagę z odważnikiem, bo naprawdę, no, co jest The Police? No kurczę, ten Stewart to jest jednak... Dominic Miller akurat, super gitarzysta też, powiedzmy, że ten sam poziom co Andy, ale jednak no, ta szalona energia Copelanda jest nie do zastąpienia.
0: Nie jest do zastąpienia, no i on był naprawdę takim ważnym faktorem jednak, jeśli chodzi o The Police, bo bez niego te utwory by nie brzmiały tak,
1: on
0: jak
1: w ogóle rozpoczął ten zespół, od niego się to
0: od
1: zaczęło.
0: Niego wszystko się zaczęło, dokładnie. On sam chciał grać w zespole.
1: Tak, no i później... No,
0: to i wyszło jak wyszło.
1: Wiadomo. No dobrze, to posłuchajmy sobie utworu i później wrócimy z łączonymi setlistami.

0: Keep it up. Keep it up. Jo, jo, jo, jo, jo. Dobra, przechodzimy do
1: setlisty. A to było płynne przejście.
0: Było bardzo. No to co? Większość waszych propozycji już mieliśmy.
1: Dokładnie, bo mieliśmy propozycje jak Roxanne, Walking on the Moon, Message in the Bottle i też mieliśmy duży komentarz, w którym aż pojawiło się bardzo dużo tych propozycji, ale też było właśnie i Message in the Bottle, Roxanne, Every Thing She Does Is Magic. I takich, których nie mieliśmy, to między innymi było Masako Taga, Hole in My Life. Tak. Nie mieliśmy. I jeszcze coś nie mieliśmy?
0: Nie, wszystko mieliśmy. Dodajemy jeszcze Voices Inside My Head do mojej setlisty z twojej, jako twoją propozycję. I teraz musimy coś usunąć. Dobra, to usuńmy The Other Way of Stopping, bo to taki mój, ale okej. Zendaya Mondatta ma już swoją reprezentację.
1: Za dużo.
0: Więc nie może tego być za dużo, bo to jest jednak płyta, która dała nam da, no i tak dalej. Więc niech sobie idzie ten utwór. Okej, co tu? Dobra, mogę kontakt odrzucić, nie będę za niego umierał, tego też nie miałeś. Godzina 41, ma ta setlista, co tu jeszcze można, na czym mi nie zależy? Z czego mamy dużo? Z tego bym nie chciał rezygnować. Dobra, King of Pain ty miałeś?
1: Ja miałem, nie miałem.
0: Okej.
1: I nawet było w propozycjach, więc też nie możemy tego wyrzucić.
0: Nie ma szans.
1: Nie wiem, czy nie będzie sytuacji jak z Panterą.
0: Nie, spokojnie. Dobra, The Bed's Too Big Without You ty nie miałeś.
1: Ja nie miałem.
0: No to jestem
1: miałem.
0: W stanie odrzucić, okej. Okay. Zresztą to jest łączona. Mhm. I jeszcze, godzina 37, coś jeszcze moglibyśmy tutaj spróbować odrzucić.
1: Może coś z pierwszej płyty, bo ty nie jesteś takim wielkim fanem pierwszej płyty, to może... możemy
0: no
1: coś
0: ale,
1: tam...
0: ale kurczę, bo tu są takie So Lonely, Can't Stand Losing You i co, Roxanne? No nie, żadnego... Nie, A Hole in My Life i Masako Tanga...
1: Było właśnie, czy już nie...
0: Czy nie możemy? No nie chcę Murder by Numbers odrzucać, to jest dobry utwór. Bring on the Night też miałeś?
1: Tak.
0: Kurczę, nie, bo z tych, co zostały, z których ty nie miałeś, ty nie miałeś Murder by Numbers i chyba wszystkie inne już tak. No się pokrywają.
1: Tak, już wtedy się pokrywają. Jeszcze patrzę, czy Bring on the Night tak było w propozycjach, więc musi zostać. Niestety.
0: No dobrze, Murder by Numbers odrzucone. Trudno. Boli mnie to, ale jakoś przeżyję.
1: Nie mamy na wszystkiego wpływu.
0: Nie mam. Są pewne zasady, których trzeba
1: się trzymać.
0: Trzeba się trzymać. Dobrze, dziękujemy wam za dziś.
1: Śledźcie nas na socialach, gdyż pojawi się post z nowym artystą, zespołem, muzykiem, którego będziemy omawiać na następnej audycji. No i będziemy się słyszeć już.
0: Słuchajcie The Police, a nie Stinga.
1: Solowa kariera Stinga można pominąć.
0: Tak. No. Także dziękujemy wam. Byli za mikrofonami
1: Mikołaj Pikarzewicz
0: i Kuba Chojnacki. Do usłyszenia za tydzień.

0: stary, zróbmy własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Autopromocja. Radio Afera. www.afera.com.pl.
3: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
6: No i mamy minutę po godzinie 21, 31 października, co ja mówię, sierpnia. Jeszcze w sumie lato, za chwilę mamy w sumie jesień, no pogadane, wiadomo, trzeba jakiś wstęp zrobić. No i oczywiście za konsoletą realizatorską niezastąpiony Szymon Dopierała, a przed mikrofonem Nina Frąckowiak. Jak zwykle witam was w poniedziałek, no i z oczywiście moją audycją Her Story, w której opowiadam o ciekawych kobietach, które zmieniły świat i ich twórczości. No i dzisiaj oczywiście musiałam tutaj z żalem, chociaż nie chcę takim żalem do końca tutaj wam ziać, no ale moja dzisiejsza bohaterka, postanowiłam ją wybrać ze względu na to, żeby kultywować pamięć o niej, no bo ostatnio się oczywiście zrobiło głośno ze względu na niestety śmierć Dolly Parton, więc oczywiście chciałam tutaj na naszych falach radiowych upamiętnić tę niebywałą, cudowną istotę, która raczyła nas swoją niesamowitą osobistością na tej ziemi. I co? Chciałam powiedzieć, że Dolly była tak złożoną też osobowością i tak niesamowitą, cekinową, brokatową, kolorową, bo zazwyczaj robię wam takie dość mroczne wstępy, że dzisiaj będzie rockowo, alternatywnie, mrocznie, czarno i w ogóle, a dzisiaj mamy postać, która była niesłychanie właśnie barwna i niesamowita i biło od niej po prostu taka aura. No i tak, chciałabym może zacząć od fragmentu pewnego wywiadu z Dolly.
7: Anybody else? Do you ever wish you were born a guy? Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
6: No, tutaj we wspomnianym fragmencie jakaś ze słuchaczek, jakaś z fanek Dolly pyta się, czy kiedykolwiek chciałaby, żeby się urodziła jako mężczyzna. No co oczywiście Dolly wybucha takim oburzeniem, że jak to ona by miała się urodzić mężczyzną w życiu. Ona jest sissy. I tutaj z racji, iż jesteśmy na antenie radiowej, nie wypada mi tłumaczyć tego słowa po polsku, ale dla zainteresowanych sprawdźcie. Jeżeli by się urodziła mężczyzną, byłaby drag queen. I myślę, że to jest bardzo ikoniczne i myślę, że bardzo idealnie w punkt, jeżeli chodzi właśnie o naszą dzisiejszą postać, która na pewno była ogromną taką inspiracją właśnie dla tej kultury drag queens, dla społeczności LGBTQ+. I no, z taką dumą i pewnością siebie wkraczała w różne tutaj sfery kulturowe i nie tylko. No ale zazwyczaj staram się właśnie zaczynać moje audycje od takich największych hitów moich bohaterek, także przesłuchajmy może wszyscy bardzo dobrze nam znaną Jolene.

Dzisiaj zabieram was w podróż do Tennessee, a konkretnie do Appalachów. I trochę miałam wątpliwości, czy tak to się wymawia, ale po polsku tak, więc będę tutaj spolszczać. Spolszczać chyba tak. No i to jest miejsce, gdzie muzyka była częścią codzienności, a rodzina Dolly Parton mieszkała w niewielkim domu, w którym trudno było nawet o podstawowe wygody. Dziewczynka urodzona w bardzo biednej rodzinie miała kiedyś zostać jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet na świecie. Piosenkarką, kompozytorką, aktorką, bizneswoman, filantropką i autorką jednej z najbardziej znanych piosenek o miłości i stracie. Jej charakterystyczny głos zna, myślę, że niemal każdy. Jej blond, fryzurę rozpoznajemy od razu, a jej nazwisko stało się marką. No więc mogłam w sumie ten wstęp zrobić wcześniej, ale tutaj dla przypomnienia mówimy dzisiaj o właśnie Dolly Parton. Słuchajcie, Dolly Rebecca Parton urodziła się 19 stycznia w 1946 roku w Sevier County w stanie Tennessee. Była czwartym z 12 dzieci Aviego Lee i Roberta Lee Partonów. Rodzina była bardzo biedna, jak właśnie wspomniałam. Mieszkali w niewielkim domku w górach w Great Smoky Mountains. Dom miał tylko kilka pomieszczeń. Nie było w nim bieżącej wody ani elektryczności, ale była muzyka. I to właśnie muzyka od początku zajmowała w życiu Dolly wyjątkowe miejsce. Jej matka śpiewała i przekazywała dzieciom tradycyjne pieśni. Dolly bardzo wcześnie zaczęła pisać własne piosenki. Pierwszą gitarę dostała od krewnego. Miała wtedy około 6 lat. A w wieku 10 pojawiła się już w telewizji. A kiedy miała lat 13, po raz pierwszy nagrała płytę dla niewielkiej wytwórni. Można więc powiedzieć, że Dolly Parton zaczęła karierę, zanim większość z nas zaczęła na dobre zastanawiać się, co właściwie chce robić w życiu. Po ukończeniu szkoły Dolly przeprowadziła się do Nashville. Miała 19 lat. Nashville był wtedy centrum amerykańskiej muzyki country. To właśnie tam młoda Dolly chciała rozpocząć profesjonalną karierę. I bardzo szybko okazało się, że jej największym talentem nie jest tylko śpiewanie. Dolly potrafiła pisać piosenki i to naprawdę dobrze. Jednym z pierwszych artystów, którzy dostrzegli jej potencjał, był Porter Wagoner. W 1967 roku zaprosił ją do swojego popularnego programu telewizyjnego The Porter Wagoner Show. Dolly zaczęła regularnie występować u jego boku. I właśnie dzięki temu jej nazwisko zaczęło być znane w całych Stanach Zjednoczonych. A teraz może czas na jedną z równie znanych piosenek Dolly Parton, którą ubóstwiam, czyli 9 to 5.

W dzisiejszej audycji oczywiście będę musiała tutaj zaprezentować, nawet nie, że będę musiała, właśnie z przyjemnością to zrobię, będę dawała wam mnóstwo cytatów Dolly Parton, bo uważam, że była ona też królową świetnej riposty, ale nie tylko, po prostu takich swoich mądrości, które są cudowne. I właśnie jednym z tych cytatów jest: jeśli chcesz tęczy, w pakiecie jest deszcz. To była piosenka 9 to 5 i trochę tutaj właśnie może zacznę tłumaczyć wam początek tej piosenki, czyli wygrzebałam się z łóżka i poczłapałam do kuchni, wlałam w siebie kubek ambicji, ziewając i przyciągając się, by jakoś się rozbudzić. Wskoczyłam pod prysznic, krew zaczęła się pompować, na ulicy ruch zaczyna szaleć z ludźmi takimi jak ja, do pracy od 9 do 5. Myślę, że to jest hymn dla wszystkich pracujących, a dla takich bezrobotnych jak ja może inspiracja do tego, żeby w końcu zaczerpnąć właśnie jakiejś pracy. Ale jeszcze tutaj właśnie opowiadając o 9 to 5, czyli cudownym filmie, który był debiutem właśnie Dolly Parton, muszę wspomnieć, że jest to naprawdę cudowny film, już abstrahując od tego, że dzisiaj właśnie opowiadam o Dolly i że będziemy kultywować pamięć o niej, to właśnie chciałam dodać, że naprawdę, jeżeli ktoś nie widział tego filmu, to serdecznie polecam. Jest to komedia z Jane Fondą i Lily Tomlin. Absolutnie cudowny film. Uwielbiam w ogóle Jane Fonda i Lily Tomlin, to jest cudowne połączenie, bardzo też z takich może popkulturowych, kulturowych wątków dla ludzi szukających komedii. Bardzo polecam również serial Grace i Frankie, gdzie pojawiają się właśnie Jane Fonda i Lily Tomlin, no i jest tam właśnie taka mała potem rola Dolly Parton, więc była ona z nimi tak bardzo związana. A jeżeli chodzi właśnie o film 9 to 5, za który Dolly, za ten utwór, dostała w ogóle nominację do Oscara. A za swój aktorski debiut zdobyła 3 nominacje do Złotych Globów. Także może to was zachęci, że warto obejrzeć ten film. Poza tym chciałam powiedzieć, że ten film jest o tyle fascynujący, że Jane Fonda, znana jako właśnie z takiego aktywizmu, jako feministka, postanowiła zebrać jakąś grupę kobiet i poszukać takich informacji, jak tak naprawdę wygląda praca w biurze. Bo właśnie o tym opowiada film, o tej pracy w biurze, od tej 9 do 5 i o tym, jak nierzadko nasi szefowie nas wyzyskują. I była to właśnie takie spotkanie z Jane Fondą, gdzie grupa kobiet opowiadała o tych nieprzyjemnych doświadczeniach właśnie w miejscu pracy. Spisano to i potem właśnie w taki prześmiewczy, komediowy sposób przedstawiono te szare, nieprzyjemne realia pracy w korporacji. Ale może wróćmy do Dolly. W latach 60. i 70. Dolly zaczęła zdobywać coraz większą popularność jako solowa artystka. Ale najbardziej niezwykłe było to, jak szybko zaczęła tworzyć piosenki, które żyły własnym życiem. W 1973 roku napisała Jolene, czyli piosenkę, którą słyszeliście jako pierwszą. Piosenkę o kobiecie, która prosi inną kobietę, żeby nie odebrała jej ukochanego. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów country w historii. Ale jeszcze ważniejsza historia wiąże się z inną piosenką, czyli I Will Always Love You. Dolly napisała ją także w 1973 roku, a co ciekawe, napisała podobno te dwie piosenki, czyli właśnie Jolene i I Will Always Love You, w jedną noc. Także była taką po prostu maszyną twórczą. Piosenka była pożegnaniem z Porterem Wagonerem, kiedy zdecydowała się zakończyć ich zawodową współpracę i rozpocząć karierę na własny rachunek. Nie był to więc początkowo utwór napisany jako wielka, romantyczna ballada. Była to piosenka o rozstaniu, o wdzięczności i o miłości. No i także o konieczności pójścia własną drogą. Z takich ciekawostek, może nie ciekawostek, może tutaj właśnie wybije moja pewna ignorancja. Myślałam początkowo, że jest to piosenka Whitney Houston. No bo jak się nie było w tym właśnie muzycznym świadku, no to i się nie grzebało, no to na
początku myślałam, że właśnie jest to piosenka Whitney Houston i myślę, że jej wykonanie jest o wiele bardziej znane niż to Dolly, ale tak jak mówię, może to być tylko moja ignorancja, ale jest to ciekawy przypadek, w którym właśnie cover jest bardziej znany niż oryginał i z takich muzycznych ciekawostek, chociażby bardzo znana piosenka George'a Harrisona, właśnie która nie jest piosenką George'a Harrisona, I've Got My Mind Set On You, również jest coverem, ale to już dla takich muzycznych świrów, którzy są ciekawi. A teraz nie przedłużając, włączmy I Will Always Love You.

podczas gdy leciała ta cudowna piosenka, właśnie z naszym realizatorem Szymonem rozmawialiśmy trochę o Doli, tylko Szymon powiedział, że o, to pewnie kasa jej się musiała skapnąć za te piosenki, zdecydowanie. I właśnie chciałabym tutaj przytoczyć artykuł ze zwierciadło.pl, który mówi o dolilizmach, dolizmy. Tak, nie wiem, czy dobrze to interpretuję, czyli pamiętne cytaty Dolly Parton i właśnie jednym z nich jest: zdziwiłabyś się, ile kosztuje wyglądanie tak tanio. A Dolly była właśnie niesłychanie zabawną osobą, pełną dystansu i jednym z takich właśnie kluczowych rzeczy, które właśnie zauważyłam właśnie podczas oglądania wywiadów z Dolly, to bardzo tendencyjne pytania, które jej zadawano, na przykład właśnie o jej wygląd, sylwetkę, to jak się ubiera, maluje i tak dalej. I to jest niestety dość częsta praktyka, którą się stosuje wobec kobiet. I chciałam właśnie tutaj zaznaczyć, że Dolly była przede wszystkim ogromną osobistością, osobowością i na pewno coś więcej było w niej niż jedynie ten wygląd. No ale wróćmy do historii. Dolly napisała setki piosenek. Jej twórczość obejmuje dziesięciolecia. Jej utwory nagrywali nie tylko artyści country, a jej piosenki wykonywali muzycy reprezentujący bardzo różne gatunki. Dolly pisała o miłości, o biedzie, o rodzinie, o religii, o ciężkiej pracy, o kobietach, o dorastaniu, o opalanach i o własnym życiu. Także do wyboru, do koloru. Naprawdę mnóstwo tego było. A jednym z najbardziej osobistych utworów jest Coat of Many Colors. Dolly opowiada w nim historię dzieciństwa i płaszcza uszytego dla niej przez matkę z różnych kawałków materiału. Dla innych mógłby być symbolem biedy, ale dla Dolly stał się symbolem miłości. I to chyba jedna z najważniejszych cech jej twórczości. Potrafiła opowiadać o trudnych rzeczach bez wstydu. I co więcej, oglądałam też wspaniały właśnie wywiad z Dolly, która opowiadała o tym, jak matka stworzyła jej ten płaszcz, który był stworzony właśnie z różnych kawałków, niekoniecznie pasujących do siebie kolorystycznie. A kiedy poszła do szkoły i bardzo się cieszyła, żeby zaprezentować dzieciakom ten płaszcz, to dzieciaki ją wyśmiały po prostu, no bo dzieci są czasami trochę bezwzględne i niezbyt poprawne politycznie, że tak to ujmę. A mama, gdy Dolly wróciła do domu, jej mama powiedziała jej, że nie płacz przez to, co tobie się stało, tylko płacz przez to, jacy są ci ludzie, jak cię wyśmiewają, jak, nie wiem, nie widzą czegoś więcej. Właśnie Dolly też opowiadała, że czuła się jak Józef z Biblii przez ten płaszcz. No dużo właśnie w tej jej twórczości i też w po prostu jej osobowości było nawiązań do religii, bo była osobą bardzo taką właśnie wychowywaną w rodzinie, której ta religia grała ogromną rolę. Więc posłuchajmy tego wspaniałego utworu Coat of Many Colors.

Właśnie tak jak wspomniałam, to była jedna z najważniejszych cech jej twórczości, bo potrafiła opowiadać o tych trudnych rzeczach bez wstydu i za to ją uwielbiam. Była totalnie bezwstydna, ale w takim dobrym znaczeniu, bo właśnie też jednym z takich cudownych wywiadów, w których właśnie Dolly brała udział, ktoś jej się zapytał z tłumu, ile ma lat. O ile to nie jest jakieś nieodpowiednie pytanie, a Dolly z taką pełną pewnością siebie odpowiedziała, że nie, nie jest to jakieś niepoprawne pytanie, mam 41 lat i się tego nie wstydzę i nie powinno się wstydzić i często właśnie opowiada o tym, że nie widzi swojego życia poprzez jakieś cyferki, przez liczbę, tylko właśnie jest to taki ciągły timeline. No dobrze. No to może lecimy dalej. W drugiej połowie lat 70. Dolly zaczęła przekraczać granice muzyki country. Jej album Here You Come Again z 1977 roku stał się wielkim sukcesem. Płyta przyniosła jej pierwszą nagrodę Grammy. Dolly zaczęła trafiać do publiczności, która wcześniej nie słuchała country. To był kolejny krok w jej karierze i ważny moment dla całego gatunku. Dolly pokazywała, że country nie musi być zamknięte w jednej kategorii. Może łączyć się z popem. Może trafiać do szerokiej publiczności. A artystka nie musi wybierać pomiędzy sukcesem komercyjnym, a pozostaniem wierną swoim korzeniom. W 1980 roku Dolly zagrała w filmie 9 to 5, o którym wcześniej już wspominałam. Oczywiście mówiłam tutaj, o czym opowiada film, ale może dla przypomnienia, jest on o trzech kobietach pracujących w biurze, które mają dość seksizmu i złego traktowania ze strony swojego szefa. Dolly nie zagrała z jedną z głównych ról, tak jak wspominałam, napisała piosenkę tytułową, był to ogromny sukces, był jednym z największych przebojów i otrzymała właśnie za utwór nominację do Oscara i Grammy. A piosenka stała się swoistym hymnem pracowników zmagających się z niesprawiedliwymi warunkami pracy. Co ciekawe, Dolly wykorzystała w filmie również swoją charakterystyczną pomysłowość. Podczas pracy nad piosenką używała paznokci do wystukiwania rytmu, inspirując się dźwiękiem maszyn do pisania. To jest drobny szczegół, ale idealnie pasuje do stylu jej pracy. Bierze coś zwyczajnego i zmienia w coś charakterystycznego. Sukces 9 to 5 otworzył Dolly drzwi przed Hollywood. W kolejnych latach zagrała m.in. w The Best Little Whorehouse in Texas, Rhinestone czy Steel Magnolias, no i również Straight Talk. Szczególnie ważna była rola właśnie w Stalowych Magnoliach z 1989 roku. Film opowiadał o grupie kobiet z małego miasteczka w Luizjanie. Dolly wcieliła się w postać Truvy Jones i po raz kolejny pokazała, że potrafi funkcjonować poza muzyką. Nie została jednak aktorką na pełen etat. Muzyka nadal była centrum jej działalności. Posłuchajmy teraz piosenki My Tennessee Mountain Home.

Dolly mówiła, uważaj mnie za naiwniaczkę, bo wydaje mi się, że jestem szczęśliwa. Dlaczego miałabym nie być szczęśliwa? Mam wszystko, czego kiedykolwiek pragnęłam, a nawet więcej. Może jestem prostoduszna, może właśnie to jest kluczowe, prostota. W piosence My Tennessee Mountain Home, tutaj jest taki wspaniały fragment, siedzenie na ganku w letnie popołudnie, na krześle dwunożnym opartym o ścianę, oglądanie dzieci bawiące się chrabąszczami na nitkach i gonienie za robaczkami świętojańskimi wieczorami. I ta piosenka w ogóle jest takim hymnem, taką właśnie odą do takiej radości, bym powiedziała, i o tej prostocie, o której mówi Dolly, o tym spokojnym życiu właśnie w domku w Tennessee. Uwielbiam Dolly i myślę, że ta piosenka była taką właśnie istną definicją muzyki country, taka swojska i delikatna i urocza. No ale lećmy dalej z historią Dolly Parton. W życiu Dolly był jeszcze jeden bardzo ważny element i był to biznes. Dolly od początku kariery rozumiała, że artysta nie musi oddawać całej kontroli nad swoją twórczością innym. W 1986 roku otworzyła w Tennessee park rozrywki Dollywood. Park znajduje się niedaleko miejsca, w którym dorastała i jego nazwa oczywiście nie jest przypadkowa. Dolly chciała stworzyć miejsce, które jednocześnie będzie atrakcją turystyczną i hołdem dla kultury Apalachów. Dollywood rozwinęło się w ogromny kompleks turystyczny z atrakcjami, koncertami i wydarzeniami. To jeden z najlepszych przykładów tego, jak Dolly Parton stworzyła markę wykraczającą daleko poza muzyką. W latach 70. i 80. przemysł muzyczny był w dużej mierze kontrolowany przez mężczyzn. O, nikt tego się nie spodziewał. Dolly Parton nauczyła się jednak bardzo szybko, jak działa ten biznes. Nie chciała być wyłącznie wykonawczynią. Chciała mieć kontrolę nad swoją twórczością. Współtworzyła firmy zajmujące się produkcją muzyki i filmów. Budowała własne marki, inwestowała. Tworzyła przedsięwzięcia związane z turystyką i rozrywką. I co najważniejsze, zarządzała swoim wizerunkiem. Jej charakterystyczny styl, ogromne blond włosy, mocny makijaż, kolorowe stroje i bardzo kobiecy wygląd stał się częścią jej marki. Ale Dolly doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że ludzie często oceniają kobietę po wyglądzie i potrafiła ten stereotyp odwrócić. Pod bardzo efektownym wizerunkiem kryła się niezwykle zdyscyplinowana bizneswoman. Dlatego mówię, że te tendencyjne pytania zadawane w wywiadach do Dolly są po prostu były, bo oczywiście mówimy tutaj o przeszłości, dość okrutne i takie bardzo płytkie, bym powiedziała. Tutaj też chcę dać ciekawy przykład właśnie tego, jak Dolly postrzegała siebie, swój wygląd i taką może właśnie ikonę piękna. I tutaj również dam cytat z Dolly. Żartuję sobie z tego, ale prawda jest taka, że trochę wzorowałam mój styl na miejscowej La Firendzie. Nie wiedziałam, czym się zajmuję. Dla mnie była to po prostu blondynka, która upinała włosy, nosiła wysokie obcasy i obcisłe spódnice i rany. Była najpiękniejszą istotą, jaką kiedykolwiek widziałam. Mama zmawiała, ech, przecież to zwykła. A ja myślałam, właśnie tym chcę zostać, kiedy dorosnę. Także Dolly była też osobą, która widziała rzeczy poza tymi stereotypami i to jest wspaniałe w niej. A teraz myślę, że czas na kolejną piosenkę Dolly Parton.

Leciała właśnie piosenka Barbara on Your Mind. Jeżeli słucha nas jakaś Barbara, to ją oczywiście serdecznie tutaj pozdrawiam. No, więc co dalej, jeżeli chodzi o życie Doli? Słuchajcie, jest tutaj jeszcze masa i boję się, że nie zdążę, bo naprawdę brakuje nam czasu. Ale może jeszcze podzielę się z wami jakimś cytatem Doli, bo jest tego naprawdę sporo. Zawsze powtarzałam, że mam więcej odwagi niż talentu. Nie uważam tak, ale to właśnie też pokazuje, że Doli była niesłychanie skromną osobą, radosną osobą i co? No i po prostu została tą ikoną, którą jest do dziś. No dobrze, to może zanim zacznę kolejny segment, to przejdźmy do kolejnej piosenki Doli Parton.

Dolly Parton nie jest artystką, która zwykle stawia się obok najbardziej radykalnych ikon feminizmu. Nie jest znana z politycznych manifestów, ale jej kariera jest interesującym przykładem innego rodzaju emancypacji. Dolly od początku chciała być niezależna. Chciała sama pisać piosenki, sama podejmować decyzje, sama zarządzać pieniędzmi i sama decydować, jak wygląda jej kariera. W dodatku bardzo często pisała o doświadczeniach kobiet, o ich pracy, o relacjach, o macierzyństwie, o biedzie, o presji społecznej i o tym, że kobieta może sama zdecydować, jak chce żyć. Dolly nie musiała wyglądać jak stereotypowa, silna kobieta, żeby nią być. Jej siła polegała przede wszystkim na tej niezależności. Jednym z najważniejszych dokonań Dolly Parton nie jest jednak żadna piosenka. To program Dolly Parton's Imagination Library. Dolly uruchomiła go w 1995 roku. Inspiracją była jej własna rodzina. Jej ojciec nie potrafił czytać ani pisać. Dolly wielokrotnie mówiła, że to właśnie dzięki niemu zrozumiała, jak ogromną wartość ma edukacja. Imagination Library zaczęła od wysyłania jednej bezpłatnej książki miesięcznie dzieciom w hrabstwie Sevier w Tennessee. Program z czasem rozrósł się ogromnie. Książki zaczęły trafiać do dzieci w całych Stanach Zjednoczonych, a później także w innych krajach. Program działa do dziś. I właśnie tutaj historia Dolly zatacza koło. Dziewczynka, która była wychowana w biedzie, której rodzina nie miała wielu pieniędzy, stworzyła program pomagający dzieciom zdobywać książki. To jeden z jej największych powodów do dumy. W 2020 roku Dolly Parton ponownie pojawiła się w nagłówkach gazet na całym świecie. Tym razem nie z powodu muzyki. Dolly przekazała $1 000 000 na badania nad szczepionką przeciw COVID-19 prowadzone w Vanderbilt University Medical Center. Jej darowizna została wykorzystana w badaniach, które przyczyniły się do rozwoju szczepionki firmy Moderna. To kolejny przykład tego, że Dolly wykorzystuje swój majątek i popularność również poza show biznesem. Mimo ogromnego sukcesu Dolly nigdy nie odcięła się od miejsca, z którego pochodzi. Wracała do Appalachów, opowiadała o swojej rodzinie, śpiewała o biedzie, o ciężkiej pracy, o religii, o małych miejscowościach i o ludziach, których kultura często była przedstawiana w amerykańskich mediach w stereotypowy sposób. Dolly zrobiła coś bardzo ważnego. Sprawiła, że kultura Appalachów stała się częścią mainstreamu. Nie udawała, że pochodzi z bogatego środowiska, wręcz przeciwnie. Bieda z dzieciństwa stała się częścią jej historii, ale nie czymś, czego należy się wstydzić.

Wróćmy może jeszcze na chwilę do utworu I Will Always Love You. Kiedy Whitney Houston nagrała swoją wersję w 1992 roku, piosenka stała się jednym z największych hitów w historii muzyki. Dolly jako autorka utworu otrzymała ogromne tantiemy. I jest tu ciekawa historia, bo Dolly wykorzystała część pieniędzy m.in. na inwestycje związane z Nashville. Pokazuje to, jak dobrze rozumiała wartość praw autorskich. Nie tylko napisała hit, potrafiła też zadbać o to, by jego sukces przełożył się na jej niezależność finansową. To ważna lekcja dla każdego twórcy. I mam tutaj kolejny wspaniały cytat od Dolly właśnie o hicie I Will Always Love You. Ludzie zawsze mi mówią, myślałem, że to piosenka Whitney. Nie miałem pojęcia, że to ty ją napisałaś. A ja im odpowiadam, ona może wziąć uznanie. Ja tylko wezmę kasę. Więc myślę, że to jest cała właśnie Dolly. Najchętniej to bym powiedziała jeszcze jej cudownym, charakterystycznym głosem, ale niestety myślę, żeby mi to nie wyszło. W XXI wieku Dolly Parton ani myślała zwalniać. Nadal nagrywała muzykę, pisała piosenki, pojawiała się w filmach i programach telewizyjnych. Rozwijała swoje Dollywood, rozwijała Imagination Library, a przede wszystkim pozostała sobą. Jej popularność przestała zależeć od aktualnych trendów. Dolly stała się ikoną. Jej piosenki były nagrywane przez kolejne pokolenia, jej styl był rozpoznawalny na całym świecie, a jej nazwisko zaczęło oznaczać coś więcej niż muzykę country. I wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Dolly Parton postanowiła nagrać album rockowy. W 2023 roku wydała Rockstar. I to był ogromny projekt. Bo słuchajcie, na płycie pojawili się m.in. Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Stevie Nicks, Miley Cyrus, Pink, Rob Halford czy Debbie Harry. Także same takie tutaj śmietanka towarzyska. Dolly nagrała własne wersje klasycznych utworów rockowych oraz nowe piosenki. To było symboliczne. Artystka, która przez dekady była kojarzona przede wszystkim z country, wkroczyła do świata rocka i zrobiła to po 70. Więc może jeszcze przesłuchajmy jeden utwór, zanim audycja dobiegnie końca.

0: Możesz być bogaty duchem, dobrocią, miłością i wszystkimi tymi rzeczami, których nie da się wycenić. Dolly Parton. A teraz jeszcze chciałam na koniec dać takie właśnie przesłanie od Dolly.
1: You are enough, and anyone who tells you otherwise isn't worth your time.
2: You got this. Yes, I'm talking to you.
1: Other people didn't always believe in me, and in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong. Make a list of the things you love about yourself. They can be big or small, like, I cook a mean chicken pot pie, or I'm a great mom. And if you tell yourself enough nice things, eventually, you'll believe them too. Go in with confidence. You got in the door because you deserve to be there. Don't forget that and don't let it hit you on the way in.
0: Chciałam jeszcze, żeby właśnie na koniec zabrzmiał ten cudowny głos Dolly. I tutaj w wolnym tłumaczeniu Dolly mówi: jesteś wystarczający i każdy, kto mówi ci inaczej, nie jest wart twojego czasu. Masz to. Tak, mówię do ciebie. Ludzie nie zawsze we mnie wierzyli i wtedy musiałam wierzyć sama w siebie. Dodatkowo nie ma nic lepszego od udowadniania innym, że się mylą. Zrób listę rzeczy, które w sobie kochasz. Może być mała albo duża. Na przykład robię świetne zapiekanki z kurczakiem albo jestem świetną mamą. Jeśli mówisz sobie te miłe rzeczy, w końcu w nie uwierzysz. Wejdź z pewnością siebie. Dostałeś się tam, bo na to zasługujesz. Nie zapominaj o tym. Nie daj się uderzyć przy wchodzeniu przez te drzwi. Spróbujmy więc odpowiedzieć na koniec na pytania. Co właściwie osiągnęła Dolly Parton? Po pierwsze, napisała setki piosenek. Po drugie, stworzyła dziesiątki albumów i zdobyła najważniejsze nagrody muzyczne. Po trzecie, osiągnęła sukces również jako aktorka. Po czwarte, stworzyła Dollywood. Po piąte, założyła Imagination Library, dzięki której dzieci otrzymują książki. Po szóste, przez dziesięciolecia pozostawała właścicielką i kontrolerką własnej marki. Po siódme, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy muzyki country i po ósme zrobiła to wszystko, pozostając wierną historii swojej rodziny. Dolly zmarła 6 dni temu i był to naprawdę ogromny cios dla Ameryki i dla wielu, wielu ludzi i jej fanów. Dziękuję za dzisiejszą audycję, którą prowadziłam ja, Nina Frąckowiek, a za realizację odpowiadał Szymon Dopierała. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
3: Historie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Jeden. Dwa.
3: We've all been blessed with wings of our own.
2: Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

Dobry wieczór Państwu. Wybiła godzina 22, jest poniedziałek, a ja po małej przerwie wracam do audycji 50 881 piosenek o miłości. Zaczęliśmy hiszpańsko utworem El Amor, czyli miłość, od zespołu KTKS. Jest to żeński zespół z Barcelony, a dziewczyny śpiewają, że miłość nie ma granic, nie ma flagi, nie ma koloru. Nie rozumie języków. Myślę, że ja się zgadzam z tą częścią definicji miłości w 100%. I co? I będziemy dzisiaj dalej lecieć przez chwilę po hiszpańsku, potem wrócimy do innych języków. Teraz utwór od Eda Mavericka, Quiero.

To był Ed Maverick z utworem Quiero. On pochodzi z Meksyku. My w tym Meksyku zostaniemy jeszcze na jeden utwór i przesłuchamy kawałek Carly Morrison. Disfruto jest to jeden z najsmutniejszych utworów, jakie ja słyszałem. I co, posłuchajmy go teraz wspólnie. Disfruto, Carly Morrison.

Carla Morrison, jak już wspomniałem, z Meksyku, z kawałkiem Disfruto. Utwór ten pochodzi z albumu Déjame Llorar i no jest to tytuł tego albumu, to w tłumaczeniu w ten sposób pozwólcie mi płakać, no i trochę on mocno sugeruje, jakie piosenki znajdują się na tym albumie, wydanym w 2012 roku. Ja też nie bez powodu wybrałem dzisiaj na rozpoczęcie naszej audycji trzy utwory po hiszpańsku. Jest to język, w którym trzeci co do kolejności, w którym najczęściej słucham piosenek, bo też go tutaj rozumiem. Więc chciałem wam teraz przetłumaczyć po prostu refren tej piosenki, co przed chwilą usłyszeliśmy, bo jest przepiękny. Quiero darte un beso, chcę cię pocałować, perder contigo mi tiempo, tracić z tobą czas, guardar tus secretos, strzec twoich sekretów, cuidar tus momentos, dbać o twoje chwile, obejmować cię, czekać na ciebie, wielbić cię, mieć cierpliwość do ciebie i końcówka tu locura es mi ciencia, twoje szaleństwo jest moją nauką. Uwielbiam ten tekst, tą linijkę. A teraz przejdziemy do artysty, który może brzmieć hiszpańsko na pierwszy rzut oka, bowiem nazywa się José González. Natomiast on jest Szwedem, pochodzi ze Szwecji, jest Szwedem, urodził się we Szwecji. Jego rodzice pochodzą z Argentyny, dlatego stąd takie hiszpańsko brzmiące nazwisko. I usłyszymy od niego piosenkę po angielsku. This is how we walk on the moon.

Jose Gonzalez z piosenką This is how we walk on the moon. Tak po tekście nie do końca taka miłosna chyba piosenka na pierwszy rzut oka, ale dla mnie bardzo. Teraz słucham jej non-stop i dla mnie jest bardzo miłosna. Tak, a teraz to przejdziemy do takiego trochę smutnego części tej audycji. W ogóle już było trochę smutno i będzie też smutno. A przejdziemy teraz do Dolly Parton, która odeszła niedawno, no i to też w ogóle się cieszę, nie wiedziałem, że Nina to zrobiła, teraz się dowiedziałem, że poświęciła poprzednią audycję Dolly Parton, a ja poświęcę jedną piosenkę, bardzo znaną, ale nie każdy wie, że to ona ją napisała oryginalnie, a więc tak, posłuchajmy, I Will Always Love You.

I Will Always Love You. Piosenka Dolly Parton, która zdecydowanie została jeszcze bardziej spopularyzowana przez Whitney Houston. I chyba większość w tej wersji ją znała. No a teraz no, Dolly odeszła i tutaj chciałem przypomnieć tą oryginalną wersję. Będzie nam brakowało na pewno Dolly. A teraz przejdziemy do Stinga, do utworu Fields of Gold.

Sting z utworem Fields of Gold. No, smutno i powiem wam, że smutno jeszcze będzie przez, no, kilka następnych piosenek na pewno, ale będzie również o miłości, bo o miłości być ma. Teraz zagram utwór artysty, który spotkał się ze Stingiem na scenie, jak teraz przeczytałem, no na pewno raz, może więcej. Spotkał się na scenie podczas takiej celebracji Nelsona Mandeli na Wembley. Był ogromny, ogromny koncert w 1988 roku. I Sting tam zagrał, a główny wokalista następnego zespołu Fish, między innymi z Philem Collinsem na bębnach, zagrał utwór, który za chwilę usłyszymy. Mówię o Marillionie i mówię o Kayleigh.

0: Marillion z utworem Kaylee. Aj, pięknie, pięknie się tego słuchało. Tak brytyjsko się teraz zrobiło. Dwie piosenki z rzędu. A my przeniesiemy się bliziutko, bo do Irlandii, do Damiena Rice'a i do jego utworu The Blower's Daughter.
1: And so it is just

Mine off of you. I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody. Damien Rice z utworem The Blower's Daughter. Piękny, piękny utwór, również smutny. Obiecałem, że będzie smutno i jest. Utwór został wydany w 2001 roku jako singiel promujący album O. Po prostu literka O. I nawiązuje do tego, mówię o tym, w nawiązaniu nie do następnego utworu, a do utworu po nim. Więc zaraz się też dowiecie, o co chodzi. A chcę jeszcze wspomnieć, że utwór ten też został wykorzystany jako soundtrack, w ogóle muzyka Damiena Rice'a, jako soundtrack do filmu Closer z Julią Roberts i Natalie Portman, między innymi. Jest to jeden z lepszych filmów o miłości, jaki ja widziałem. Ten, kto nie widział, bardzo polecam, żeby zobaczyć, a ten, kto widział, to polecam, żeby odświeżyć, bo film naprawdę robi wielkie, wielkie wrażenie. A teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, do lat 60., 70. przełomu i do Jima Morrisona oraz zespołu The Doors. Usłyszymy utwór Indian Summer.

The Doors z utworem Indian Summer. Indian Summer w ogóle po angielsku oznacza babie lato. Dowiedziałem się tego już lata temu, ale właśnie przy okazji sprawdzania tekstu do tej piosenki. Tak. I tutaj jeszcze odnośnie tej piosenki to się trochę naskarżę, może na aferę, że w bazie tutaj naszej muzycznej jest bardzo mało dyskografii Doorsów, więc tutaj ten kawałek mogliśmy odsłuchać z płyty przeniesionej przeze mnie z mojego domu, więc nie wiem, czy była jakaś różnica, czy nie, ale tak się wydarzyło. A teraz już do końca naszej audycji już będziemy puszczali utwory polskie i najpierw, nawiązując do tego albumu O od Damiana Rice, opuścimy teraz piosenkę, która nazywa się O. Kropka. A jest to piosenka od Świetlików z panem Marcinem Świetlickim na czele. Posłuchajmy.

ciągle, niech ciągle powracają.

utwór O, kropka, od Świetlików, z jednego z nowszych ich albumów, bo z albumu Sromota z 2013 roku. Jest to album przeogromny, bo aż trzypłytowy. No, Świetlików z dwójką gości, z Bogusławem Lindą, który no, jest bardzo znany z udziału w utworach Świetlików, oraz z Pablem Pawo, którego wspominam nie bez przyczyny, bo jeszcze go dzisiaj usłyszymy. Ale zanim to najpierw puśćmy Jakuba Skorupę i kawałek Sierpień.

Jakub Skorupa z kawałkiem Sierpień z albumu Zeszyt Pierwszy. Jest to artysta, którego poznałem dzięki mojej przyjaciółce Biance i tutaj ją serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. I jak wtedy posłuchałem tego albumu, to bardzo mi się spodobał w ogóle Jakub Skorupa, genialny, genialny artysta. Ale jakoś ten kawałek Sierpień ominąłem i dopiero jak byłem w zeszłym roku na koncercie właśnie Skorupy, to zapadł mi mocno w pamięć i czekałem na ten Sierpień, aż on nadejdzie, żeby go puścić. A teraz sierpniowo będzie już do końca. Zagramy zespół Komety, kawałek Spotkajmy się pod koniec sierpnia.

Komety z kawałkiem Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Tak właśnie tematycznie nastał koniec sierpnia, a co więcej, nawet ostatni dzień tego sierpnia. I zaraz usłyszymy też ostatnią piosenkę dzisiejszej audycji 50 881 piosenek o miłości. Tak, więc ja już się z wami żegnam. Powiem wam, że było mi niesmiernie miło tutaj powrócić po dwóch tygodniach i móc wam puszczać tą muzykę. Mam nadzieję, że wam również się podobało. A teraz na zakończenie, a jeszcze w ogóle powiem, jak się nazywam. Nazywam się Franciszek Dębicki i realizował mnie dzisiaj Szymon Dopierała. A na zakończenie utwór od Pablo Pavo i Ludzików. I tutaj też wspomnę, bo zaczęliśmy po hiszpańsku, więc przetłumaczę dla tych, co hiszpańskiego może nie znają, co w ogóle oznacza Pablo Pavo. Pablo znaczy Paweł, a Pavo znaczy gęś. Więc utwór Paweł, gęś i ludziki, ostatni dzień sierpnia.

wiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły dwie godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la,
0: jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

0: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Autopromocja.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
3: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka. Jakże piękne jest siedzieć w tym radiu, przy konsolecie, o godzinie 23, w ostatni dzień sierpnia, 31. To właśnie dziś.

Tymoteusz Powędzowski przy mikrofonie. Do północy dobranocka będzie tutaj grać. Van Morrison rozpoczął nam dzisiejszą audycję. Van Morrison, który obchodzi dzisiaj urodziny. Urodzony w 1945 roku, więc to jest chyba całkiem dobry pomysł, żeby ten dzień zakończyć i zacząć oczywiście audycję. Będzie to pewnego rodzaju klamra, bądź też powtórzenie, no bo myślę, że nie mógłbym inaczej zakończyć i to już będzie taki, no nieładnie powiem, taki spoiler. Będzie to taki spoiler, że, no, że dzisiaj zakończę po prostu, zakończę audycję utworem Ostatni Dzień Sierpnia, tak jak zresztą, tak jak przede mną zrobił Nikodem. No, przepraszam za to powtórzenie, ale obiecuję, że jakoś z twarzą się uda z tego wyjść. Na pewno zestaw utworów będzie zmieniony. Zmienić go zamierzam już teraz, no bo dzisiaj poza kalendarium, które będę na pewno mocno uskuteczniać, no to będą też nowości z zagranicy. Pierwsza z nich będzie pochodzić z niedalekich nam stron zachodnich. No i cóż, myślę, że po nutach pierwszych już nawet, a na pewno po całym utworze rozpoznacie, skąd ten pan może pochodzić.

poznaliśmy. Myślę, że część z nas na pewno. To oczywiście Jay Bernard i ta część grupy, jedna z trzech takich głównych grupy Balthazar, do której należy też obecnie grający pod pseudonimem Warhouse Martin de Volder. I właśnie to jego były kolega z zespołu Hinte de Perez, czyli Jay Bernard właśnie. I to jest swego rodzaju naprawdę ciekawe, jak słysząc utwory obu panów, no, słychać, którymi dwiema częściami Balthazara oni byli. Tak się ładnie na pół to, przynajmniej na pół, to się rozbija. Byliśmy w Belgii właśnie z okazji poprzedniego utworu. No teraz przeniesiemy się do równie deszczowego kraju, ale położonego no, nieco, nieładnie mówiąc, wyżej, a mówiąc po geograficznemu, na północ.

3 dni, no i około 43 minuty. Tyle pozostało do publikacji albumu Half Told Tales od Abstrap, które przed chwilą usłyszeliśmy, i utwór dokładnie Be a Man to utwór promujący to wydawnictwo. Niesamowicie czekam, ponieważ już ich poprzedni album wywarł niesamowite wrażenie na mnie, więc tu zapowiada się, że będzie absolutnie podobnie. No dobrze, teraz czas odkurzyć pewien, no dosyć już stary utwór, chociaż na pewno w czołówce najstarszych tutaj granych no absolutnie nie jest. Ale czy w czołówce tych najbardziej znanych? No tu już można pewne wnioski wyciągać.

83 rok i to wtedy usłyszeliśmy Mortal Coil, This Mortal Coil, grające swoją wersję utworu Song to the Siren, a potem w roku 97 mogliśmy ponownie to usłyszeć, oglądając Zaginioną autostradę Davida Lyncha i te piękne podróże nocno śniące doprowadziły mnie do tego, żeby zagrać utwór, no, który właśnie o takim tańczeniu we śnie, w nocy opowiada.

Boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów,

niesamowicie miła rozmowa w piątek z Dagą Grekorowicz i bardzo też, bardzo informatywna w kontekście nadchodzącego albumu. Kiedy dokładnie album, to tego nie będę tutaj mówił, ale na pewno trzeba wypatrywać nowych singli, bo one już niedługo, już się tam grzeją w piekarni tylko po to, żeby do was być dostarczone. Ja tu się nisko tylko mogę ukłonić. Jak trzeba będzie, to i rolę dostawcy mogę zagrać. Jeśli chodzi jeszcze o tematy kalendarium i urodzinowe, to jutro urodziny obchodzi no, nasz kolega redakcyjny, ale też pan, który bardzo ładną muzykę gra, i to nie będzie chyba żadne faux pas, żeby zaprezentować trochę właśnie jego utworów. No, zresztą kiedyś mieliśmy audycję back to back, można powiedzieć. Bartosz Niemy Stróżyński z Niemego Kina będzie jutro urodziny obchodził, więc z tej okazji z ostatniej płyty bardzo polecam waszej uwadze.

zdania. Każda chwila brzmi jak reklama wakacji. Gdy wszystko się świeci, woła weź mnie ze sobą. Zaczynam wątpić w szczerość tych relacji. Potrzebuję prawdy, nie iluzji zmysłu, samotnego czasu, posiedzenia w ciszy, popatrzenia w myśli, odbicia na ścianie, zasłonięcia

gestów prostytucji. Zanurzony tobie, chcę być wierny sobie i moim zasadom. Nawet gdy to sprawia, że nikt mnie nie lubi. I choć oczy łzawią, a serce ziewa, język się wyrywa, choć powinien milczeć. Spoglądając w okno, przełykam ślinę, bo nie wszystko wstrętne, co na pozór.

Taki dyptyk. Piękne słowo, które przypomniałem sobie 2 tygodnie temu przy okazji tych 2-godzinnych audycji Miłość na Dobranoc. Tak jakoś ze mną zostało. Utwór Ślimak, a potem utwór Labada z ostatniej płyty Niemy 5.0. Jest taka solowa płyta Niemego Kina. W ramach Niemego Kina Bartek sam wszystko tutaj nagrał. No dobrze, to teraz przeniesiemy się ze świata poezji do świata nieco innej poezji, a już na pewno to będzie pewna podbudówka, co będzie już na sam koniec.

0: dziękujemy bardzo.
1: My też dziękujemy, oczywiście. 30 sierpnia urodziny 18 obchodzi Kasia Nosowska. Obchodziła oczywiście, bo to wczoraj miało miejsce, więc wszystkiego najlepszego pani Kasiu, jak najbardziej życzymy z Radia Afera. No i jak już też mamy możliwość, dostępność do tego i sposobność po prostu, żeby zaprezentować ten piękny album Unplugged z Filharmonią Szczecińską, kiedy to Hej zagrał, no to nie ma innego wyboru, jak tylko zagrać coś jeszcze.

0: Dziękujemy pięknie.
1: No, my dziękujemy jeszcze raz, oczywiście. Powoli, powoli, bardzo powoli zbliża się ten czas, czas zakończenia. Zanim on nastąpi jeszcze całkowicie, no to jeszcze jedno takie przypomnienie. Utwór, który rzadko mam okazję grać, bo w dyskografii Oasis to jest jeden z tych zaskakująco kameralnych i delikatnych. 29 sierpnia 1994 roku. No, miało miejsce po prostu początek legendy.

Ostatnie dźwięki, ostatni utwór z płyty Definitely Maybe, czyli zdecydowanie prawdopodobnie od Oasis, 29 sierpnia 1994 rok. Wtedy to rozpoczęła się historia tego zespołu i piękne jest to, że doświadczać jej na nowo możemy teraz, dzisiaj, w tym roku, tak ogółem. No dobrze, nie ma co tego odwlekać. Jest to naprawdę piękne, swego rodzaju wzruszające, trochę bez powodu takie wzruszające, no bo to tylko koniec miesiąca, ale jednak tak symbolicznie, faktycznie dla niektórych kończy się lato. Wszystkim uczniom szkół podstawowych, liceów, ja z tego miejsca życzę jak najłagodniejszego powrotu do szkoły, żeby on zleciał jak najszybciej potem. No a wszystkim tym, którym się po prostu kończył urlop, życzę tego, żeby jak najszybciej na niego udało się wrócić. Mam nadzieję, że te wakacje były jak najlepsze. Dla całej braci studenckiej, no to oczywiście jeszcze miesiąc się można nieco w cudzysłowie oczywiście, albo i mniej poobijać. Ale i tak powoli te rekrutacje i tak dalej. Trzeba powoli wracać do rzeczywistości. Niestety, jesień idzie, rady na to nie ma. Tymoteusz Powędzewski był przy mikrofonie przez ostatnią godzinę. To była dobranocka. Jedno z tych ostatnich letnich wydań, chociaż one się od zwykłych nie różnią. Słyszymy się oczywiście tradycyjnie za tydzień. No cóż, na koniec. Tak wcześnie kończymy, bo na koniec wersja ekstra, ta grana zapewne dużo rzadziej, bo 7-minutowa live w ramach tournée warszawskiego Pablo Pawła i Ludziki, ostatni dzień sierpnia. Inaczej oczywiście być nie mogło, więc z tym was zostawiam 7 minutami przepięknej muzyki. No i cóż, mam nadzieję, że podobała się ta godzina. Jeśli gdzieś jedziecie, wracajcie spokojnie do domu. No i tyle. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. No i oczywiście dobranoc.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę bok Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

dla. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przedburzowo przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Zaprawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płucno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji lala. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.

dobrym sen. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuła chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, fiudzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, melargonie w oknach.

0: Dziękuję bardzo, dziękujemy za oklaski. Nie jestem pewien, czy tak naprawdę dogłębnie na nie zasłużyliśmy, ale bardzo wam dziękujemy. Zagramy teraz piosenkę. To jest pierwsza płyta nasza, ona się nazywa Telechon. Już prawie 10 lat temu, 2009 rok, kiedy ta płyta wyszła. Troszkę nam chodziło wtedy o to, żeby tej Warszawie oddać cześć. Jest taka piosenka, być może najbardziej warszawska ze wszystkich, jakie napisaliśmy, albo jedna.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

niebie, gdy miasto świeci mi w oczy. Krzykliwe kolory, kryptony, fluorescencyjne wzory. Lubię neony, luminofory, esy, floresy, świecące bazgroły.

Elo z tej strony, Bloody Parias, Moleste Evenement, propsy dla Aloha, 40%, 40 kawałków,